0: Radio Afera 98,6 MHz.
1: Długo czekałem na deszcz, tymczasem świat się rozpada. Znów się próbuję pozbierać, bo wciąż tylko innych potrafię poskładać. Umysł otwarte pudełko, wewnątrz puzzle 100 000 części. Przyglądam się elementom, raz już złożyłem z nich bezkresny błękit.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: 130 na zegarach, jak się Kamil stało?
2: No tragedia.
1: Tragedia jest, tragedia. Jednak poniedziałek.
2: Poniedziałek to jest tragedia.
1: Ale
2: ja się zastanawiam, czy my kiedyś dożyjemy takiego momentu, kiedy poniedziałek nie będzie tragedią i kiedy poniedziałek to będzie ten dzień, w którym my się odradzamy na nowo.
1: Ja mam pomysł. Aha. Wolny poniedziałek. O. To jest piękna rzecz.
2: Że nie wolne piątki, jak teraz się robi w niektórych miejscach, tylko wolne poniedziałki.
1: Gdzie tak robią?
2: No...
1: Zdraź mi takie miejsca.
2: Nie w tym miejscu. Nie w tym miejscu.
1: No cóż, my z wami od poniedziałku do piątku, od 6.30 do 10.00, tak jak dzisiaj tutaj Aferanek. Dzień dobry.

dzień dobry, wam jeszcze mówi Mikołaj Pluciński i Hanna Kowalska, którzy realizują ten aferanek. Właśnie Marcel Kujawa, który jest odpowiedzialny za serwisy informacyjne, oraz Kamil Strużyński i Mikołaj Pokorzyńskim. 21 dzień września, Mateusz Mira, Aleksander Marek, Daria, Jonasz, Melisa, Bernardyna, Eusebiusz, Hipolit, Maura, Kastor, Hipolita, Konon, Melecjusz i Pacyfik. Och... Najlepszego życzymy z okazji imienin, te ostatnie szczególnie, no to wyjątkowe są. Tak zerkałem zawsze, staram się zerkać w te wyjątkowe właśnie imiona, ile osób obchodzi je. No i takiego Melecjusza czy Pacyfika to w ogóle w Polsce nie ma, no ale najlepszego można życzyć oczywiście. Dużo świąt dzisiaj obchodzimy. Dzień Krajowej Administracji Skarbowej, to numer jeden, Międzynarodowy Dzień Pokoju numer dwa, Dzień Kapsla, no proszę, Światowy Dzień Choroby Alzheimera, Światowy Dzień Orderu Uśmiechu i Międzynarodowy Dzień Modlitwy o pokój. Modlić się można jak najbardziej. Odnośnie Alzheimera, to o 9.05 od razu zapraszam na rozmowę właśnie o tej chorobie. Jeszcze raz dzień dobry, tutaj Aferanek.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
3: Kiedy skończy się to wycie?
4: Stary, zróbmy własny koncert.
5: Scena główna.
4: Razem tworzymy idealną setlistę.
5: W każdy poniedziałek o 20.
0: Autopromocja.
6: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: No tak spoglądając sobie, moi drodzy, na to, co dzisiaj mamy zaplanowane, no to tak, po godzinie 7 zajrzymy sobie do porannej prasy, tam Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawnej, Głos Wielkopolski, potem po 7.30 czas na serwis komunikacyjny i kalendarium historyczne oraz kalendarium muzyczne, przed godziną 8 z kolei to będzie chwila sportu w Radiu Afera w serwisie sportowym.
1: A 5 minut po godzinie 8 płyta tygodnia, 20 minut po godzinie 8 przynęta kulturalna, 8.30 to wybuch kontrolowany, czyli dawka chemii od Jagny Jaśkowiak. 9.05 to z kolei właśnie rozmowa, o której już wspomniałem, z racji obchodzonego Światowego Dnia Choroby Alzheimera. Porozmawiamy z doktor nauk o zdrowiu Edytą Ekwińską, prezeską Alzheimer Polska oraz członkinią zarządu Alzheimer Europe, o tym, z czym mierzą się rodziny, opiekunowie, dlaczego tak trudno poprosić o pomoc czasami, no i gdzie tej pomocy szukać. No właśnie od razu podpowiadamy, że jest taka bezpłatna ogólnopolska infolinia dla chorób, dla osób z chorobą Alzheimera, Helpline się nazywa. A 9.30 to jeszcze The English Breakfast, czyli właśnie śniadanko od Jamesa Shanahana.
0: No i tak jakoś dobijemy do godziny 10, moi drodzy, spokojnie, może ten poniedziałek uda nam się razem, wespół przetrwać.
1: Przetrwamy.

0: I na listę nowości również spoglądać będziemy, tak jak teraz. To Tchorski i zapach polskiego lata.
1: No nie wiem, czy to lato jeszcze czuć. Raporty pogodowe spadają właśnie na nasze stoły. No i tak średnio raczej bym powiedział. 12 stopni Celsjusza w tej chwili na termometrach maksymalnie. Dzisiaj będzie 17 i to gdzieś w okolicach godziny 14. Opadów za to ma nie być.
0: Ciśnienie na poziomie 1012 hektopaskali. Takie utrzyma się mniej więcej przez cały dzień. Potem te kreski na barometrze zaczną delikatnie wzrastać i do 1014 nam w nocy podskoczą.
1: Wiatr to silny dzisiaj, nawet 30 km na godzinę w porywach do 70, także jeden to strach w ogóle wychodzić z domu.
0: Przecież... No i jest jeszcze niebo zachmurzone przez zdecydowaną większość dnia, można nie wyściubić nosa nawet.
1: Ciemno wszędzie i głucho wszędzie, bym powiedział, do tego wietrznie również wszędzie.
0: A po godzinie 17 trochę poświeci, więc nie takie wszędzie.
1: No,
0: na wieczór będzie.
1: Na ile poświeci? Na godzinkę jakoś.
0: To tak napadł. Godzinę, dwie godziny, trzy godziny.
1: Szybko wyjść się nasłonecznić właśnie. Nie.
0: Tak, na takie zachodnie słońce, bo to zajdzie po godzinie 18.53, moi drodzy, więc chwilę tego prześwitu będziemy mieli. Wstało po godzinie 6.37.

0: Marcel Kujawa jest z nami w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: 5-1, bardzo ładny wynik.
1: Bardzo ładny, elegancki. Szkoda tylko tej bramki straconej, wiesz.
0: Oglądałeś cały mecz?
1: Oglądałem. No może niecały w 85 poszedłem spać.
0: W 16 sekund chyba strzelili, prawda?
1: 16, coś takiego, no.
0: I co ten Murawski tam, się stanęło
1: wiesz,
0: znowu?
1: Tak, klasyka piłki nożnej, no, piłka na połowie, w rozegraniu stracona i ten, no już piłka była sama same po odbiorze, nie? Jak Radomiak to piłkę przejął.
2: Ale... Uwielbiam ten opis piłkarski, jest idealny, jest świetny. Ja myślę, że my powinniśmy cię zaprosić do przeglądu sportowego.
1: Ja chętnie bym poprowadził z wami, panowie. Tak? Nie ma problemu, no.
2: No bo się jeszcze zastanowimy.
0: Może coś skuramy, zobaczymy. Do tego jeszcze 50 minut, a teraz 3 minuty do 7, czyli serwis informacyjny.
1: Marcel Kujawa, zapraszam. Wysokie zwycięstwo kolejorza Lech Poznań pokonał Radomiaka Radom 5-1 w ramach 9. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Zaczęło się jednak w najgorszy możliwy sposób, bo drużyna z Radomia objęła prowadzenie już w 15 sekundzie meczu. Mistrz Polski szybko ruszył do odrabiania strat. W 3 minucie stan meczu wyrównał Pablo Rodriguez. Po 9 minutach zrobiło się 2-1 po bramce Patryka Wolemarka. Obaj wspomniani dołożyli jeszcze po jednym golu. Do siatki piłkę kierował także Alakhiar Sayad Manesz. Mecz podsumował pomocnik Lecha Filip Jagiełło.
3: Średnio zaczęliśmy, ale nie wiem ile minut minęło, już mieliśmy remis, a zaraz prowadzenie, także być może trochę nas to obudziło, ale finalnie myślę, że zasłużyliśmy zdecydowanie na tę wygraną i dzisiaj byliśmy dobrze z piłką i wykorzystaliśmy te momenty, te przestrzenie do tego, żeby te bramki strzelić.
1: Obecnie kolejorz zajmuje 3. miejsce w tabeli z 19 punktami na koncie. Następny mecz Duma Wielkopolski zagra dopiero 10 października ze Śląskiem Wrocław, a to z racji przerwy reprezentacyjnej.
4: Student wie pierwszy z 98,6.
1: Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Nauki utworzyło system ELA, czyli ekonomiczne losy absolwentów. Umożliwia ono sprawdzenie, jak radzą sobie osoby po studiach. Strona wyświetla wysokość zarobków absolwentów konkretnych uczelni. Poza tym pokazuje też najlepsze kierunki studiów.
5: No wiadomo, pewne kierunki nasuwają się same przejście, także będzie to informatyka. Ale na przykład geologia i górnictwo jest takim kierunkiem, który jest bardzo wysoko w rankingach, a nie jest to oczywisty pierwszy wybór studentów w całym kraju.
1: Mówił zastępca dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji Emil Podwysocki. Oprócz tego w systemie ELA można sprawdzić czas szukania pracy po odebraniu dyplomu. Określa, czy zatrudnienie jest stabilne i czy ludzie pracują w swoim zawodzie. Wskaźniki oparte są na danych ZUS-u i POLON.
4: Co słychać w twojej okolicy? Sprawdzisz na 98,6.
1: Skwer Eki z Małeki zostanie odnowiony. Poznańskie inwestycje miejskie ogłosiły przetarg na wykonanie prac. Koncepcja przebudowy zawiera uwagi zgłaszane przez mieszkańców. Zakłada ona dwukrotne powiększenie powierzchni parku, unasadzenia zieleni, wymianę chodnika czy wyznaczenie nowych miejsc parkingowych. Oferty przetargowe można składać do 1 października. Po wyłonieniu wykonawcy firma będzie miała 245 dni na zrealizowanie zadania. Powrót Nike na Cytadelę. Stara wersja rzeźby została usunięta i zastąpiono ją nową. Obecny model wykonany jest z odlewu z brązu. Stary egzemplarz zrobiono ze sztucznego kamienia, który po dziesiątkach lat uległ zniszczeniu. Nową wersję wykonano niezmiennie według modelu Bazylego Wojtowicza, który Nike zaprojektował w 1970 roku. Obecnie monument bogini zwycięstwa można podziwiać w ogrodzie daliowym. Powstał on w 2025 roku w ramach zwycięstwa w poznańskim budżecie obywatelskim. I to wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
6: Ladies and gentlemen. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
2: Godzina 7 wybiła na zegarku, to oznacza, że zapraszamy kurę po raz pierwszy na antenę.

0: Poniedziałek, 21 dzień września. Mateusz Mira, Aleksander, Marek Dalia, Jonasz, Melisa, Bernardyna, Eusebiusz, Hipolit, Maura, Kastor, Hipolita, Konon, Melecjusz i Pacyfik. Najlepszego życzymy.
1: Tak, dodatkowo w kalendarzu, moi drodzy, mamy wpisany Dziennik Krajowej Administracji Skarbowej. Wszystkiego dobrego wam życzymy, moi drodzy, w Krajowej Administracji Skarbowej. Międzynarodowy Dzień Pokoju, Dzień Kapslam, Światowy Dzień Choroby Alzheimera, Światowy Dzień Orderu Uśmiechu i Międzynarodowy Dzień Modlitwy o Pokój.
0: No to co, modlimy się, nie?
1: O pokój?
0: Tak myślę, no.
1: No to jak trzeba. Trzeba było. Z informacji najważniejszych to jest taka, że mamy poniedziałek, a to oznacza, że tylko 4 dni do weekendu nam zostały, więc można powiedzieć, że już tak mniej niż więcej?
0: Nie, więcej chyba.
1: Nie można
0: mniej,
1: powiedzieć
0: nie,
1: tak?
0: Nie da się chyba, żeby było więcej faktycznie, ale odliczanie rozpoczęte spokojnie. Z dnia na dzień będzie tylko lepiej.
1: No tak, ale jakbyśmy dzisiaj mieli sobotę, no to do weekendu tego, na który my teraz czekamy, to byłoby więcej niż mniej.
0: Albo minus jeden.

0: Przegląd porannej prasy zaczynamy od Gazety Wyborczej. To prawie 5 minut po godzinie 7.
1: Tak, moi drodzy, a na pierwszej stronie Wyborczej Wyborcza ujawnia. No i pisze, że poznali oni szczegółowe ustalenia związane z zaginięciem Sylwestra Szuszka, założyciela giełdy BitBay. Pojawiają się w nim pseudonimy gangsterów, zaskakujące zbiegi okoliczności, a także związki z ludźmi z Zonda Krypto. Tak pisze Marcin Pietraszewski na stronie numer 1. Sylwester Szuszek to założyciel giełdy kryptowalut BitBay. Spółka powstała w roku 2014 w Katowicach, no i zaczęła obracać ogromnymi pieniędzmi. W roku 2018 trafiła na listę ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego. Firma przeniosła się więc na Maltę, a potem do Estonii. W tym roku ogłosiła upadłość. Kilka tysięcy jej klientów straciło setki milionów złotych. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Śląski Wydział Prokuratury Krajowej, no a motorem napędowym tego postępowania nieoczekiwanie stał się Przemysław Kral. Najpierw był dyrektorem działu prawnego BitBay, no a potem przejął kierownictwo nad giełdą i zmienił jej nazwę na Zonda Krypto. O tym, co się tam działo, no i co się stało z Sylwestrem Szuszkiem, poczytacie na stronie pierwszej. Dodatkowo rozwinięcie tego tematu w temacie dnia na stronie czwartej oraz na stronie piątej. Kolejny temat na pierwszej stronie to temat z Rosji, ponieważ ukraińskie drony uderzyły w nocy z soboty na niedzielę w rafinerię w dzielnicy Kapotnia w Moskwie i podpaliły magazyn. Częściowo ograniczony został też ruch powietrzny nad stolicą w Rosji. Zginęły dwie osoby. Z kolei w rosyjskich atakach w Ukrainie życie straciło kilkoro cywilów, w tym dwoje dzieci. Tymczasem wczoraj zakończyły się wybory parlamentarne w Rosji również. O tym więcej na stronie pierwszej na wyborcza.pl. O sporcie również słów kilka i o nowej kadrze Jana Urbana. Można dyskutować o poszczególnych nazwiskach, ale jednego Janowi Urbanowi nie można odmówić. Liga Narodów faktycznie wykorzystuje do szukania nowych rozwiązań i przebudowywania kadry. O tym więcej na stronie 22 w Gazecie Wyborczej.
0: W Gazecie Rzeczpospolita czytam o sporze o 500 000 na reformę systemu ochrony zdrowia. NFZ planuje zatrudnić kilkaset osób, które miałby pomóc w mniejszeniu skali niektórych patologii w ochronie zdrowia. Brakuje jednak na to pieniędzy w budżecie. Dominika Pietrzyk właśnie ten temat się rozpisała na jedynce i stronie 9. Dzięki zatrudnieniu dodatkowych 480 kontrolerów Narodowy Fundusz Zdrowia mógłby lepiej wykrywać m.in. przypadki bilokacji lekarzy, czy tak zwany upcoding, czyli sytuacji, w których lecznica wykazuje świadczenia w taki sposób, żeby dostać za nie więcej pieniędzy, niż jej należy. Na nowe etaty potrzeba około 500 000 złotych w perspektywie najbliższych 10 lat. No ale NFZ takich pieniędzy niestety nie ma. I o tym pakiecie zmian w ochronie zdrowia, który miał trafić do Sejmu już w pierwszym tygodniu września, też jest trochę opisane. Sejm ma się tym zająć we wtorek. Polecamy przeczytać, zapoznać się samemu. A głównym tematem Rzeczpospolitej jest demografia, która jest wyzwaniem dla biznesu. Ponad 3/4 firm zalicza negatywne efekty zmian demograficznych do najważniejszych wyzwań. Właśnie wlicza zostali zapytani respondenci o najbardziej obecnie odczuwalne skutki zmian demograficznych. No i właśnie 52% ankietowanych opowiedziało o niedoborze pracowników o specjalistycznych kompetencjach. Taki wykres też został przedstawiony. Współczynnik dzietności w Polsce w latach 2010-2025. No i w 2017 był on najwyższy, 1,45%. Z kolei w ubiegłym roku najniższy w perspektywie tych 15 lat, bo 1,07%. No i właśnie o tym możecie też przeczytać w tekście Anity Błaszczak.
1: Zaglądamy również do Dziennika Gazety Prawnej. Tutaj na stronie pierwszej poczytamy o dożynkach, które skończyły się mandatami od fiskusa i nie jest to pierwszy raz, kiedy kontrolerzy skarbówki zawitali na dożynki. Wystawione mandaty wywołały oburzenie części posłów, no i samorządowców, tak pisze Mariusz Szulc na stronie numer 1. Szczególne poirytowanie wywołało ukaranie kobiet z koła gospodyń wiejskich. Wójt gminy Racławice, z której pochodzą gospodynie, zapowiedział, że sam opłaci mandaty. Dodał też, że ukarane kobiety boją się teraz wziąć udział w kolejnych imprezach plenerowych. Mandaty zostały wystawione podczas małopolskich dożynek za to, co zwykle, za sprzedaż poza kasą fiskalną. Posłowie od dawna na przykład również interweniują w Ministerstwie Finansów w sprawie mandatów nakładanych na dożynkach. innych imprezach plenerowych. Za każdym razem resort odpowiada to samo. Nie ma odrębnych zwolnień dla sprzedaży w plenerze. Ją też trzeba rejestrować w kasie fiskalnej. O tym więcej na stronie pierwszej oraz na stronie drugiej w dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej. Na jedynce również informacje o wysokim deficycie, który obniżył nam rating. W tym i w przyszłym roku deficyt finansów publicznych będzie wynosił około 7% PKB. Przełoży się to na dalszy wzrost długu publicznego w relacji do PKB. Tak przewiduje agencja ratingowa, opisująca właśnie tę sytuację. No i w piątek obniżyła ocenę wiarygodności kredytowej Polski. Dotychczas ta agencja oceniała Polskę minimalnie lepiej niż inne firmy ratingowe. Dla opozycji cięcie to argument, że rząd prowadzi złą politykę. No a Andrzej Domański, czyli minister finansów, komentuje tę sprawę tak. Traktujemy tę decyzję poważnie, ale na spokojnie. Najwięcej na stronie pierwszej oraz na stronie piątej. Na stronie pierwszej jeszcze jeden artykuł o wojskowych ambicjach Unii Europejskiej, bo ta chce mieć więcej do powiedzenia w dziedzinie obronności. Plan przebudowy architektury bezpieczeństwa przedstawiła podczas wygłaszania orędzia o stanie Unii Europejskiej szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. O tym na stronie pierwszej oraz na stronie trzeciej.
0: W Głosie Wielkopolskim czytam artykuł Sylwii Rycharskiej, a tam wie pani, co mnie boli po wymianie bioder? Magik odpowiedziałby pewnie co innego, ale pan Jan odpowiada, że stopy i kolana, bioder nie czuje w ogóle. Właśnie mówi 68-letni Jan Jakiełek z KUS koło Bielska Białej w maju ubiegłego roku w Poznaniu. Jednocześnie wymieniono mu oba stawy biodrowe techniką przednią, tak zwaną dostępem bikini. No i po 3 miesiącach wrócił na rower. Więcej o tej rehabilitacji właśnie pana Jana przeczytacie jeszcze na stronie trzeciej, a na jedynce jeszcze o twierdzy Morasko, czyli o piłkarzach, o siatkarzach właśnie poznańskich, którzy wygrali z Siedlcami 3-1. No i o twierdzy Morasko na stronie 19 również przeczytacie.
1: Tymi informacjami kończymy przegląd prasy. 12 minut po 7.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30.
3: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21.00 w Radio Afera. Smutne piosenki.
0: Autopromocja. Radio Afera.

0: Muszę ci powiedzieć, że dostaliśmy burę od słuchaczki.
1: Co dostaliśmy?
0: Burę.
1: Co to jest bura?
0: Ty nie wiesz, co to jest bura? No to jak ci przeczytam, to będziesz wiedział, co
1: dobra,
0: to jest bura.
1: Słucham.
0: Panowie, jakie bliżej niż dalej do weekendu. Dopiero jest poniedziałek i to w dodatku okropny pod względem pogody. Zimno, buro i mroczno. Przed nami cały tydzień i też nie zapowiada się dobrze. Czyżby jesień przyszła za wcześnie? Nie. Jesień przyszła w idealnym momencie naszego życia, moi drodzy. To po prostu my nie jesteśmy dostosowani do tego idealnego momentu naszego życia.
1: Ale jak pogoda jest bura i my jesteśmy burzy, to nie wiem już, co to może znaczyć. Ale to do
0: nie,
1: ciebie przypominam.
0: Nie, jesteś. My dostaliśmy burę. Od słuchaczki.
1: Dostaliśmy burę.
0: aferanek@afera.com.pl. No przepraszamy, ale tak to trzeba
1: to
0: optymistycznie.
1: Ja mówię, że jest dalej.
0: Optymistycznie
1: bliżej
0: do tego podejść, bo jak nie będzie się podchodziło do tego optymistycznie, to potem cały tydzień będzie bury.
1: A tam to ty próbujesz oszukiwać.
0: I ja nic nie oszukuję.
1: Weź mnie nie wkręcaj.
0: A, panie. aferanek@afera.com.pl. Przepraszamy wszystkich, którzy są zaniepokojeni naszym stwierdzeniem, że do weekendu jest bliżej niż dalej. Miejmy nadzieję, że zaraz się tak stanie.
1: Ja ci wybaczam, wiesz?
0: To dobrze.
1: Tak łatwo zapomnieć, to ten utwór mi też pomoże. I pies to właśnie nasza aferowa nowość.

0: A wy nie zapominajcie również numeru bramki SMS-owej 7148. To dzisiaj takie SMS-y możecie wysyłać, żeby zgarnąć koncert na dwa sławy Grubego Milskiego i Persa. W klubie Dwa Progi ten koncert już w piątek, 25 września o godzinie 19 bramki się otwierają, a wejściówkę do rozdania mamy podwójną.
1: Zapraszamy was bardzo serdecznie. 7148 w treści wpisujecie afera, wasze imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie konkursowe. Co sprawia, że się uśmiechacie? No bo dzisiaj mamy Światowy Dzień Orderu Uśmiechu, więc w tym kierunku sobie wybraliśmy.
0: Wraz z uzasadnieniem takie SMS-y możecie wysyłać do godziny 10. My czekamy, a koszt takiej wiadomości to...
1: Złotówka i 23 grosze. Zapraszamy też 618750213. To numer w sprawach drogowych.

0: serwis komunikacyjny.
1: Jest 7.30, Marcel Kujawa, zapraszam. Temperatura obecnie wynosi 11 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie po godzinie 14, wtedy słupki wskażą 16 kresek. Zaglądamy teraz na poznańskie drogi. Zakorkowane są ronda Rataje, Śródka, Starołęka i Kaponiera. Oprócz tego korkuje się na Niestachowskiej do Świętego Wawrzyńca, na Lutyckiej do ronda Obornickiego oraz na skrzyżowaniu Bałtyckiej z Gdyńską. Wypadek na S11 w stronę Poznania na wysokości Gądek. Uważajcie tam na siebie. Ruszają prace na ulicy Wioślarskiej. Tam będzie chodnik przebudowywany. Kierowcy są proszeni o przeparkowanie pojazdów. Tam w okolicy pojawi się też tymczasowa organizacja ruchu. Już jutro rozpoczyna się nieplanowana naprawa torowiska na ulicy Dowbora Muśnickiego. W związku z tym tramwaje numer 3, 8, 13 i 16 nie będą kursować od ulicy Wrocławskiej przez rynek Bernardyński, Dowbora Muśnickiego, Mostową, Most Świętego Rocha i Kórnicką. Będą one kierowane objazdami przez Most Królowej Jadwigi. Szczegóły na ztm.pl. Jeżeli macie więcej informacji na temat sytuacji na poznańskich drogach, dzwońcie 618750213.
0: Radio Afera 98,6 MHz. We'll be right back.

0: 7.33. Rozpoczynamy kalendarium. Na początku historyczne. Zaglądamy do dnia 21 września na łamach historii właśnie. No, pierwszą datę mam taką, która mi się wydaje, że tobie się spodoba. O, dobrze. 1901 rok. Cesarz Austrii Franciszek I nadał prawa miejskie ponad 670-letniej wsi Jaworzno.
1: To bardzo mi się taka doda.
0: Zasłużyła ta wieś taka, już chyba. Podoba.
1: To prawda. Moi drodzy, rok 37. Wtedy to cesarz rzymski Kaligula został ogłoszony przez Senat Rzymski ojcem ojczyzny.
0: No to gorszą masz.
1: No mam gorszą, no bo nie ma, nikt nie uzyskał praw miejskich z tego powodu. No ale jedne prawa miejskie zostały odhaczone, to ja nie będę się potem rozdrabniał w kolejne prawa miejskie.
0: No tak, chociaż jedne muszą być. 1924 rok. Wtedy Stefan Żeromski zakończył pracę nad powieścią Przedwiośnie.
1: W roku 2014 w rozegranym w katowickim spotku meczu finałowym 18 mistrzostw świata w piłce siatkowej mężczyzn Polska pokonała Brazylię 3-1.
0: Ale to były mistrzostwa. Czy ty pamiętasz je?
1: Jakie to były czasy. Rok 2014 to ja miałem może 2,5 roku wtedy, więc wiesz, tak daleko to bym
0: ja
1: się...
0: Ja pamiętam, że MVP w tego turnieju był Wlazły. No i do tego chyba ten ostatni punkt, który dał zwycięstwo Polsce, poszedł w aut. Ale jak się okazało, po bloku. Wtedy jeszcze VAR był długo sprawdzany i chyba po środkowym palcu właśnie takiegoż brazylijskiego siatkarza właśnie ta piłka poszła, no i radość była ogromna w Polsce. Później seria wielu zwycięstw z rzędu i chyba, o ile mnie pamięć nie myli, również obrona tego tytułu.
1: No zobaczymy, jak to będzie w tym roku, moi drodzy, nie w Mistrzostwach Świata, ale w Mistrzostwach Europy. Do tych zajrzymy sobie już za kilka chwil w przeglądzie świata sportowego. Tymczasem kalendarium muzyczne przed nami.

0: Autopromocja.
1: My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray.
2: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
4: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
3: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
4: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
0: Reklama.
5: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: A my was zapraszamy na afera.com.pl/aferzasta. Tam do piątku, do godziny 12 możecie oddawać swoje głosy na chociażby takie nowości jak BNDK i jego utwór Klub jak Oyster Boy z jego utworem Epilog mojego życia. Jestem cooked w nawiasie. O, taki ugotowany. Jestem razem. Tchorski, Zapach lata, który już znamy i który już za nami, Michał Kisielewski i jego utwór Święte. No i to, co możecie posłuchać już teraz.
1: Czyli Norbi i Wika, którzy przychodzą do nas ze swoim najnowszym singlem Dzisiaj na my. To lista aferowych nowości.

0: 12 niecałych minut zostało do godziny 8. To oznacza, że do świata sportu zaglądamy, no ale zaczynamy od piłki nożnej.
1: Tak, Lech Poznań wygrał wczoraj z Radomiakiem Radą 5-1. No pamiętamy ten pierwszy gol stracony w 16 sekundzie po błędzie Murawskiego. No ale czy to trzeba wypominać? No nie trzeba. Ta jedna bramka w 15 sekundzie to tak jakby ktoś lekko się spóźnił, to nawet by nie zobaczył, jeśli by nie patrzył na wynik wcale. No obecnie Kolejusz zajmuje trzecie miejsce w tabeli. Tyle samo co Legia Warszawa na drugim miejscu. Mają tych punktów 19. No i brakuje Lechowi do lidera, do Górnika Zabrze 3 punkty, ale jeden mecz mają w plecy. Także mogą to jeszcze na spokojnie odrobić. Następny mecz Lecha dopiero 10 października ze Śląskiem Wrocław. To po przerwie na kadrę. Oczywiście inne wyniki, jeśli chodzi o 9. kolejkę Ekstraklasy, to Pogoń Szczecin pokonała Piast Gliwice 2-1. Wisła Płock Zagłębie Lubin 2-0. No i Legia Warszawa wygrała z Jagiellonią Białystok 3-1. I to tyle, jeśli chodzi o końcówkę właśnie 9. kolejki Ekstraklasy. Jeśli chodzi z kolei o Ligę Portugalską, to FC Porto w Ligę Portugal wciąż jest nie do zatrzymania. W meczu 7. kolejki mistrz pokonał Benfica Lizbona 3-1. Na boisku zobaczyliśmy 3 Polaków, no jednego na ławce. Jakub Kamiński całe spotkanie właśnie przesiedział. No z kolei Bednarek, jak i Kiwior zagrali właśnie całe spotkanie. A Oskar Pietuszewski wrócił po kontuzji w 85. minucie. Właśnie pojawił się na murawie. W tabeli Porto nad Benfiką ma już 5 punktów przewagi i to tyle, jeśli chodzi o piłkę nożną.
0: Zaglądamy z tego powodu do świata siatkówki, moi drodzy, no bo Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej mężczyzn trwają, no i jeszcze się na szczęście nie kończą. Cofamy się do tego, co było na początku weekendu, no bo tam 2 spotkania, 1/8 finału, sobotnie spotkania. Niemcy wygrywają z Bułgarią 3-2. No i to, co zainteresowało nas najprawdopodobniej najbardziej, czyli mecz Polska-Łotwa. Tutaj Polacy bez żadnych problemów wygrywają ze swoimi przeciwnikami. To 25 do 17, do 16 i do 16. Kolejne spotkanie na konto naszej reprezentacji zakończone bez straconego seta. Mecze niedzielne to również kolejne etapy 1/8 finału. Ukraina i Rumunia. Rumunia wygrywa 3-0. W meczu Finlandia-Grecja. Finlandia wychodzi na prowadzenie, no i wygrywa 3-2. Włochy-Dania to 3-0 dla reprezentacji Włoch. No i w meczu pomiędzy Francją a Portugalią Francja 3-0 wygrywa również bez większych problemów. Dzisiaj kolejne etapy 1/8 finału to Belgia i Czechy po godzinie 16. Słowenia-Serbia to po godzinie 21. No a ćwierćfinały rozpoczynają się już jutro. Tam zobaczymy Francję, która zmierzy się z Rumunią. No i uwaga, uwaga, uwaga, Polskę, która zmierzy się z Niemcami.
1: To już jutro chyba o godzinie 18, tak?
0: Tak jest,
1: no
0: 19.
1: Czekamy na mecz z Niemcami w takim razie. Jeśli chodzi jeszcze o właśnie siatkówkę, no to narodziła się Twierdza Morasko, a Fort Poznań wygrał swój historyczny mecz w pierwszej lidze siatkarzy. Na 13 lat, no to długo trzeba było czekać właśnie na pierwszą ligę siatkarzy na Morasku w Poznaniu. Powrót tych rozgrywek był niezwykle efektowny, bo Fort Poznań w swoim historycznym meczu wygrał z KPS Siedlce 3-1. W następnej kolejce poznaniacy jadą do Beniaminka, Sędziszowa, Małopolskiego, a za 2 tygodnie, 3 października, zmierzą się z Czarnymi Radą. Zapowiada się więc kolejny szlagier w Twierdzy Morasko. A jeśli chodzi o Żużel, nadal zostajemy w Poznaniu, no to nie będzie awansu PSŻ Poznań do Ekstraligi, przynajmniej na razie. W rewanżowym meczu finału drugiej Ekstraligi poznaniacy przegrali na to, że w Polonii Bydgoszcz aż 27-51. Przed rewanżem sprawa była całkowicie otwarta, no bo pierwsze spotkanie odbyte w Poznaniu, no to zakończyło się remisem 45-45. Zwycięzca drugiego starcia miał jednocześnie zdobyć mistrzostwo właśnie drugiej Ekstraligi, zagwarantować sobie miejsce w Ekstralidze od razu. Polonia Bydgoszcz wraca do Ekstraligi po 13 latach przerwy, a Skorpiony mają jeszcze jedną szansę na awans. Pierwszy mecz barażowy ze Stal Gorzów odbędzie się 29 września na poznańskim Golęcinie, a rewanż w Gorzowie 4 października.
0: A na sam koniec zaglądamy jeszcze do tego, co w tenisie się dzieje. Moi drodzy, mogliśmy oglądać kwalifikacje do Pucharu Davisa w miniony weekend. No i niestety polska reprezentacja te kwalifikacje przegrała. Max Kaśnikowski musiał uznać wyższość Aleksa de Minora, ulegając 3-6 i 0-6 po meczu, który trwał niespełna godzinę. Kamil Majszak odwrócił losy spotkania z Jamesem Duckworthem, triumfując 2-6, 6-3 i 6-3, no ale koniec końców. Niestety Kamil Majszak również przegrał z Aleksem de Minorem, to 0-2, to 3-6 i 3-6 wczoraj po godzinie 7, no i z tego powodu polska reprezentacja nie zakwalifikowała się do turnieju głównego w Pucharze Davisa, ale na pewno zakwalifikowała się Maja Chwalińska do ATP Singapore Tennis Open, to turniej WTA i ATP rangi 500, no i dzisiaj będziemy mogli ją zobaczyć w 1:16 finału po godzinie 8. To spotkanie ma się rozpocząć. Maja Chwalińska zmierzy się z Rebeką Sramkową. Trzymamy kciuki, no i prawdopodobnie jakaś taka drobna relacja w trakcie poranka się może pojawić.
1: Może się pojawić, faktycznie. Ja jeszcze tak dla pewności, jutro spotkanie Polska-Niemcy o godzinie 18.
0: 19.
1: A ja mam 18, słuchaj.
0: No to ty masz inaczej niż ja mam.
1: Słuchaj, a skąd, z kiedy masz
0: no może jakaś transmisja się zaczyna o 18, panie kolego, ale spotkanie po godzinie 19 Polska-Niemcy, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej. 6 minut do 8.

0: Marcel Kujawa u nas w studiu. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, witam ponownie.
0: Ty może masz jakieś inne informacje a propos Mistrzostw Europy i a propos meczu Polska-Niemcy? O której godzinie w końcu?
1: No chyba o 18, z tego co mi wiadomo.
0: Czyli 18... się zgadzasz ze moim współprowadzącym?
1: No, zgodzę się, pozwolę się zgodzić, ale to jutro, nie?
0: To jutro. No to 2-1, moi drodzy, przegrałem w kulach, niestety nie było szans. Mecz Polska-Niemcy jutro po godzinie 18. Tymczasem 3 minuty do 8.
1: Marcel Kujawa, zapraszam. Politechnika Poznańska rozwija współpracę z PKP PLK. Instytucje przeprowadziły badania na rzecz bezpieczeństwa i komfortu podróży. Sprawdzano eksploatację infrastruktury i pociągów w standardowych warunkach podróżniczych. Na linii Wrocław-Poznań-Świnoujście jeden z pojazdów realizujący przejazd miał zamontowany niezbędny sprzęt do przeprowadzenia analiz. Oto ich efekty.
2: Te parametry, które udało nam się zmierzyć, wskazują, że poruszanie się z maksymalnymi prędkościami 160 km na godzinę na linii z Wrocławia przez Poznań do Szczecina, na koniec troszeczkę wolniej do Świnoujścia, że jest bezpiecznie, jest komfortowo. A przy okazji też mamy informacje, jak po przeprowadzonych pracach modernizacyjnych ten stan infrastruktury i ta cena jakościowa wpływa na te pociągi.
1: Mówił w hurtowni dr inżynier Julian Kominowski z Instytutu Transportu na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej. Strony podkreślają, że kluczowa dla badań była współpraca pomiędzy zarządcą torów a przewoźnikiem.
3: Ze szkolnych korytarzy na 98,6.
1: Najlepsze poznańskie szkoły w rywalizacji o rowerową stolicę Polski nagrodzone. Do akcji zgłosiło się 35 szkół. Łącznie uczniowie przejechali niemal 200 tysięcy kilometrów, czyli ponad 25% całego wyniku Poznania.
4: To były drużyny kilkudziesięcioosobowe i nawet większe. No, były wśród tych drużyn osoby bardziej aktywne. Ciąg były takim kołem zamachowym, ale cieszy to, że to były liczne drużyny i to nie było tak, że dwie czy trzy osoby robiły wynik, ale była to zabawa dla całych szkół, bo też w tych kategoriach na to trzeba patrzeć. To jest takie budowanie dobrych nawyków przez zabawę i rywalizację.
1: Mówił Andrzej Janowski ze Stowarzyszenia Rowerowy Poznań. Wśród poznańskich szkół najlepsza była szkoła podstawowa numer 46, która przejechała 32 tysiące kilometrów. Drugie miejsce zajął Zespół Szkół Mechanicznych imienia Komisji Edukacji Narodowej. Podium uzupełniła szkoła podstawowa numer 7. Poznań w skali kraju zajął drugie miejsce. Lepsza okazała się tylko Bydgoszcz. Dzisiaj debiutuje nowe połączenie na Ławicy. Z Poznania można polecieć na pogranicze szwajcarsko-francusko-niemieckie. Lotnisko Bazylea Miluza Fryburg obsługuje trzy różne miasta z trzech różnych państw. Zdaniem władz Ławicy loty do takiej lokalizacji umożliwiają zwiedzenie trzech ciekawych aglomeracji. Pierwszy samolot z Bazylei wyląduje dziś w Poznaniu o 10.30. Ponad pół godziny później rozpocznie się pierwszy wylot ze stolicy Wielkopolski do Szwajcarii.
3: Radio Afera. Lokalne źródło informacji.
1: Garbary obchodziły swoje święto. Niedzielne uroczystości rozpoczął barwny pochód ze szczudlarzami na czele. Jego trasa zaczynała się na Placu Kolegiackim, a kończyła na Placu Bernardyńskim. Tam też odbyły się główne uroczystości. Na scenie wystąpili uczniowie szkoły baletowej, reprezentanci Młodzieżowego Domu Kultury i seniorski zespół Młynareczki. Oprócz tego były także warsztaty i stoiska. Całe święto zwieńczyła potańcówka na dziedzińcu szkoły baletowej. I to wszystko w tym serwisie. Na kolejny zapraszam o 8.57.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
5: Godzina 8, a ja razem z Kurą zapraszam do pozostania z nami, bo co godzinę taka właśnie wybrzmiewa.

0: 21 dzień października mamy w...
1: Września.
0: Września.
1: I godziny nie te, i miesiące nie te.
0: Kamilu, coś się dzieje? Wystrzeliłem w kosmos. 21 dzień września mamy w kalendarzu. To poniedziałek, moi drodzy. 4 dni do weekendu nam zostały.
1: Ja tak spojrzałem też w kalendarz, żeby się upewnić, czy nie przespałem właśnie miesiąca, bo czasami tak może być, szczególnie gdy się zapadnie w jakiś sen dłuższy. Mateusz, Migra, Aleksander, Marek, Daria, Jonasz, Melisa, Bernardyna, Eusebiusz, Hipolit, Maura, Kastor, Hipolita, Konon, Melecjusz i Pacyfik. Najlepszego życzymy z racji imienina.
0: Ale gdybyśmy mieli 21 dzień października, to byłoby bliżej do weekendu, bo to środa będzie.
1: A widzisz, to jednak możemy zmienić faktycznie ten miesiąc kosztem bliższego weekendu.
0: Gdy na święty Mateusz śnieg przybierzał, będzie po pas całą zimę leżał. To przysłowie
1: na dzisiaj.
0: A to też
1: nie jest pomylony z jakiegoś grudnia czy coś?
0: Gdy na święty Mateusz śnieg przybierzał, będzie po pas całą
1: co
0: zimę
1: nie
0: leżał.
1: O tym śniegu?
0: No nie, no kiedyś to chyba we wrześniach padało.
1: A może być. Mateusz, bez drzew w potoku da win do przyszłego roku. To numer 2.
0: A numer 3 brzmi następująco. Na Mateusza słońce grzeje, po Mateuszu wiatr ciepło wieje.

0: 5 minut po godzinie 8.
1: I moi drodzy, w tym tygodniu spoglądamy na bardzo ciekawy krążek o tytule Mistyfikacje. To debiutancki album od zespołu Chili Breeze.
0: Na pewno okładka jest taka no, niepokojąca i ciekawa, bym powiedział. Mhm. Taki trójkąt znajdziemy, tam jabłko, nie wiem, chłopca chyba siedzącego i wpatrującego się właśnie w słońce, a to wszystko się razem...
1: Gdzie ty razem... jabłko widzisz?
0: Jabłko na dole po prawej.
1: A tu jest jabłko.
0: Tak.
1: A myślałem, że to inny rodzaj słońca.
0: Słuchaj, dla niektórych może wierzeń tak jest.
1: Co artysta miał na myśli? Nie wiemy, moi drodzy. Wiemy jedynie to, że muzyka jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawa. No i został ten krążek wydany, a na nim 12 kawałków, 11 studyjnych i na sam koniec jeszcze znalazł się jeden kawałek, który w wersji live został włożony. Ciekawe rzeczy, to na pewno.
0: Strona na stronie jednej, ale pod numerem 2 znajdujemy Olbrzyma.

Ja nie wiem, co to znaczy na stronie jednej, ale dwa, ale moi drodzy, na pewno na tym albumku od Chili, na pewno na tym albumie od Chili Breeze Olbrzym się znajduje. Jest delikatnie jazzowo, o, jest nawet trochę spokojnie w niektórych momentach, no i na pewno mistycznie, to mistyfikacja, to Olbrzym, to Chili Breeze.

0: Autopromocja.
1: Załóż gruby sweter, zapasz herbatę i nastrój się na jesień z Radiem Afera. Nowa ramówka na 98,6. Słuchaj od 28 września.
2: Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30.
3: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Noc naukowców. Jedyna taka noc w Europie. Entuzjaści eksperymentów i nauki. Zarezerwujcie czas 25 września, by odwiedzić poznańskie uczelnie i instytuty naukowe. Zobaczcie, co robią naukowcy w swoich laboratoriach, by przez zabawę pokazać wam inne oblicza nauki. Szczegóły www.nocnaukowców.pl. Partner strategiczny Erste Bank Polska S.A. Partner wydarzenia Gaz System S.A. Patronat medialny Radio Afera. Noc naukowców. I wszystko jasne.
0: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: Siemka, jak tam dzisiaj robicie? Takie pytanie, to jest początek tej wiadomości mailowej. Mhm. Odpowiedź na to pytanie jest następująca. No tak, no 6.30, 10.00 bym powiedział, nie? Więcej to chyba nie.
1: Tak robimy,
0: tak
1: no.
0: Tak robimy, tak, tak się zazwyczaj umawiamy.
1: Później już nasi koledzy robią od 16.00, ale nie
0: tak
1: wiem.
0: Jest poniedziałek, zaczęliście dość z przytupem i teraz nie odpuszczajcie grzałkami otuchy, dodajcie. Aż się zająknąłem w tym wszystkim. No dodajemy tej otuchy. Słuchacz Tomek tak napisał, dziękujemy bardzo serdecznie, również pozdrawiamy i będziemy do otuchy poniedziałkowej wam, moi drodzy, dodawać. Ja już tak chciałem na samym początku dzisiejszej audycji trochę otuchy dodać i powiedziałem, że to bliżej niż dalej do weekendu, no ale się spotkałem z niezadowoleniem społecznym z tego powodu, no i odpuściłem to zupełnie.
1: No tak to jest, jak się kłamie. Ja wiem, że chciałeś dobrze, no ale to...
0: Ale nie kłamałem, ja po prostu dodawałem otuchy.
1: Rozumiem.
0: Tak jak słuchacz Tomek chce, tak robię.

0: No i tak wszystko jest okej, moi drodzy, to Waves i koledzy na liście aferowych nowości za nami, no a przed nami trochę kultury.
1: To już za 2 minuty po kolejnym utworze.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Lato powoli pakuje walizki. I chyba naprawdę zamierza nas opuścić. Ale spokojnie, zanim jesień rozgości się na dobre, możesz jeszcze trochę nacieszyć się kulturą. Ja jestem Martyna Michna i sprawdzę, co ciekawego przygotowało dla nas miasto.
0: Przynęta kulturalna.
2: Na początek muszę zadać ci pytanie. Czy lubisz literaturę, która nie boi się trudnych tematów? Bo jeśli tak, to zapraszam cię do Biblioteki Raczyńskich, gdzie przyjrzysz się twórczości Anny Świerszczyńskiej, która jest jedną z najważniejszych polskich poetek XX wieku. Świerszczyńska pisała o wojnie, kobiecości, codzienności i sprawach społecznych. Była też uczestniczką Powstania Warszawskiego. Podczas spotkania usłyszysz również wykład dr Sylwii Karolak. Później przyjdzie czas na rozmowę o twórczości poetki i wspólną lekturę jej wierszy. Jeśli więc masz ochotę zajrzeć bliżej do twórczości autorki Jestem Baba czy Budowałam Barykadę, zajrzyj do Biblioteki Raczyńskiej o 18. Na pewno to spotkanie i historie zatrzymają się z tobą na dłużej. A skoro już zatrzymaliśmy się przy słowach i historiach, to może czas posłuchać, jak takie opowieści brzmią w muzyce? Tego samego wieczoru czeka na ciebie sentymentalna podróż do twórczości Andrzeja Zauchy. Cykl koncertów Wymyśliłem Ciebie to muzyczny hołd dla jednego z najwybitniejszych polskich wokalistów. Podczas koncertu usłyszymy nowe aranżacje jego najbardziej znanych utworów, m.in. Bądź moim natchnieniem. Całość poprowadzi dziennikarz muzyczny Paweł Sztompkę, a nowe interpretacje pozwolą spojrzeć na dobrze znane piosenki trochę inaczej. Jeśli więc po spotkaniu z poezją masz ochotę zostać jeszcze trochę w świecie słów, ale tym razem podanej w rytmie i melodii, wpadaj do Auli UAM o godzinie 19.
3: Aferanek. Najlepszy

0: Biegniemy tak na okrągło, będziemy wam przypominać, moi drodzy, żeby możecie do nas wysyłać SMS-y pod numer 7148. A dlaczego? No bo mamy wejściówkę podwójną na piątkowy koncert. Tam dwa sławy, tam Gruby Mielski, tam Perks. To wszystko w To jest możliwe tour. Niemożliwe tour.
1: To jest niemożliwe tour.
0: To jest niemożliwe.
1: Tak, dokładnie. Taki właśnie koncert jednak jest możliwy w klubie Dwa Progi. W piątek właśnie o godzinie 19:07148 pod ten numer możecie wysłać SMS-y o treści afera. Później piszecie swoje imię i nazwisko, no i odpowiadacie na pytanie z racji Światowego Dnia Orderu Uśmiechu. Co sprawia, że się uśmiechacie? No i dlaczego?
0: Do godziny 10 czekamy. Złotówka i 23 grosze to koszt wiadomości. 7148 to numer. Zapraszamy.

0: Czy ty wiesz może, co zrobić, żeby trawa nie gniła?
1: Żeby nie gniła, ale taka skoszona czy nie
0: taka skoszona?
1: Nie mam pojęcia.
0: A ja wiem, bo już się dowiedziałem.
1: Skąd wiesz?
0: Jeżeli wy nie wiecie, jeżeli ty nie wiesz, to się teraz dowiemy. To wszystko w wybuchu kontrolowanym po 8.31.
2: Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30. Cześć, ja mam na imię Jagna i skoro już idziemy śladem wielkich architektów współczesnego świata, to Arturi Ilmari Virtanen wpisuje się tutaj idealnie. To fiński chemik, który dosłownie uratował miliony ludzi przed głodem, a rolnictwo przed plajtą i robiąc to zdobył dla Finlandii pierwszego i jak dotąd jedynego Nobla z chemii w 1945 roku. Żeby zrozumieć genialność naszego bohatera, musimy się cofnąć do Finlandii z lat 20. XX wieku. Zimy są tam długie, mroźne i ciemne. Latem krowy jedzą świeżą, zieloną trawę pełną witamin, dając pyszne mleko i żółte masło. Ale co dać krowom w zimę? Rolnicy kosili trawę i składali ją w stogach lub w silosach. Niestety skoszona trawa szybko gniła, fermentowała w niewłaściwy sposób i traciła kluczowe witaminy, zwłaszcza witaminę A. W efekcie w zimę krowy dawały mało mleka, masło było blade i niesmaczne, a mnóstwo paszy po prostu lądowało w koszu. Virtanen poszedł do sprawy jak biologiczny detektyw. Zauważył, że rozkład skoszonej trawy wywołuje bakterie i enzymy. Zaczął badać, w jakim środowisku te mikroorganizmy przestają działać. Odkrył prostą zasadę. Jeśli zakwasisz skoszoną trawę do odpowiedniego poziomu pH, dokładnie między 3 a 4, powstrzymasz rozwój bakterii gnilnych i rozkład białek, nie niszcząc przy tym wartości odżywczych. W 1929 roku opracował i opatentował metodę zwaną od jego inicjałów metodą AIV. Polegała ona na spryskaniu świeżo skoszonej zielonki specjalnie drobną rozcieńczoną mieszanką kwasu, głównie kwasu solnego i siarkowego, a potem murówkowego. Jaki był tego efekt? Trawa w silosie nie gniła, zachowała niemal 100% swoich witamin i białek przez całą zimę. Krowy w środku fińskiej zimy jadły paszę pachnącą i wartością

0: tarczami i naprawdę potrzebują białka w pożywieniu, czy potrafią je same wyprodukować. Tworzył syntetyczną paszę dla krów, w której nie było ani grama białka naturalnego. Zamiast tego karmił krowy czystą celulozą z drewna, skrobią, cukrem i solami amonowymi oraz mocznikiem jako źródłem azotu. I co? Krowy żyły długo, były zdrowe i produkowały normalne, pyszne mleko. Wichtanem udowodnił, że mikroorganizmy w żołądku krowy potrafią zbudować pełnowartościowe białka z prostego azotu nieorganicznego. To odkrycie miało ogromne znaczenie dla krajów dotkniętych suszą i brakiem paszy.
1: Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30.
2: Autopromocja. Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
3: My name is Jim, and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray!
4: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, w każdy poniedziałek o 23 w Radiu Afera. Dobranocka.
2: Autopromocja.

0: Kamilu, czy ty oglądałeś Lalkę, tą serialową Netflixową?
1: No panie kolego, proszę mi takich pytań nie zadawać.
0: No oglądałeś czy nie? No nie wiem.
1: Oglądałem i chyba raczej nie obejrzę tego utworu. Opinie są bardzo niepochlebne na ten temat i z tego powodu ja, idąc za opiniami, prawdopodobnie
0: ludu,
1: nie,
0: tak?
1: nie włączę. Tak.
0: Sam nie sprawdzisz.
1: Sam nie sprawdzę.
0: Słuchaj, ja byłem zniesmaczony tymi plakatami, które były, te Daddy Issues i tak dalej, takie pod Gen Z robione, ale ewidentnie przez millennialsów chyba. To bałem się, jak to będzie wyglądać. No i faktycznie niektórzy boją się nawet po obejrzeniu. Dużo niecenzuralnych słów tam pada.
1: Tak.
0: Na pewno to jest odmienne od tego, co Prus napisał. No ale nie jest to ekranizacja, jest to adaptacja. Ja ci powiem, że obejrzałem całość. Wszystkie odcinki, wszystkie sześć odcinków. I powiem, że mi się podobało.
1: No fajna zabawa.
0: Tak, tyle ekranizacji już było. No jeden nas czeka też.
1: Jakbyś film akcji oglądał.
0: Troszkę tak.
1: No.
0: Wszystko tam było. Wybuchy były, słuchaj. Wyścigów chyba nie było.
1: Gonitwy?
0: Nie, ale pojedynek był, to wiadomo. No i słuchaj, i Lalka na 8 miejscu światowego rankingu New York Timesa. No i sam New York Times porównuje serial do amerykańskich hitów, takich jak Bridgertonowie chociażby. No a na 8 miejscu też ten serial zdobył właśnie 8 miejsce w produkcji Netflixa, jeśli chodzi o ich ranking w 41 krajach, a w Polsce znalazł się na szczycie rankingu, za granicą najwyżej uplasował się na 4. tej pozycji w Hiszpanii, Argentynie i Austrii, między innymi.
1: Czyli Polska górą.
0: Polska górą, no. Mi się podobało mimo wszystko. Może to kontrowersyjna opinia. Tak właśnie podchodziłem tak z zapasem jakimś takim emocjonalnym, ale koniec końców mówię co innego. W końcu w kinie niedługo czeka nas już chyba ekranizacja z Dorocińskim faktycznie, więc fajnie, że coś innego, nie?
1: To zanim ten Dorociński, to jeszcze Netflixowe i wszystko będziemy mieli odhaczone. Tak, jeszcze ta pierwsza w ogóle ekranizacja serialowa, to warto obejrzeć.
0: Chyba nawet dwie były serialowe i jedna filmowa jeszcze.
1: Oj, to będzie oglądanie, moi drodzy, na cały tydzień, tak? Byle do weekendu. This happened.

0: No ja w samochodzie nie polecam oglądać serialu, moi drodzy, no chyba, że jesteście na miejscu pasażera i akurat stoicie w korkach, bo tych korków dzisiaj o poranku naprawdę, naprawdę sporo. Ewidentnie już 21 września wszyscy wrócili do pracy i wszyscy wrócili również do szkół. Jak studenci jeszcze przyjadą, to się dopiero zacznie Armagedon. Jana Pawła II zakorkowana w całości, moi drodzy, od Ronda Śródka mniej więcej do Ronda Rataje. Dojazd do Ronda Rataje od Bolesława Krzywoustego również zakorkowany. W centrum skrzyżowanie Garbar ulicy Estkowskiego, także zakorkowany to w związku z remontami mostu Bolesława Chrobrego. No i w samym ścisłym centrum tutaj poczekacie na każdych światłach trochę dłużej.
1: Niestachowska do Świętego Wawrzyńca również, jeśli chodzi o Lutycką, na wysokości skrzyżowania z Żołnierzy Górników ulicą. Tam chyba nawet wypadek, jakaś kolizja na pewno i tam też trochę będziecie musieli poczekać.
0: Tak, jeżeli macie informacje z dróg osobiście, no albo z drugiej ręki, to możecie do nas zadzwonić 618750213. Zapraszamy do godziny 10. My będziemy te informacje przekazywać dalej i ostrzegać innych kierowców, gdzie mają się nie pchać. Na tych miejsc, no sporo na dzisiejszej mapie Poznania.

0: A na naszej antenie można było trochę posłuchać telewizji, Loud Television dokładnie. I to właśnie ten utwór znalazł się na liście aferowych nowości. Tytuł to Scar.
1: Tak, żeby umilić wam trochę czekanie w korkach, moi drodzy, to proszę bardzo. Tak, od nas dla was lista aferowych nowości. Dlaczego by nie? Więcej informacji jak zawsze na stronie afera.com.pl w zakładce muzyka. Tam was odsyłamy i tam was zapraszamy.
0: 8:51 na zegarach.

0: 3 minuty do 9:00, zapraszam na serwis informacyjny. Marcel Kujawa, zapraszam. Spór o pikiety antyaborcyjne pod szpitalem na Polnej. Zdaniem partii Razem takie inicjatywy wywołują u pacjentek w ciąży stres, który zagraża życiu ich dzieci. Działacze partii domagają się wprowadzenia strefy ochrony w promieniu 100 metrów od placówki, gdzie byłby zakaz protestów czy modlitw. Razem zarzuca włodarzom miasta opieszałość w tej materii. W sprawie skierowano również petycję do Jacka Jaśkowiaka z prośbą o wprowadzenie zakazu takich pikiet pod szpitalem na Polnej. W odpowiedzi na petycję urząd wysłał na zgromadzenie z 19 września pracownika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa, który sprawdzał, czy są podstawy do rozwiązania wydarzenia. Ostatecznie demonstracja została zlikwidowana. Historia napisała się w hali UAM. Fort Poznań wygrał pierwszy mecz w dziejach klubu. Poznański zespół pokonał 3-1 KPS Siedlce w ramach drugiej kolejki siatkarskiej pierwszej ligi. Pierwszy set padł łupem gości, ale potem rozpędzony Fort był nie do zatrzymania. Trener poznańskich siatkarzy Mateusz Grabda.
1: Zagrali na pewno dzisiaj kapitalnie. Dobrze trenują w trakcie tygodnia, więc mówię, fajnie, że się to przełożyło na dzisiejszy mecz i wygrywamy, można powiedzieć, pierwszy mecz w tym sezonie i też pierwszy mecz, jeżeli chodzi o inaugurację sezonu w Poznaniu i też pierwszy mecz w ogóle Fortu Poznań jako klubu.
0: Kolejne starcie Fortu już w czwartek. Poznańska drużyna zmierzy się na wyjeździe z Awią Sędziszów Małopolski. Z kolei Fort w stolicy Wielkopolski zagra ponownie 3 października, kiedy podejmie Czarnych Radom.
2: Nowy rok z głową. Radio Afera przypomina.
0: Początek roku akademickiego tuż, tuż. Z tej okazji warto sprawdzić, czy jest się ubezpieczonym, by móc skorzystać z nieodpłatnego leczenia. Można to sprawdzić w internetowym koncie pacjenta lub w aplikacji Moje IKP, a także w punktach obsługi klienta NFZ. Co zrobić, gdy nie posiada się osobistego tytułu do ubezpieczenia?
3: Gdy student nie posiada osobistego tytułu do ubezpieczenia, powinien zostać zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny. Jest to możliwe do momentu ukończenia 26 roku życia. Do swojego ubezpieczenia mogą włączyć go rodzice lub współmałżonkowie rodziców, w dalszej kolejności dziadkowie, współmałżonkowie, jeśli mają swój tytuł do ubezpieczenia.
0: Mówił rzecznik prasowy Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Rafał Stachlewski. Jeśli zgłoszenia nie może dokonać rodzina ani inny uprawniony członek, to może to zrobić uczelnia. Student musi w tym celu przedłożyć władzom uniwersytetu odpowiedni wniosek.
2: Ty też tworzysz radio. Napisz. redakcja@afera.com.pl.
0: Nocne zwiedzanie Fortu Winiary. Poznaniacy ruszyli na odkrywanie pozostałości tej XIX-wiecznej fortyfikacji. Spacer połączony był z lekcją historii. Organizatorzy zapowiadają już kolejne takie wydarzenia, w tym zwiedzanie poznańskich podziemi. 3 października chętni będą spacerować po podziemiach poznańskiej Fary. 31 października zorganizowane zostanie zwiedzanie Poznania po zmroku. I to wszystko w tym serwisie. Na ostatni zapraszam za niecałą godzinę.
4: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
5: Godzina 9 na zegarku wybiła, to oznacza, że zapraszamy Kurę na antenę po raz kolejny.

0: 21 dzień września, poniedziałek. Imieniny dzisiaj obchodzi Mateusz, Mira, Aleksander, Marek, Daria, Jonasz, Melisa, Bernardyna, Eusebiusz, Hipolit, Maura, Kastor, Hipolita, Konon, Melecjusz i Pacyfik. Najlepszego życzymy.
1: Dodatkowo z informacji najważniejszych to informacja taka, że tylko 4 dni do weekendu zostały, więc moi drodzy, nie powiem już po raz kolejny, że to bliżej niż dalej, ale powiem, że dalej z każdą kolejną minutą ten czas się zmniejsza. O, dla tych, którzy nie wiedzą, że z każdą kolejną minutą odliczanie się zmniejsza.
0: I to pozytywna
1: wiadomość. Co więcej, nawet z każdą kolejną sekundą odliczanie się zmniejsza.
0: A wiesz, że w ciągu minuty w Afryce mija 60 sekund dokładnie?
1: Naprawdę? Mhm. To prawie tak jak u nas.
0: Prawie
1: coś tak, około tego, nie? Dzień Krajowej Administracji Skarbowej w kalendarzu mamy, Międzynarodowy Dzień Pokoju, Dzień Kapsla, Światowy Dzień Choroby Alzheimera, Światowy Dzień Orderu Uśmiechu i Międzynarodowy Dzień Modlitwy o Pokój. No właśnie, a o tym Dniu Alzheimera to już za chwilę.
0: Tak, porozmawiamy z doktor nauk o zdrowiu Edytą Ekwińską właśnie o tym, z czym mierzą się rodziny, sami chorzy, dlaczego tak trudno poprosić o pomoc, no i gdzie jej szukać. To już za chwilę.
1: Zostańcie z nami.

0: 21 września na całym świecie obchodzimy Światowy Dzień Choroby Alzheimera. W Polsce to wciąż rzeczywistość, o której najczęściej mówi się szeptem. Zamykana w czterech ścianach mieszkań, gdzie dorosłe dzieci i współmałżonkowie toczą codzienną walkę z postępującą utratą bliskiej osoby. Z czym mierzą się polskie rodziny, dlaczego tak trudno poprosić o pomoc i gdzie jej szukać? O tym porozmawiamy z doktor nauk o zdrowiu Edytą Ekwińską, prezeską Alzheimer Polska oraz członkinią zarządu Alzheimer Europe. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Dane ogólnopolskiej infolinii Helpline pokazują, że właśnie znalezienie konkretnej formy wsparcia jest jednym z najczęstszych problemów rodzin. Około 70% porad dotyczy wskazania, gdzie można uzyskać pomoc, a 84% osób zgłaszających się do Helpline to bliscy osób chorych. W takim razie na sam początek spytam, gdzie szukać pomocy, kiedy u bliskiej osoby pojawiają się pierwsze objawy demencji albo diagnoza choroby Alzheimera.
1: Tak, to prawda. My, mając organizacje pozarządowe rozproszone po całym kraju, bo jako Związek Alzheimer Polska zrzeszamy te organizacje i wychodząc jakby naprzeciw równie właśnie potrzebom tych osób, które poszukują tej pomocy, jesteśmy partnerem w projekcie Biura Rzecznika Praw Pacjenta, czyli ogólnopolska, bezpłatna infolinia. I tam szukajmy pomocy. Infolinia ma swoją bazę danych i kiedy osoba z danego regionu w Polsce zadzwoni i zapyta, gdzie szukać pomocy, to nasze konsultantki będą odpowiadały na te pytania i pomogą wybrać odpowiednie miejsce. Oczywiście część osób szuka diagnozy, bo do diagnozy niestety często trafiamy zbyt późno i to jest bardzo niedobry, ale jednak nadal obserwowany trend. A po drugie, no szukają jednak takiego miejsca wsparcia, czy to domu dziennego pobytu, czy grupy wsparcia, czy jakichś takich informacji po prostu, czy na przykład u naszej bliskiej osoby należy wyrobić orzeczenie o niepełnosprawności, a może jakieś inne usługi opiekuńcze z miejskiego ośrodka, czy gminnego ośrodka pomocy rodzinie. Więc no, tych form pomocy rozproszonej jeszcze w Polsce jest trochę i ta infolinia jakby pomaga osobie dobrać to do własnych potrzeb. Przy czym pamiętajmy, my do 2025 roku nie mieliśmy jeszcze Krajowego Programu Działań wobec Chorób Potępiennych. Teraz mamy taki pierwszy systemowy dokument. Bardzo wiążemy z nim duże nadzieje, bo w tym dokumencie mamy zapisane zarówno poprawę jakby takiego dostępu do diagnostyki, jakby i dodatkowo szereg różnych działań poprawiających jakość życia opiekuna, w tym właśnie różnego rodzaju programy typowo pomocowe i jakby rozszerzenie też tej sieci tych domów dziennego pobytu, bo ja tutaj bardzo wiążę duże nadzieje, że to jest taka pomoc realna dla opiekuna, bo chory oprócz tego, że ma taką specjalistyczną terapię w takim domu dziennego pobytu, to jeszcze opiekun ma czas wolny, może odpocząć, pracować, czy załatwiać jakieś inne ważne sprawy, bo pamiętajmy, że jeżeli choruje na chorobę Alzheimera czy inną chorobę otępienną, to jednak jest na pewnym etapie tej choroby zupełnie jakby zdany na opiekuna i to on przejmuje większość tych obowiązków, zarówno takich domowych, jak i tych takich, które związane są z załatwianiem pewnych spraw, czy to wizyt u lekarza, czy to rachunków, czy to powiedzmy jakichś takich spraw też cywilnoprawnych, które no także są ważne dla danej osoby.
0: Jak najbardziej to wsparcie jest bardzo ważne. Rozróżnijmy może jeszcze pojęcia, no właśnie, tożsame czy nie, demencja, a choroba Alzheimera. Czym to się różni?
1: Demencja, czyli inaczej otępienie, to jest jakby zespół objawów poznawczych, zespół zaburzeń, w tym zaburzeń pamięci, zaburzeń myślenia, zaburzeń koncentracji uwagi, czasami także zaburzeń językowych. I ten zespół jakby zaburzeń, on jest jakby manifestacją pewnej choroby, która dzieje się w mózgu. Najczęstszą przyczyną zespołu otępiennego jest choroba Alzheimera. Ale nie tylko choroba Alzheimera jest jakby taką biologiczną przyczyną. Czasami jest to inna jest to przyczyna w innej chorobie, na przykład otępienie czołowo-skroniowe czy otępienie z ciała Mielewiego. I tu już jakby specjaliści powinni taką diagnozę różnicową postawić. Dlatego też jako Alzheimer Polska dążymy do kolejnego takiego ważnego postulatu, czyli do powstania w Polsce takich poradni chorób otępiennych, troszeczkę na kształt tego, co dzieje się w różnych krajach europejskich, czyli takich memory clinic, gdzie w tej chwili lekarz rodzinny kieruje do lekarza neurologa, a my byśmy chcieli, żeby na bazie tych poradni neurologicznych, czy być może oddziałów neurologicznych, powstawały właśnie takie wyspecjalizowane miejsca, gdzie osoby będą mogły naprawdę uzyskać konkretną informację. To jest też ważne z punktu widzenia dziedziczenia niektórych chorób, czy jakiejś tendencji do tego, żeby dziedziczyć i też, żeby rozwiewać pewne wątpliwości wśród osób, które nie są pewne, czy ten objaw, który mają, to jest jeszcze starzenie fizjologiczne, czy już początek jakiejś choroby mózgu. Bo pamiętajmy, że osoby po 60 czy 65 roku życia, one mają prawo do zapominania. No tylko właśnie. To zapominanie niestety bardzo przypomina także początkowy etap manifestacji tych objawów w chorobie Alzheimera, czy w innym otępieniu, chociaż na przykład otępienie czołowo-skroniowe akurat nie zaczyna się od pamięci, często zaczyna się od innych objawów, na przykład od zaburzeń zachowania. Ale to już jakby powinni rozstrzygać specjaliści i oni to robią w tym momencie, tylko my nie mamy jakby nazwanych jeszcze tych miejsc, bo taka potrzeba społeczna jest. Szanowni Państwo, społeczeństwo się starzeje, coraz więcej osób starszych będzie jakby obecnych i te dane są bardzo jakby szacunkowe, pokazujące, że my będziemy mieli coraz więcej tych seniorów. No i my się jakby cieszymy. I cieszymy się też z tego, że ci seniorzy żyją coraz dłużej, bo przecież to jest też jakby nasz cel. Każdy chce żyć jak najdłużej, prawda? Życzymy sobie nawet tych przysłowiowych 100 lat, jak sobie składamy życzenia. I teraz trzeba tylko zadbać o to, żeby ta jakość życia u tych osób, szczególnie u tych, u których jest duże ryzyko wystąpienia choroby Alzheimera czy innej choroby otępiennej, żeby jak najwcześniej to wykryć.
0: No właśnie, nie chodzi tylko o samą pamięć, również inne zmiany w zachowaniu, nastroju czy orientacji w przestrzeni powinniśmy obserwować. Wspomniała Pani o tej granicy. Czy my wiemy, gdzie ta granica przebiega między właśnie zmianami związanymi z wiekiem, a objawami, które powinny skłonić do konsultacji ze specjalistą?
1: To, co istotne, szanowni państwo i panie redaktorze, w tych chorobach, to, że one przebiegają w mózgu jeszcze zanim zaczynają te objawy być widoczne.
0: To się dzieje,
1: ten proces chorobowy się w tym mózgu dzieje i to może trwać nawet kilka albo kilkanaście lat. Mhm. I ten proces troszeczkę wpływa także na zachowanie jakby osoby, która zaczyna chorować i pojawia się na początku, kiedy się te objawy jakby pojawiają, taki krytycyzm. Że ta osoba jakby widzi, że ja chyba jakoś dużo zapominam. Tego zapomniałam tam, tego zapomniałam, przecież miałam być wczoraj tutaj w tym miejscu, a tam zapomniałam jakby pójść. I jeżeli ten krytycyzm jest i osoba sama z siebie pójdzie do lekarza, to jest często bardzo dobry moment, żeby rozstrzygnąć przez specjalistę, a my od 2025 roku mamy taką możliwość, bo Ministerstwo Zdrowia uruchomiło program Moje Zdrowie, w którym dla osób powyżej 65 roku życia są bezpłatne testy przesiewowe, które może przeprowadzić lekarz rodzinny. I z tych pytań dotyczących właśnie orientacji często wychodzą nam te różnice. Bo osobie, którą pytamy, mamo, czy ty wiesz, jaki jest dzisiaj dzień tygodnia, to ona bardzo często właśnie w ogólnikowy sposób odpowiada, oczywiście, że wiem, po co ty mnie o takie proste rzeczy pytasz, kochana. A jeżeli zapyta o to lekarz, pacjent odpowie w sposób właśnie taki wymigujący, czy bardzo ogólny, to lekarz dopytuje, aż uzyska odpowiedź. I ja, jako psycholog, często badając pacjentów takimi testami przesiewowymi, słyszałam odpowiedzi, jest 2021 rok, a pani doktor myślała, że jaki, prawda? Więc jakby oni mają pewne przekonania, które na poziomie ogólnym, kiedy dziecko czy współmałżonek obserwuje tę osobę, one jakby nie wychodzą, dlatego że te właśnie mechanizmy obronne psychologiczne pomagają tej osobie w tych swoich pierwszych trudnościach właśnie w ten sposób sobie z nimi radzić. Wszystko robiłam, o mnie się nie martw, jadłam, załatwiłam sobie wszystko, także wszystko jest w porządku. I często te dzieci w tej słuchawce, które są bardzo zajęte swoimi dziećmi, swoimi sprawami, one chcą usłyszeć to uspokojenie. A tu trzeba niestety dociekać. Trzeba pojechać do tej mamy, odwiedzić ją, zobaczyć, czy ta lodówka rzeczywiście jest pełna. Szczególnie jeżeli podejrzewamy, że gdzieś te zapomnienia się pojawiły, czy na przykład zaczęła gorzej gotować, nie dosalać pewnych potraw, albo zrezygnowała z organizacji jakichś takich bardzo cyklicznych rzeczy. To jeszcze nie musi być początek choroby. To może być też objaw innych rzeczy. Pamiętajmy też, że w chorobach otępiennych mamy dużo czynników takich modyfikowalnych, odwracalnych. takich czynników ryzyka wystąpienia. Więc no, w mojej ocenie trzeba się oddać specjalistom, najpierw lekarzowi rodzinnemu, który wykonując te testy już będzie miał pierwsze informacje. Jeżeli go coś zaniepokoi, wtedy skieruje dalej do lekarzy specjalistów po to, żeby rozstrzygnąć. Dlatego też jest to istotne, że później, jak osoba już ma to zespół otępienny, to ona właśnie traci to poczucie krytycyzmu i my jako organizacje często dostajemy pytania, zresztą na infolinii Helpline podobnie jest, jak namówić taką osobę na pierwszą wizytę, kiedy ona mówi, że ja jestem zdrowa, dajcie mi spokój, ja nie chcę już iść. To jest wtedy dużo trudniejsze. Więc starajmy się nie przegapić tego momentu, kiedy osoba jest jeszcze chętna, sama się niepokoi o swoje zdrowie, a jesteśmy wtedy na wcześniejszym etapie niż kiedy odmawia tej wizyty. Kiedy odmawia, to też nie rezygnujmy, prawda? Też nie rezygnujmy, trzeba też zdrowić. Próbujmy jakby namówić. Czasami ja też taką daję poradę, że jeżeli osoba bardzo nie chce do lekarza pójść, to nie mówmy, że to jest wizyta tylko dla niej umówiona, tylko umówmy dla siebie i dla niej. I powiedzmy, mamo, chciałabym, żebyś ze mną poszła.
0: Okay,
1: tylko pani doktor będzie chciała porozmawiać ze mną, no bo to moja wizyta, ale ty, mamuś, też odpowiesz na kilka pytań, bo będzie cię o mnie pytała. I wtedy już jakby lekarze się orientują, na czym polega problem, bo sam opiekun o tym opowie. Ja nawet nie lubię tego słowa opiekun, bo to na początkowym etapie dużo lepiej brzmi taka osoba towarzysząca, prawda?
0: Okay.
1: Często też te osoby jakby jeszcze nie traktują się i słusznie jako osoby wymagające opieki, ale gdzieś w Polsce się jakby utarło i mamy taką tą grupę osób towarzyszących ogólnie nazywaną opiekunami, więc już przy tym pozostańmy. Więc wtedy lekarz dopytuje takiego opiekuna i już ma wstępną jakby informację i jest mu łatwiej pewne testy takiej osobie wykonać. Te testy to nie są też jakieś nie wiadomo jakie technicznie skomplikowane rzeczy. To jest po prostu kilka pytań czy zadań do wykonania, jakieś policzenie wstecz czy inne proste zadania, które są w tych testach, po to właśnie, żeby sprawdzić, czy dla tej osoby jest to proste i ona to wykonuje, czy jednak sprawia to pewne trudności. I te testy dla mnie też są dlatego ważne, że część osób, które tam pójdą, nawet myślę zdecydowanie większa część, one uzyskają informację, że nic się na razie nie dzieje, bo to będzie wynikało właśnie z tego niepokoju, często właśnie z tego starzenia fizjologicznego. I wtedy taka osoba też dostaje pierwszą informację, że to nie jest Alzheimer. Na razie tego nie widać przynajmniej. Nie musi się pani jakby martwić, prawda? I to dlatego bardzo mocno jakby zachęcam nasze konsultantki na infolinii Helpline 800-201-801, przypomnę numer telefonu, również wskażą, gdzie udać się, jeżeli taką informację od lekarza rodzinnego otrzymamy, co dalej jakby robić.
0: A czy można, jeśli tak, to jak ustrzec się przed Alzheimerem?
1: Część, tak jak wspomniałam, mamy takie 14 jakby czynników modyfikowalnych, które tak naprawdę no, należałoby zastosować już u osób młodych i przez całą, a nawet dzieciaków czy młodzież i przez całe życie jakby to kontynuować. Tym jest chociażby to, żeby nie palić papierosów, czy żeby nie doprowadzić swojego organizmu do otyłości, czy do nadciśnienia tętniczego, ale są też takie jak na przykład zaopatrzenie się w aparat słuchowy, bo to również jest jakby ryzyko podwiększonego zachorowania na choroby otępienne, jeżeli mamy niedosłuch bez jakby aparatu. Niemniej jednak pamiętajmy, że często może się zdarzyć tak, że lekarz, który będzie już jakby nami zajmował, on przeprowadzi też testy, w których wyjdą pewne deficyty na przykład w naszym organizmie, gdzie uzupełnione deficyty będzie można jako potraktować odwracalną powiedzmy tę początkową fazę otępienia, bo na przykład depresja, która też często objawia się w podobny sposób jak choroba Alzheimera na samym początku, też może przy leczeniu depresji ustąpić chociażby brak koncentracji uwagi, czy jakaś apatia i niechęć do wykonywania pewnych rzeczy, która też jest jakby charakterystyczna dla chorych z otępieniem. Więc ja doradzam, udajmy się do lekarzy, niech oni jako specjaliści nas pokierują i poprowadzą dalej.
0: Jak najbardziej. Nikt w obliczu tej choroby nie musi zostawać sam. Bezpłatna infolinia Helpline prowadzona przez Rzecznika Praw Pacjenta i Alzheimer Polska działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 21 oraz w soboty od 10 do 16.
1: Tak. Tak, pamiętajmy, że również mamy tam dyżury psychologów, którzy czekają na Państwa nawet właśnie do tej godziny 21. Można zadzwonić, można zapytać, jak rozumieć pewne zachowanie chorego, można zapytać o pewne wskazówki, jak zachowywać się w danych trudnych jakby sytuacjach, na przykład kiedy osoba jest agresywna, bo i takie sytuacje na pewnym etapie choroby mogą się pojawić, a można po prostu zadzwonić i opowiedzieć o tym swoim trudzie opieki, wyrzucić z siebie całą tę historię, bo często lekarze czy dzieci nie mają czasu, żeby tego wysłuchiwać. Rodzice też nie chcą, na przykład ci współmałżonkowie, opiekunowie, nie chcą też swoich dorosłych dzieci obciążać jakby pewnymi historiami wynikającymi z opieki, a bardzo trudnymi dla samej osoby, często również osoby starszej, a nasze panie wysłuchają, podpowiedzą i będą takim właśnie doradcą po drugiej stronie słuchawki. Mamy również terapeutę zajęciowego, który pomaga wymyśleć, jak zorganizować czas naszemu bliskiemu chorującemu. I mamy porady prawne, które również cieszą się dużą popularnością, bo jednak na pewnym etapie, póki w Polsce jeszcze mamy ten proces ubezwłasnowolnienia, czy inne pytania dotyczące chociażby tego, co z majątkiem danej osoby chorej, czy co z jej możliwościami decyzyjnymi, jeżeli chodzi chociażby o zabiegi szpitalne, czy inne dyspozycje to leżące po stronie osoby chorej, to tutaj nasi prawnicy podpowiadają, jak to od strony prawnej wygląda, więc naprawdę bardzo gorąco zachęcam. 800-201-801. Helpline to bezpłatna infolinia dla osób chorych na chorobę Alzheimera lub inne zaburzenia otępienne oraz dla ich rodzin i opiekunów. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027.
0: Szczegóły można znaleźć na stronie alzheimer.rpp.gov.pl. Moim i Państwa gościem była doktor nauk o zdrowiu Edyta Ekwińska, prezeska Alzheimer Polska i członkini zarządu Alzheimer Europe. Bardzo dziękuję Pani doktor za tą ważną rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.

0: Autopromocja.
1: Sporting Club Afera. Czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
2: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
1: W poniedziałki i piątki od 18.
3: Muzyczna podróż do początków polskiego rocka progresywnego. Przez bluesa i poezję śpiewaną do psychodelicznych brzmień lat 60. i 70. Na drugim brzegu tęczy. Wtorek, godzina 22.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Aferanek. Najlepszy z wielu

0: 30 metrów kwadratowych od Bowska.
1: Ale to dużo.
0: To dużo, mówisz?
1: To dużo, 30 metrów kwadratowych to luksus.
0: To taka kawalerka, nie?
1: No, taka malutka.
0: A mieszkałeś kiedyś na takiej przestrzeni?
1: Myślę, że to dużo, tak, w ogólnym rozrachunku dzisiejszego umiejscowienia mieszkań.
0: No, wszystkich tych mikrokawalerek, no to faktycznie. No przecież tam by się dało upchać spokojnie.
1: No, minimum dwa mieszkania.
0: Spokojnie.
1: Dwa 15-metrowe, to patrz, tam stawiasz łóżko takie małe, dodatkowo aneks kuchenny taki mały, takie delikatne zamknięcie, najlepiej za jakąś taką roletą, żaluzją,
0: typu
1: toaleta i wszystko w jednym miejscu.
0: No wiadomo, żeby taki aneks jeszcze kuchenno-pokojowy.
1: Że dodatkowo chciałbyś do tego wszystkiego, do aneksu, który już tam stawiliśmy.
0: Aha, już tak.
1: No.
0: Faktycznie.
1: A tak czy tak, młodzież w dzisiejszych czasach to lubi spędzać czas nie u siebie, tylko w częściach wspólnych. Tak, części wspólne to są te najbardziej premiowane.
0: Jak najbardziej.
1: Korytarz.
0: Mnie zastanawia.
1: Winda. Klatka schodowa.
0: Mnie zastanawia, że w takich aneksach kuchennych, na takich małych mikrokawalerkach, albo też i kawalerkach, dają płytę indukcyjną z czterema palnikami. Ja się zastanawiam, po co to komu.
1: Nie widziałem takiej jeszcze.
0: Ja widziałem. No, spokojnie mogliby dwie dać. Gotowałeś kiedyś na czterech palnikach naraz, albo na trzech chociaż, żeby to było potrzebne?
1: Ile razy?
0: Ja raz na miesiąc tak gotuję, słuchaj. I to przez kilka
1: minut. Przetwory na kolejny miesiąc wtedy.
0: No, może być.
1: Moi drodzy, a propos tych 30 metrów kwadratowych, no to była lista aferowych nowości Tobowska. I po prostu kajtek. A teraz...
0: No, na tej kuchni się rozgadaliśmy.
1: Przeniesiemy się do Wielkiej Brytanii. Jak myślisz, jak wyglądają kawalerki w Wielkiej Brytanii?
0: Myślę, że podobnie mogą wyglądać.
1: Szczerze
0: chyba,
1: mówiąc,
0: co?
1: Nie mam zielonego pojęcia. Aferanek@afera.com.pl. Czekamy do godziny 10. Tymczasem nie o kawalerkach, nie o miejscu zamieszkania, a o muzyce. James Shanahan. Very good, very nice. Very good, very nice. Hello, Nicki
2: Minaj. Good morning, everybody, and welcome back to the English Breakfast with me, James Shanahan, right here on Poznan's very own Radio Afera 98.6 FM. The English Breakfast. Okay, back at Monday again, but I don't see it as such a bad thing. You know, I hate those Monday memes that go around that are like, me on a Monday, with a picture of a surprised emu next to it. If you want my advice, embrace Monday. And if it doesn't reciprocate, then simply slap Monday in the face. And if you're one of those people that lives for the weekend, then fair play to you. And remember that it only gets better from here. Anyway, today's band are definitely embracers of Mondays. Check this out. This is Aggressive Perfecta with Onward to the Cemetery.

0: That's aggressive perfecta. And as we tuck the shirt back in on today's English breakfast, I'd like to thank you all for listening. You've been marvellous. Don't forget to join me again on Friday for more of the same. And in the meantime, head down, chin up, eyes forward. But most of all, look after yourself.
1: Autopromocja.
2: Załóż gruby sweter, zapasz herbatę i nastrój się na jesień z Radiem Afera. Nowa ramówka na 98,6. Słuchaj od 28 września.
3: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
4: Kiedy skończy się to wycie?
5: Stary, zróbmy własny koncert.
6: Scena główna.
5: Razem tworzymy idealną setlistę.
6: W każdy poniedziałek o 20:00.
7: Posłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17:30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja Twojemu życiu i zdrowiu.
8: Autopromocja. Radio Afera. 98,6 MHz.

0: shelter or show me heart. And watch me fall apart, watch me fall apart.
1: No przepięknie, Ben Howard nam zagrał na naszej antenie, moi drodzy. O BNDK to my już rozmawialiśmy dzisiaj chwilę. To kolejni artyści na naszej antenie szykujący się już w progach startowych. To o liście aferowych nowości i o aferzastej. Tak, dokładnie na ten temat rozmawialiśmy i o tym, że ich najnowszy kawałek, czyli klub, w propozycjach się znalazł. Zapraszamy was bardzo serdecznie na notowanie 1760. Można głosować do piątku, do południa.
2: Tak, do godziny 12 dokładnie. No a wsłuchując się już ten utwór, możemy znaleźć chociażby brudny saksofon Marcina Gańko.
1: No to słucham. Nic nie słyszę.
2: Jeszcze nie ma.
1: Jeszcze nie ma, ale zaraz będzie. To
2: obiecujemy.
1: To BNDK, to lista nowości.

0: Moi drodzy, jeżeli wy chcecie do takiego rozgrzanego klubu wpaść, no to zapraszamy was bardzo serdecznie do dwóch progów. Co prawda nie BNDK tam zagra, ale dwa sławy, Gruby Mielski, Pers w wydarzeniu To jest niemożliwe tour. To wszystko już w najbliższy piątek.
1: Wejściówkę podwójną mamy do rozdania. 7148 to numer bramki SMS-owej, pod której możecie wysłać SMS-y o treści afera. Imię wasze i nazwisko piszecie oraz odpowiadacie na pytanie, co sprawia, że się uśmiechacie. No i dlaczego takie uzasadnienia też są ważne, a my pytamy z racji Światowego Dnia Orderu Uśmiechu.
0: Do godziny 10 czekamy, więc niecałe 8 minut wam zostało. Złotówka i 23 groszy to koszt takiej wiadomości.

0: A u nas jest już chłopak w kolorze słońca, Marcel Kujawa, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Widzę, że o bazie amerykańskich wojsk w Poznaniu będzie.
1: Tak jest, zgadza się.
0: To na początek serwisu informacyjnego, potem jeszcze o innych wojskach i o innych krajach, czy
1: już o sporcie w Poznaniu będzie Warta, będzie też Enea Basket Poznań i Poznański Tydzień Różnorodności.
0: A jak tam Warta sobie radzi? Bo my chyba zapomnieliśmy o Warcie.
1: Warta
0: dzisiaj
1: radzi sobie dobrze.
2: A to było 18 chyba grali września.
1: Tak, w piątek był ten mecz.
2: No to dawno jakoś tak.
0: To dawno ci się wydało. No cóż, to kolejnym razem się ogarnie w takim razie. 3 minuty do godziny 10 zostały.
1: Marcel Kujawa, zapraszam. Baza wojsk amerykańskich w Poznaniu. W ubiegłym tygodniu delegacja USA wizytowała potencjalne miejsca na taką placówkę. Poznań jako lokalizacja bazy był wskazywany już od paru miesięcy. Z informacji dziennikarza Wirtualnej Polski Zbigniewa Parafianowicza wynika, że do nieoficjalnego finału dostała się stolica Wielkopolski i Powidz. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump na swoich mediach społecznościowych napisał, że jeśli nowa baza w Polsce powstanie, to jej lokalizację poznamy za niedługo. Póki co żadna oficjalna decyzja nie zapadła.
3: Mecze, wyniki, emocje.
1: Ogródek nadal niezdobyty. W ramach 9. kolejki piłkarskiej pierwszej ligi Warta Poznań pokonała 3-2 Puszczę Niepołomice. Przyjezdni są ostatnią drużyną w tabeli, ale to wcale nie oznaczało łatwego meczu i tak było. Warta w 6. minucie objęła prowadzenie, ale chwilę potem był już remis. Analogiczna sytuacja miała miejsce pod koniec pierwszej połowy. W 44. minucie Zieloni ponownie wyszli na prowadzenie, ale jeszcze przed zejściem do szatni Puszcza znowu wyrównała. W drugiej połowie Warta dominowała, ale dopiero w 89. minucie Jakub Apolinarski zdołał zdobyć zwycięską bramkę.
4: Bardzo się cieszę, że zdobywałem bramkę w końcówce meczu. Cieszę się, że nie ma takiego flashbacku z tych poprzednich spotkań, gdzie nie wykorzystywaliśmy jednej, drugiej, trzeciej, czwartej sytuacji. To ten nasz zespół troszkę gaz. Tutaj do samego końca graliśmy według planu.
1: Mówił trener Warty Maciej Tokarczyk. Na przerwę reprezentacyjną Duma Wildy uda się w dobrych nastrojach. Obecnie Warta plasuje się na 3. miejscu w tabeli. Kolejny mecz Zieloni rozegrają 11 października ze Stalą Mielec na wyjeździe.
3: Miasto mówi, my nadajemy na 98,6.
1: Poznański Tydzień Różnorodności rozpoczęty wczoraj na Starym Rynku odbyły się wydarzenia poświęcone integracji międzypokoleniowej oraz osobom niepełnosprawnym. Do 26 września na poznaniaków czeka szereg inicjatyw przygotowanych przez miasto i organizacje pozarządowe. Planuje się m.in. spotkania międzyreligijne, zajęcia z języka migowego czy warsztaty o wielokulturowości. Nie zabraknie też spotkań o osobach neuroróżnorodnych. Enea Basket Poznań udanie rozpoczyna sezon koszykarskiej pierwszej ligi. Drużyna pewnie pokonała Politechnikę Opolską 96-75. Poznaniacy szybko wyszli na prowadzenie i potem tylko je powiększali. Najbardziej wyróżniającymi się zawodnikami w baskecie byli Patryk Stankowski 19 punktów, Filip Siewruk 17 oczek oraz nowy nabytek klubu Devontae Blanton, który zanotował prawie triple-double, 16 punktów, 9 asyst i 7 zbiórek.
5: Jest dosyć duża zmiana, jesteśmy wszyscy zdrowi, szeroka rotacja, wszyscy praktycznie punktowali dzisiaj, piłka nikogo nie omijała i dobrze, bo taki jest nasz cel gry.
1: Mówił rozgrywający basketu Poznań Patryk Stankowski. W sobotę poznaniacy wyruszą do Krosna, gdzie zmierzą się z miastem szkła. I to wszystko w dzisiejszym wydaniu serwisów informacyjnych. Na wydanie jutrzejsze zapraszam w imieniu Mateusza Markiewicza.
3: Aferanek, najlepsza pobudka w Poznaniu.
2: Prawie same sukcesy poznańskich drużyn, no to pogratulować. Godzina 10 wybiła. Góra.

0: 21 dzień września, moi drodzy, w kalendarzu. Mamy to poniedziałek, do weekendu 4 dni zostały. Mateusz, Mira, Aleksander, Marek, Daria, Jonasz, Melisa, Bernardyna, Eusebiusz, Hipolit, Maura, Kastor, Hipolita, Konon, Malencjusz i Pacyfik obchodzą swoje imieniny.
1: Najlepszego życzymy w takim razie. Dzień Krajowej Administracji Skarbowej obchodzimy. Międzynarodowy Dzień Pokoju, Międzynarodowy Dzień Modlitwy o Pokój również, Dzień Kapsla, Światowy Dzień Choroby Alzheimera oraz Światowy Dzień Orderu Uśmiechu. No i my taki Order Uśmiechu komuś za chwilę wręczymy drogą SMS-ową, a to jest podwójna wyjściówka na koncert dwóch sław, Grubego Mielskiego i Persa również.
0: No nie wiem, czy Order Uśmiechu, tak dosłownie, ale na pewno coś związanego z uśmiechem, moi drodzy, bo musimy przeczytać wiadomości i wybrać odpowiedź.
1: Na pewno się uśmiechniecie, o.
0: O. Tak, zaraz wiadomości zwrotne będą wysyłane SMS-em. Gdy na święty Mateusz śnieg przybierzał, będzie popas całą zimę leżał, to przysłowie na dzisiaj numer jeden. No nie ma śniegu, więc popas śniegu tej zimy chyba również nie będzie. A z drugiej strony może to nas wszystko zaskoczyć, jak zawsze nas zaskakuje.
1: Chyba, że w górach gdzieś spadło, ale to chyba te informacje gdzieś by nas obiegły już.
0: Tak często... To rzecz jedna, rzecz druga, to mówimy o Poznaniu, więc to, że w górach spadnie, to no nie oznacza, że w Poznaniu będzie popas zimę leżał.
1: Mateusz bez dżdżu w potoku da win do przyszłego roku. To numer dwa i numer trzy.
0: Na Mateusza słońce grzeje, po Mateuszu wiatr ciepło wywieje. Słońce również dzisiaj nie będzie grzało, mojej drodze, do 17 stopni Celsjusza i za chmurami przez zdecydowaną większość dnia. Ale tak czy tak, życzymy wam wszystkiego dobrego. Słyszymy się jutro po godzinie 6.30. Byliśmy z wami również od tej samej godziny dzisiaj.
1: Tak, Mateusza dzisiaj nie ma, będzie z kolei jutro, a dzisiaj za serwisy informacyjne Marcel Kujawa. Był odpowiedzialny Mikołaj Pluciński i Hanna Kowalska. To realizacja Feranka.
0: Mikołaj Pokorzyński, Kamil Stróżyński. My odpowiadaliśmy, mam nadzieję, za nic. Na sam koniec zaglądamy do kartki z kalendarza. Jak zawsze to rok 72. Urodził się wtedy Liam Gallagher, wokalista grupy Oasis.
1: A więc gramy Don't Look Back in Anger. Dzięki, do usłyszenia. Siema.
0: Cześć.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Skwierczy ci w głowie. Sprzężenia, hałasy, domysły. Co tam rzeczywiście siedzi pod kopułą? Jak internetowy buzzword wygląda w psychologicznych realiach? Dowiedz się prawdy w audycji Mózg Afera w każdy wtorek o 9:30.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A gdyby tak reklamować się w radiu, napisz promocja@afera.com.pl.
4: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
5: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
4: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
5: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Her Story. Inspirujące kobiety, zakurzone biografie. Współczesne spojrzenie na realia sprzed lat. Poniedziałek, godzina 21.
3: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
0: Autopromocja. Alty.

0: Autopromocja.
1: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19:00.
2: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
0: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy. Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Radio Afera. Rokowo.

do wolności. Tyle alternatyw, tyle możliwości. Ręce skrępowane mam, a twarz zmęczoną. Gałki ledwo nadążają, by na bieżąco być z drogą. Drogą markę na banerze reklamuje piękny pan. Neonowo biały uśmiech zdobi apolińską twarz. Dlaczego? Na nim on jest, a nie ja. Może czas coś zmienić, ale to trzeba mieć plan, by pozostać sobą i wywrócić cały świat. Pomoże ci doradca, kontakt 24H. Przecież tyle mam wyboru, tyle do wolności, tyle alternatyw.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Sporting Club Afera, czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
3: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
2: W poniedziałki i piątki od 18.
4: Czy Gen Z ma już za czym tęsknić?
5: Okazuje się, że tak.
4: Nostalgia lat 10. W każdy wtorek o godzinie 20.
5: Zapraszają
4: Olga
5: i Arek
4: z zespołu Madame Affaire.
0: Autopromocja.
6: Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Lato powoli pakuje walizki. I chyba naprawdę zamierza nas opuścić. Ale spokojnie, zanim jesień rozgościć na dobre, możesz jeszcze trochę nacieszyć się kulturą. Ja jestem Martyna Michna i sprawdzę, co ciekawego przygotowało dla nas miasto.
0: Przynęta kulturalna.
2: Na początek muszę zadać ci pytanie. Czy lubisz literaturę, która nie boi się trudnych tematów? Bo jeśli tak, to zapraszam cię do Biblioteki Raczyńskich, gdzie przejrzysz się twórczości Anny Świerszczyńskiej, która jest jedną z najważniejszych polskich poetek XX wieku. Świerszczyńska pisała o wojnie, kobiecości, codzienności i sprawach społecznych. Była też uczestniczką Powstania Warszawskiego. Podczas spotkania usłyszysz również wykład dr Sylwii Karolak. Później przyjdzie czas na rozmowę o twórczości poetki i wspólną lekturę jej wierszy. Jeśli więc masz ochotę zajrzeć bliżej do twórczości autorki Jestem Baba, czy Budowałam Barykadę, zajrzyj do Biblioteki Raczyńskiej o 18. Na pewno to spotkanie i historie zatrzymają się z tobą na dłużej. A skoro już zatrzymaliśmy się przy słowach i historiach, to może czas posłuchać, jak takie opowieści brzmią w muzyce? Tego samego wieczoru czeka na ciebie sentymentalna podróż do twórczości Andrzeja Zauchy. Cykl koncertów Wymyśliłem Ciebie to muzyczny hołd dla jednego z najwybitniejszych polskich wokalistów. Podczas koncertu usłyszymy nowe aranżacje jego najbardziej znanych utworów, m.in. Bądź moim natchnieniem. Całość poprowadzi dziennikarz muzyczny Paweł Sztompkę, a nowe interpretacje pozwolą spojrzeć na dobrze znane piosenki trochę inaczej. Jeśli więc po spotkaniu z poezją masz ochotę zostać jeszcze trochę w świecie słów, ale tym razem podanej w rytmie i melodii, padaj do Auli UAM o godzinie 19.
3: Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.

0: Autopromocja.
1: 1. 2. 3. I tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. W każdy poniedziałek o 22.
2: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, w każdy poniedziałek o 23 w Radiu Afera. Dobranocka.
0: Słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś i kiedykolwiek chcesz. Aplikacja Radia Afera na Androida i iOS. Włącz radio na żywo albo wróć do ulubionej audycji w naszych podcastach. Wejdź na www.afera.com.pl i kliknij w link do sklepu. Autopromocja.
3: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Autopromocja. Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23.
1: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
0: Reklama.
3: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Autopromocja.
1: Załóż gruby sweter, zapasz herbatę i nastrój się na jesień z Radiem Afera. Nowa ramówka na 98,6. Słuchaj od 28 września.
2: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
3: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
0: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy. Autopromocja. Reklama.
4: Noc naukowców. Jedyna taka noc w Europie. Entuzjaści eksperymentów i nauki. Zarezerwujcie czas 25 września.

0: strategiczny Erste Bank Polska S.A. Partner wydarzenia Gazsystem S.A. Patronat medialny Radio Afera. Noc naukowców i wszystko jasne.
1: Reklama. Radio Afera. Rokowo.

Noc, czekałeś aż noc zacznie mówić i żeby sypią się kursy z aplikacji wreszcie jeden za drugim, żebyś mógł prawą geometrii wszystkim wbrew kół trochę porobić po trójkącie najruchliwszych stref. Wir wpaść, może na kilka chwil w pogoń, na światłach sprawdzić, czy był swipe right od kogoś, albo playlistę, czy wystarczy hitów w pętli. Może co udostępnić

Ja wiem, z czym rozmowy, czy tam trzep od żestej dziewczyny w różowym. Z punktu A do punktu B po cienku, bo zniknął na krótko księżyc. Grunt, żeby nie utknąć gdzieś pomiędzy. Bo jest ten punkt, co jak przejeżdżasz, to wszystko gaśnie, żadnych kursów, żadnych wezwań. Gdzie cię to trafi, nie wiesz, nigdy prawie. Czy w drodze na jasień, czy róg Dąbrowskiego i żurawi. Pustka, flauta, niby chwila. A sam zostajesz z pytaniami o bilans. I o ten strach, co rośnie w ciszy. Strach, co by cię chętnie wziął na stronę.

za bardzo nie zwolnić. Bo jest ten moment, co jak stajesz, to wszystko gaśnie, żadnych plopsów, żadnych bajek. Gdzie cię to trafi prawie, nigdy nie wiesz, czy na Dudy gracza, czy między Arkońskim a Warszewem. Pustka, flauta, niby chwila, a sam zostajesz z pytaniami o bilans i o ten strach, co rośnie w ciszy, strach, co by cię chętnie wziął na stronę.

0: Autopromocja.
1: Her Storie. Inspirujące kobiety, zakurzone biografie. Współczesne spojrzenie na realia sprzed lat. Poniedziałek, godzina 21.
0: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Reklama.
2: Dzień dobry, ulotki.
3: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
0: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz.

0: Autopromocja.
1: Kiedy skończy się to wycie?
2: Stary, zróbmy własny koncert.
3: Scena główna.
2: Razem tworzymy idealną setlistę.
3: W każdy poniedziałek o 20:00.

0: nowego rocka progresywnego. Przez bluesa i poezję śpiewaną do psychodelicznych brzmień lat 60. i 70. Na drugim brzegu tęczy. Wtorek, godzina 22.
1: Słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś i kiedykolwiek chcesz. Aplikacja Radia Afera na Androida i iOS. Włącz radio na żywo albo wróć do ulubionej audycji w naszych podcastach. Wejdź na www.afera.com.pl i kliknij w link do sklepu. Autopromocja. Alter Mixer.

0: Mój stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Lato powoli pakuje walizki. I chyba naprawdę zamierza nas opuścić. Ale spokojnie, zanim jesień rozgościć na dobre, możesz jeszcze trochę nacieszyć się kulturą. Ja jestem Martyna Michna i sprawdzę, co ciekawego przygotowało dla nas miasto.
0: Przynęta kulturalna.
2: Na początek muszę zadać ci pytanie. Czy lubisz literaturę, która nie boi się trudnych tematów? Bo jeśli tak, to zapraszam cię do Biblioteki Raczyńskich, gdzie przejrzysz się twórczości Anny Świerszczyńskiej, która jest jedną z najważniejszych polskich poetek XX wieku. Świerszczyńska pisała o wojnie, kobiecości, codzienności i sprawach społecznych. Była też uczestniczką Powstania Warszawskiego. Podczas spotkania usłyszysz również wykład dr Sylwii Karolak. Później przyjdzie czas na rozmowę o twórczości poetki i wspólną lekturę jej wierszy. Jeśli więc masz ochotę zajrzeć bliżej do twórczości autorki Jestem Baba czy Budowałam Barykadę, zajrzyj do Biblioteki Raczyńskiej o 18. Na pewno to spotkanie i historie zatrzymają się z tobą na dłużej. A skoro już zatrzymaliśmy się przy słowach i historiach, to może czas posłuchać, jak takie opowieści brzmią w muzyce? Tego samego wieczoru czeka na ciebie sentymentalna podróż do twórczości Andrzeja Zauchy. Cykl koncertów Wymyśliłem Ciebie to muzyczny hołd dla jednego z najwybitniejszych polskich wokalistów. Podczas koncertu usłyszymy nowe aranżacje jego najbardziej znanych utworów, m.in. Bądź moim natchnieniem. Całość poprowadzi dziennikarz muzyczny Paweł Sztompkę, a nowe interpretacje pozwolą spojrzeć na dobrze znane piosenki trochę inaczej. Jeśli więc po spotkaniu z poezją masz ochotę zostać jeszcze trochę w świecie słów, ale tym razem podanej w rytmie i melodii, padaj do Auli UAM o godzinie 19.00.

0: Autopromocja.
1: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
2: 21 wiek, panika i afery.
0: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Radio Afera. 98,6 MHz.

0: Po 15 jest 16 i zawsze czeka na mnie.
1: Hurtownia w Radiu Afera.
0: Dzień dobry, poniedziałek, 21 dzień września. Wszystkiego najlepszego dzisiaj dla Mateusza, Miry, Olka, Marka, Darii, Jonasza i wszystkich innych, którzy dzisiaj obchodzą imieniny. Za konsoletą Agata Pelska, a przy mikrofonie Edwin Edziu Przybylak. Dzisiaj my z wami przez dwie godziny. Dajmy się rozbudzić po tym weekendowym szaleństwie z nietypowych świąt. Międzynarodowy Dzień Pokoju. Dzień kapsla chociażby, czy międzynarodowy Światowy Dzień Choroby Alzheimera. Pamiętajmy o wszystkich, którzy potrzebują naszej pomocy. Tak jak już mówiłem wcześniej, dajmy się rozbudzić po tym szalonym weekendzie, co dzisiaj w naszej hurtowni. Będzie oczywiście trochę nowości muzycznych, będzie trochę informacji z miasta. Zadam wam bardzo ciekawe pytanie konkursowe, ale to zostańcie z nami, bo to dopiero za chwilę. A przed nami jak zwykle tona dobrej muzyki.

0: Wiem, co robię.
1: Słuchajcie, i jest taka sprawa, bo jak wiemy, jesteśmy w stolicy Wielkopolski, czyli w Poznaniu, jak wiemy, że Wielkopolska słynie ziemniakiem, no i my w sumie ja dzisiaj z takim konkursem dla was przychodzę, bo mam dla was do rozdania bon konsumpcyjny do Pyra Baru. No, w wysokości tej 5 dyszek, odbiór będzie tutaj w naszym radiowym biurze, wyłącznie w dni powszednie od 10 do godziny 16, co należy zrobić, żeby taki bon wygrać. Należy wysłać SMS-a na numer 7148, dodać słowo, tak zwany prefiks afera, następnie imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem. A pytanie konkursowe brzmi: jaka jest wasza ulubiona potrawa z ziemniaków? I słuchajcie, dajcie się ponieść tutaj waszej wodzy wyobraźni, bo to nie wystarczy, że będą pyry z gzikiem, chociaż są pyszne, ale jakieś zapiekanki, czy jakieś babki ziemniaczane. Dajcie się naprawdę ponieść, czy jakieś inne warianty ziemniaków, nie tylko tak zwane frytasy, czy coś innego. Pamiętajcie, że koszt wysłania SMS-a to złotówka i 23 grosze, a na wasze odpowiedzi czekam mniej więcej do godziny 18, więc dajcie się ponieść tutaj swojej wyobraźni.

0: Autopromocja.
1: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23:00 w Radiu Afera. Dobranocka.
2: Maneno, czyli słowa, którymi zabiorę was w podróż na Zanzibar.

Słuchajcie, zanim przejdziemy do remontu w Poznaniu i tego, że w naszym mieście cały czas się coś kopie, to przychodzę do was z dosyć pozytywną informacją, bo już we wtorek autobusami, tramwajami, pociągami pojedziemy za darmo. A to dlaczego? No i trzeba przede wszystkim spełnić jeden warunek, bo we wtorek, 22 września, przypada Europejski Dzień Bez Samochodu. No i z tej okazji tutaj Zarząd Transportu Miejskiego ma specjalną ofertę dla pasażerów komunikacji miejskiej, bo właśnie 22 września będzie można, zgodnie tutaj z uchwałą Rady Miasta Poznania, każdy będzie mógł podróżować na liniach ZTM-u za darmo. Warunkiem jest okazanie ważnego dowodu rejestracyjnego samochodu i tutaj trzeba nadmienić, że jeden dowód to jest jedna osoba, jak tutaj informuje ZTM. Swoją ofertę dla pasażerów mają także kolejarze, bo Poloregio oferuje 25% zniżki na bilety jednorazowe do wykorzystania przez najbliższy miesiąc. Oferta jest ważna, no powiedzmy, tylko i wyłącznie do wtorku. Darmowe przejazdy umożliwiają pasażerom koleje wielkopolskie. Tego dnia będą mogli za darmo podróżować właściciele, nieodpłatnie dla właścicieli i współwłaścicieli samochodów osobowych oraz motocykli. Tutaj informują koleje wielkopolskie. Bezpłatne przejazdy będą obowiązywać 22 września w pociągach kolei wielkopolskich na trasach w Wielkopolsce ograniczonych stacjami Zbąszynek, Powodowo, Głogów, Rawicz, Odlanów, Łęka, Opatowska, no i tam jeszcze parę innych. Promocja, trzeba nadmienić, nie obejmuje podróżnych korzystających z biletów w ramach oferty bus, tramwaj, kolej, zaznaczono. Więc dla wszystkich, którzy są fanami czterech kółek, no jutro chyba warto przesiąść się do tak zwanego zbiorkomu, no i popodróżować sobie z swoimi współpasażerami. Może kogoś poznamy, na przykład żonę, dziewczynę, albo chociażby chłopaka.

No i tak to właśnie u nas w radyjku wygląda. Słuchajcie, jak przychodzi nowość muzyczna, to ja oczywiście staram się w tą moją jakże daleką pamięć sięgać. No i przed nami jest zespół Wafs i tutaj utwór pod tytułem Koledzy. Jak ja sobie dobrze moją pamięcią wspomnę, taki jeszcze teraz się przeniosę w te miesiące letnie, typu lipiec, jak sobie przypomnę, jak na osiedlu Wojska Polskiego w Grodzisku Wielkopolskim o godzinie 8 rano oglądało się najpierw Dragon Ball, a później wychodziło z kolegami na tak zwaną piłkę i krzyczało się: to ja jestem Songo i po prostu ja jestem na napadzie. To przypominam sobie taką straszną beztroskę i po prostu życie było, nie chcę powiedzieć, że piękniejsze, ale na pewno bardziej kolorowe. No i zobaczmy, co możemy wyczytać o tutaj utworze pod tytułem Koledzy. On stanowi drugą zapowiedź nadchodzącego wydawnictwa. Jest opowieścią o wzajemnym wsparciu oraz przyjaźni w trudnych momentach. Kompozycja pokazuje lżejsze, bardziej poprawne oblicze zespołu, tworząc kontrast z pierwszym, mroczniejszym singlem Co myślę, to lęk. Zobaczymy. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy teraz właśnie pomyśleli o swojej dawnej bandzie z lat wczesnych, może zobaczą ich gdzieś w swoich umysłach i przypomną sobie, jak to właśnie było kiedyś, gdy nie mieliśmy tych zmartwień, trawa była bardziej zielona, no i ptaki tak nie gdakały od samego rana.

Nowe mieszkanki poznańskiej słoniarni już na zewnątrz, na wybiegu. Takie informacje tutaj dostajemy z epoznań.pl. Prezentują się wyjątkowo majestatycznie, tak możemy wyczytać. No i patrząc na zdjęciu, no słonie są przepiękne. Świetne wieści można tutaj rzec z poznańskiego ogrodu zoologicznego. Nowe mieszkanki słoniarni, czyli Daisy, Tosza i Savia, które przyjechały do Poznania z Niemiec, korzystają już z zewnętrznego wybiegu. Coraz śmielej poznają nowe miejsce i wciąż trzymają się blisko siebie. Mogą już widzieć, słyszeć i czuć Kizi oraz Nina, to zresztą z wzajemnością to są ich sąsiadki. Na pełne zapoznanie całej piątki tych słonic przyjdzie jeszcze czas, bo w słoniowym świecie relacji nie buduje się jej w pośpiechu. Tak podkreślają tutaj pracownicy zoo w Poznaniu. Zoo poinformowało też, że z Poznania wyjechali niemieccy opiekunowie słonic. Bardzo im dziękujemy oraz się żegnamy. Do zobaczenia przy następnych projektach, zapewniają pracownicy poznańskiego zoo. No i można powiedzieć, że w poznańskim tutaj fyrtlu, tym zoologicznym, no mamy kolejne trzy przepiękne słonie. Zwierzęta iście majestatyczne, iście pięknie wyglądające. No i miejmy nadzieję, że już niedługo wszyscy odwiedzający będą mogli podziwiać ich majestat już na żywo, bo zobaczyć na żywo słonia to chyba jest sztuka, powiedzmy sobie szczerze. My zostawiamy nasze wspaniałe słonice w spokoju. Niech sobie odpoczywają, bo niestety nadchodzi ciężka polska zima. Miejmy nadzieję, że wszystko z nimi będzie dobrze i będą wspaniale korzystać ze swojego słoniego życia w Poznaniu. My natomiast przechodzimy do trochę świata muzyki, bo czym by była hurtownia bez dobrej muzyki? No to tak jakby powiedzieć, że pyry by były bez gzika. Niczym.

przenosimy się do tego, co się działo kiedyś, czyli 21 września. Przenieśmy się w dalekie odmęty naszej historii i zobaczmy, co tego dnia się przydarzyło. No i pierwsza data, która rzuciła mi się bardzo, bardzo, bardzo i to w oczy, to 1931 rok i Państwowe Zakłady Inżynierii zawarły umowę licencyjną z firmą Fiat na produkcję samochodów osobowych i ciężarowych. I teraz patrzę i widzę przed oczyma takiego pięknego polskiego malucha, gdzie pięcioosobowa rodzina jedzie nad morzem bez klimatyzacji, bez nawigacji, bez wspomagania, z czterema biegami w tym wstecznym i wszyscy świetnie się bawią. I spojrzeć na, żeby w dzisiejszych realiach załadować tam pięć osób do tego naszego małego, poczciwego kaszlaczka, no byłoby ciężko. Ale ludzie sobie przecież, ludzie są w stanie do wszystkiego się przyzwyczaić i ze wszystkim sobie poradzić. Tutaj kolejny rok, 1958, bo Bogusław Fornalczyk wygrał 15 Tour de Pologne, czyli Polak na polskiej ziemi wygrał polski wyścig. No cóż za cudowne informacje. A my przechodzimy, przynajmniej ja teraz przechodzę do kalendarium muzycznego, bo tu parę ciekawych dat. Ja wybrałem jedną, która powiedzmy jest mi najbliżej swojemu sercu, ale spójrzmy, bo w 1986 roku chociażby przypada dzisiaj rocznica powstania zespołu Acid Drinkers. No, powstało, myślę, że tej formacji nie trzeba nikomu przedstawiać. W 1999 roku była premiera albumu Tape of Negative World Coming Down, czyli Peter Steele wraz z jego tutaj zespołem, z jego kolejną odsłoną podczas kolejnej płyty. 2004 rok, czyli premiera albumu Green Day, American Idiot. No, zespół Green Day chyba również nie trzeba przedstawiać bardzo, ale to bardzo zespół popularny, który można powiedzieć wbijał się w takie punkowe relacje ze swoją muzyką. Ale ja przechodzę do czegoś, co jest mi bardzo, bardzo w sercu bliskie, bo dokładnie kupę lat temu, dokładnie 33 lata temu, zespół Nirvana wydał swój trzeci studyjny album In Utero. Album, który był właśnie bardziej punkowy, bardziej brudny niż płyta Nevermind. Tak sam o niej mówił lider i wokalista zespołu Kurt Cobain. No i przed nami Nirvana i All Apologies.

Brawo, brawo, brawo, a my przechodzimy do koreczków. Zobaczmy, co się dzieje na poznańskich drogach. No i ulica Jana Pawła II. Od ronda Śródka po rondo tutaj Rataje. Tu tego czasu stracicie bardzo dużo. Jeszcze przyznam, nawet dzisiaj w miarę ulica Królowej Jadwigi. Mimo prowadzonych tam jeszcze remontów, tam tego czasu nie stracicie dzisiaj całkiem sporo. Zobaczmy, jak wygląda ulica Hetmańska, no i powiedzmy sobie, że nie wygląda tutaj za ciekawie. Na moście Przemysła I będziecie mogli, dzięki, nie chcę powiedzieć straconemu czasu, ale przez to, że powstał tam dosyć spory korek, podziwiać naszą piękną Wartę, która będzie zarówno po waszej lewej, jak i prawej stronie, więc tam tego czasu nie stracimy, tylko będzie można podziwiać troszkę dłużej naszą poznańską Królowę Rzek. Zobaczmy, jak to wygląda tutaj na Jeżycach, czy chociażby w okolicach Golęcina, bo tam nie Stachowska ulica, tam tego czasu również trochę stracimy, patrząc, próbując przedzierać się na północ naszego miasta. No i przechodzimy do ulicy, tutaj do Ronda Obornickiego, gdzie aktualnie jest w miarę przejezdnie. Tam, wiadomo, lubi się być trochę zakorkowanie po godzinie właśnie 16. No i ulica Obornicka. Tu tego czasu również dosyć sporo nie stracimy. Aktualnie bardzo przyjezdna, przede wszystkim w stronę tutaj Suchego Lasu, Jelonka i Złotnik. Tam tego czasu wcale tak dużo nie stracimy, jakbyśmy mogli sobie wyobrażać. Ale zwróćmy trochę do centrum, no i powiedzmy, że ulica Garbary, jak codziennie chyba o tej godzinie, jest zakorkowana i to strasznie. Pamiętajcie, żeby uważać na siebie na drogach, bo dzisiaj pogoda delikatnie zdradliwa. Czasami wchodzi słońce i jest pięknie 16 stopni, a czasami po prostu leje deszcz jak z cebra. Przypominam, że jakbyście mieli dla nas jakieś informacje z poznańskich dróg, możecie do nas dzwonić na numer 618750213. Śmiało możecie nam komunikować, co się dzieje na poznańskich drogach do około godziny 18. A ja was, jak już stoicie w samochodach i nas słuchacie, zapraszam na garstkę dobrej muzyki, bo Twój Dawid i 80 dni.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Jeden. Dwa. We've all been blessed with wings of our own. Trzy. I tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. W każdy poniedziałek o 22.
3: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23. Autopromocja.
4: Radio Afera 98,6 MHz.
5: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja

A ja wam przypominam, że do wygrania dzisiaj jest bon konsumpcyjny do Pyrabaru i jak już wygracie, to możecie go odebrać w naszym biurze radiowym, więc jeszcze wycieczka do radia was czeka. We wszystkie dni powszedne od 10 do 16 was zapraszamy. A co należy zrobić, żeby taki bon, żeby pójść i się najeść? No co należy zrobić, żebyście go wygrali? Należy wysłać SMS-a na numer 7148, dodać słowo, tak zwany prefiks afera, swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem. A nasze pytanie konkursowe brzmi: jaka jest wasza ulubiona potrawa z ziemniaków? Dajcie się po niej swojej kreatywności. I przypominam wam, że koszt wysłania SMS-a to złotówka i 23 grosze.

Nie wiem, czy wspominałem, ale dzisiaj jest Światowy Dzień Orderu Uśmiechu. No i tak się przyglądam, co to w ogóle jest ten Światowy Dzień Orderu Uśmiechu. To jest coroczne święto obchodzone właśnie na świecie 21 września, ustanowione przez Międzynarodową Kapitułę Orderu Uśmiechu 4 października 2003 roku w Świdnicy, podczas pierwszego w historii posiedzenia poza Warszawą. Światowy Dzień Orderu Uśmiechu został ustanowiony 4 października z inicjatywy doktora Cezarego Leżyńskiego przez Walne Zgromadzenie Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu podczas jej pierwszej w historii posiedzenia wyjazdowego, które właśnie odbyło się w Świdnicy, czym uczczono jubileusz 35-lecia samego Orderu Uśmiechu. Drugą podjętą wówczas uchwałą było nadanie miastu Świdnica tytułu honorowego Stolica Dziecięcych Marzeń. Samo święto ma na celu propagowanie idei Dziecięcego Orderu Uśmiechu, podmiotowości dziecięcej, praw dziecka, dziecięcego obywatelstwa i pedagogiki Janusza Korczaka. Więc pamiętajcie, żeby dzisiaj szeroko się uśmiechać, mimo że pogoda nie sprzyja, bo pada, już jest powiedzmy ta stricte jesień zawitała w nasze progi, lecz pamiętajcie, że tylko i wyłącznie taki mały uśmiech może komuś poprawić dzień, no i zrobić nastrój na resztę dnia. My zbliżamy się pomału do godziny 17, więc zostawiam was z kolejną dawką bardzo dobrej muzyki.

0: Jak godzina 17, to czeka mnie...
1: Hurtownia Radia Afera.
0: Hurtownia Radia Afera. Agata Pelska za konsoletą realizatorską przy mikrofonie, Edwin Edziu Przybylak. Dziękuję, że zostaliście ze mną przez tą pierwszą godzinę. Zapraszam was bardzo serdecznie na godzinę numer dwa, co będzie. Przypominam o konkursie, o tym, z jakich rzeczy najbardziej lubicie pyrki sobie wcinać. Będzie trochę nowości muzycznych, będą informacje z miasta, bo pamiętajcie, dzień bez remontu w Poznaniu albo wyklejeniu bończyka to dzień stracony, więc zostańcie z nami.

konkurs, bo e-kurtownia to konkurs, a ja mam dla was bon do prabaru. Będziecie mogli sobie skoczyć na obiadek. Co należy zrobić, żeby taki bon zgarnąć? Należy wysłać SMS-a na numer 7148, dodać słowo tak zwany prefiks afera, swoje imię, nazwisko oraz odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem. A pytanie nasze konkursowe brzmi: wasza ulubiona potrawa z ziemniaków. Na odpowiedzi czekam do mniej więcej godziny 18, a koszt wysłania SMS-a to złotówka i 23 grosze. Pojawiają się odpowiedzi. Pamiętajcie, że to nie muszą być stricte pyry z gzikiem. Dajcie, ponieście swojej fantazji.

Dokładnie tak. Nie patrzymy nigdy w tył, ale my patrzymy, co się dzieje w naszym pięknym Poznaniu. Zobaczmy, co słychać na drogach. No, na drogach i nie tylko, bo Zarząd Dróg Miejskich zaczyna akcję Liść. Drogowcy przypominają, że to obowiązkiem właściciela nieruchomości dbanie o czystość nawierzchni chodników położonych bezpośrednio przy granicy działki. Aby pomóc właścicielom w pozbywaniu się liści, które każdego roku jesienią zasypują chodniki, ZDM dostarczy właścicielom, dozorcom i administratorom worki na liście, a następnie je odbierze na swój koszt. Nie wiem jak wy, ale chyba dobrze, żeby wasze podwórko czy przydrożny chodnik wyglądały perfekcyjnie, nawet jeżeli jest przyprószone złotymi liściami. Dawajcie znać, jak wam poszły te jesienne zbiory tych pięknych, jakże cudownych złotych liści. Ja natomiast mogę wam polecić trochę dobrej muzyki, no bo przecież nic tak nie wspomaga jak dobra muzyka w słuchawkach, no i szelest jesiennych złotych liści.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Załóż gruby sweter, zapasz herbatę i nastrój się na jesień z Radiem Afera. Nowa ramówka na 98,6. Słuchaj od 28 września.
3: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
4: Słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś i kiedykolwiek chcesz. Aplikacja Radia Afera na Androida i iOS. Włącz radio na żywo albo wróć do ulubionej audycji w naszych podcastach. Wejdź na www.afera.com.pl i kliknij w link do sklepu.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Dzień dobry. Ulotki.
6: O co chodzi, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
0: Reklama.

Nie wiem jak wy, ale ja wiem, że no nie tylko remontami Poznań żyje, bo żyje też na przykład tramwajami i wiem na przykład, że są takie tramwaje, które przyjechały, gonił nas pewien sąsiad, no już nam pisze, że w sumie się rozmyślił, ale one jednak zostały u nas, no i się wybończyły tak zwanie na Wrocławskiej dokładnie, dosyć sporo tramwaj tam stoi, chociażby tramwaj numer 13, chociażby numer 13, dublują już się pomału, tam tego czasu trochę stracimy. Fula teraz tramwajów jedzie w stronę tutaj placu Bernardyńskiego, może trochę to się trochę rozkorkowuje, lecz pamiętajcie, że trzeba na siebie uważać. A ja przychodzę naprzeciw, bo jeżeli aktualnie stoicie na tej Wrocławskiej i myślicie, czyżby skręcić może w głąb tej ulicy, czy może jednak zostać w tramwaju i poczekać, aż znowu wróci na swoje tory, to ja przychodzę do was z nowością Doubting Myself. To nadchodząca płyta, która będzie, to singiel na nadchodzącą płytę. Koncept albumu będzie opowiadający historię przybysza z kosmosu o imieniu Milo, więc iście kosmiczne klimaty, iście kosmiczna Wrocławska, no i iście kosmiczny nasz piękny Poznań, więc zostańcie z nami, my cały czas gramy do godziny 18, no i trzymajcie się tam na rubieży przystanku ulicy Wrocławska.

0: Nie wiem, czy pamiętacie, ale kiedyś w Poznaniu była taka bardzo głośna sprawa odnośnie Ławicy, że tam chyba jest jakiś tor i chyba tam jeździli samochodami, ale no dokładnie nie mam pojęcia, o co chodziło. Chyba głośno było coś takiego, coś mi się, jeżeli mnie pamięć nie myli. Ale ja mam dobre tutaj informacje, bo mamy nowe połączenia z poznańskiej Ławicy. Chodzi mi tutaj o nasze cudowne lotnisko. Bo jedno lotnisko, trzy miasta i od poniedziałku 21 września, no czyli dzisiaj, samoloty linii Wizz Air łączą Poznań z portem lotniczym Bazylea, Miluza i Fryburg, więc doczekaliśmy się nowych połączeń lotniczych. Jak mówi pan Marcin Wesołek, rzecznik prasowy lotniska Poznań-Ławica, port ten obsługuje trzy różne państwa.
1: Europort Basel, Mulhouse, Freiburg to nietypowa rzecz na europejskim rynku komunikacyjnym. Port obsługujący trzy miasta w trzech różnych krajach, w Szwajcarii, we Francji i w Niemczech. Doskonale skomunikowany z centrami tych miast, stanowi bramę do nich, do bardzo ciekawego regionu, który fantastycznie nadaje się i na kilkudniowy city break, i na nieco dłuższą podróż.
0: No właśnie, no i tak jak tutaj pan Marcin Wesołek wspomniał, kierunek, można powiedzieć, idealny do właśnie takiego, można powiedzieć, z angielskiego city breaka, no czyli powiedzmy na weekendowy wypad, no bo przecież wszędzie jest mnóstwo rzeczy, które można zobaczyć. Ponad 40 muzeów, wyjątkowe atmosfery łączącej szwajcarską tą prezencję, góry, rzeka, wszystko jest pięknie. No i przede wszystkim jest to lot bezpośredni, więc nie trzeba będzie kombinować takiego city breaka, że w sumie jak pojedziemy o 4 rano na 6 do lotniska w Katowicach, no to w sumie wyjdzie na to, że jesteśmy o 12 na miejscu. A z kolejnych tutaj dobrych informacji, które podaje pan Marcin Wesołek, powiedział, że loty z Poznania będą odbywać się kilka razy w tygodniu.
1: To połączenie będzie w siatce linii Wizz Air na cały sezon zimowy. Loty na tym połączeniu będą odbywały się dwa razy w tygodniu, w niektóre tygodnie trzy razy w tygodniu.
0: No właśnie, a ja przychodzę z odpowiedzią, w które dni tak dokładnie będą tutaj realizowane loty z Poznania do Bazylei. Będą w poniedziałki i piątki, a w niektóre tygodnie sezonu zimowego także w środy, więc jest to idealny moment na to, żeby zapakować plecak, tylko pamiętajcie taki, żeby wszedł do tej odprawy z tylko i wyłącznie małym bagażem, żeby nie było łamania kółek od walizki. No i śmiało jechać, oddychać pięknym szwajcarskim powietrzem, podziwiać wszystkie góry, jeziora. No i korzystać z tego, bo pamiętajcie, że lotnisko jest dla nas na poznańskiej Ławicy i my powinniśmy z niego korzystać w pełni. A przed nami trochę dobrej muzyki, jak to mamy w zwyczaju.

Ekonomia szczęścia Piotra Michonia, odcinek 284, czyta Jacek Kaczmarski. Życie, które mogło się wydarzyć. Czego najbardziej żałujemy w życiu? Część druga. Ten tekst to druga część postu o tym, czego w życiu żałujemy. O ile pierwsza dostarczała przeglądu tego, co myślą użytkownicy forów internetowych, o tyle ta mówi o tym, co wiemy z rygorystycznych badań naukowych. Nasze życie to ciągłe wybory. Kawa czy herbata, pociąg czy samochód. Zdecydowanie częściej pizza niż bigos. Niektóre decyzje okazują się trafne, inne nie. A te nietrafione mogą rodzić żal. Mogłem to zrobić inaczej. Trzeba było więcej przysiąść nad książkami. Powinienem był wtedy coś powiedzieć. I być może wszystko potoczyłoby się inaczej. Kiedy jednak dzisiaj spoglądam w przeszłość, czego najbardziej żałuję? Co najczęściej i najintensywniej powraca w pamięci? Co nie przestaje mnie prześladować? I w sumie, dlaczego właśnie to? Żal, który dzisiaj odczuwamy, to ciekawa emocja, bo bierze się z tego, że coś się nie wydarzyło. Smucimy się i odczuwamy wstyd, ponieważ wyobrażamy sobie, że gdzieś w przeszłości mogliśmy wybrać inaczej i że doprowadziłoby nas to do miejsca lepszego niż to, w którym dzisiaj jesteśmy. Kto z nas, słysząc o zarobkach lekarzy, nie pomyślał choćby przez moment, że trzeba było iść na medycynę? Kto, widząc kogoś, kto rzucił pracę, by wybrać się w 3-letnią podróż dookoła świata, nie pomyślał: a może i ja powinienem był zaryzykować? Z metaanalizy wykonanej przez Neela Rosa i Amy Somerville z Uniwersytetu Illinois wynika, że przynajmniej w przypadku Amerykanów żal najczęściej dotyczy takich obszarów jak edukacja, kariera zawodowa, związki romantyczne, rodzicielstwo, samorozwój oraz czas wolny. Jesteście zaskoczeni, że edukacja jest na pierwszym miejscu? Ja po części też, ale nie jakoś szczególnie. Badani żałują na przykład, że zbyt wcześnie skończyli się uczyć, że nie przykładali się wystarczająco do kształcenia albo że nie zdobyli dodatkowego wykształcenia. Rankingi są interesujące, ale znacznie ciekawszy jest dla mnie mechanizm powstawania żalu. Zastanawialiście się, dlaczego w ogóle czasami odczuwamy żal i co jest jego źródłem? Czy na przykład, gdy po skończonych studiach poszedłem do pracy zamiast wyruszyć w kilkumiesięczną podróż po Azji, będę dzisiaj tego żałował? Powiecie, że to zależy od tego, jakie były konsekwencje mojego wyboru. Pewnie trochę tak, ale najważniejsze jest coś innego. Gdy spoglądasz w przeszłość, porównujesz rzeczywistość z wyobrażeniem. A wyobrażone włóczenie się po Laosie wypada znacznie lepiej niż poniedziałkowe poranki przy biurku. Blondynka, której nie zaprosiłeś na randkę 25 lat temu, jawi się atrakcyjniej niż twoja 60-letnia partnerka dzisiaj. Wiemy, jakie są konsekwencje tego, że podjęliśmy pracę, ale nie wiemy, jakie byłyby skutki podróży. Dlatego łatwo nam je pominąć w rachunku zysków i strat. Żal zwykle kiełkuje dlatego, że wyobrażamy sobie, iż gdybyśmy kiedyś wybrali inaczej, nasze życie wtedy, a może i dzisiaj, byłoby lepsze. Psychologowie mają na to swój termin. Kontrfaktyczne myślenie w górę. Żałujemy, bo myślimy, że byłoby lepiej niż jest. Żal zwykle powstaje wtedy, gdy dostrzegamy w przeszłości niewykorzystane możliwości. Ujmę to tak. Żałujemy wtedy, gdy łatwo przychodzi nam wyobrażenie sobie, że kiedyś w przeszłości mieliśmy warunki do tego, by postąpić inaczej. To właśnie dostępność możliwości jest kluczowa dla zrozumienia, czego w życiu żałujemy najbardziej. Paradoks, prawda? Fakt, że kiedyś w przeszłości mogliśmy wybrać i nie musieliśmy iść tą drogą, którą dzisiaj podążamy, sprawia, że możemy odczuwać żal za czymś, czego nie wybraliśmy. Nie żałujemy, gdy wyboru nie było, a to, co zrobiliśmy, było jedynym dostępnym wtedy rozwiązaniem. To, co uważamy za nieunikniony wybór czy niekorzystną okoliczność, skutecznie wygasza lub przynajmniej silnie ogranicza żal. Obym okazał się tak złym prorokiem, jak kiepskim jestem chirurgiem. Nie mam pojęcia, jak przeprowadzić operację wyrostka robaczkowego. Ale jeżeli naukowcy mają rację,
Oznaczałoby to, że współcześni młodzi ludzie mogą w przyszłości odczuwać żal częściej niż ich rodzice. Nie dlatego, że podejmują gorsze decyzje, ale dlatego, że mają znacznie więcej możliwości. Mogą studiować za granicą, zmieniać kierunki, zawody, miasta i kraje, pracować zdalnie, zakładać firmy, robić sobie przerwy w karierze, poznawać partnerów z drugiego końca świata. Każda z tych możliwości jest jednocześnie dodatkową ścieżką, którą można było pójść. A im więcej niewybranych ścieżek, tym więcej materiału dla wyobraźni. Łatwiej wtedy pomyśleć, mogłem studiować coś innego, mogłam wyjechać, mogłem zostać w tamtym związku, mogłam przyjąć tę ofertę, mogłem wcześniej zmienić pracę. Co więcej, współczesna kultura nieustannie przypomina nam o alternatywach. Media społecznościowe pokazują ludzi, którzy wybrali inaczej. Ktoś rzucił korporację i otworzył pensjonat w górach. Ktoś wyjechał do Australii, ktoś zrobił doktorat, ktoś założył rodzinę, a ktoś przeciwnie, postawił na wolność i podróże. Każda taka historia może stać się gotowym scenariuszem naszego życia, które mogło być. Zakres postrzeganego wyboru to jedno z tych uwarunkowań, które mogą wywołać u nas żal. Innym jest możliwość odwrócenia raz podjętej decyzji. Przykładowo, badania Gilberta i Eberta wskazują, że gdy możemy zmienić jakąś decyzję, szanse na to, że będziemy odczuwali żal, są większe. Żal odczuwamy wtedy, gdy coś można zmienić. Z kolei nieodwracalność wyboru uruchamia w głowie psychologiczny układ odpornościowy, dzięki któremu częściej czujemy się zadowoleni z tego, co wybraliśmy. I tu znowu młodzi mają gorzej. Dawniej wiele decyzji miało bardziej ostateczny charakter. Wybór zawodu często oznaczał pracę w tej samej branży przez większość życia. Małżeństwo było znacznie trudniejsze do zakończenia. Przeprowadzka do innego kraju wymagała większych kosztów i odwagi, a zmiana kierunku kształcenia czy rozpoczęcie wszystkiego od nowa w wieku 30 czy 40 lat były czymś mniej oczywistym niż dziś. Współcześnie wiele decyzji traktujemy jako tymczasowe. Pracę można zmienić. To samo dotyczy partnera, miejsca zamieszkania, kraju, kierunku studiów i sposobu życia. Z jednej strony to cudowne, bo mamy większą kontrolę nad własnym życiem. Z drugiej, trudniej nam dzisiaj cieszyć się tym, co raz wybraliśmy. Jeżeli wiem, że zawsze mogę jeszcze coś zmienić, łatwiej przychodzi refleksja, czy przypadkiem nie powinienem tego zrobić. Takie otwarcie to idealny inkubator żalu. Podtrzymuje go i stwarza idealne warunki do jego rozwoju. Nie musimy wiedzieć, że druga możliwość byłaby lepsza. Wystarczy, że sobie to wyobrazimy. Im łatwiej odwrócić wybór, tym trudniej przekonać samych siebie, że to, co wybraliśmy, jest wystarczająco dobre. Badania pokazują też, że o ile zwykle dobrze wychodzi nam tłumienie, zniekształcanie i osłabianie swoich żalów, o tyle najdłużej zostają z nami te, które dotyczą sytuacji możliwych do zmiany. Wróćmy na chwilę do pytania, które zadałem wcześniej. Kiedy czegoś żałujesz, to czego tak właściwie? Żałujesz, że zaprosiłeś kogoś na randkę, czy raczej, że nie zaprosiłeś kogoś innego? Żałujesz, że wybrałeś te studia, czy raczej, że nie wybrałaś innych? Żałujesz, że ciężko pracowałeś, czy że wyruszyłeś w wymarzoną podróż? Badania pokazują, że częściej i dłużej żałujemy tego, czego nie zrobiliśmy, niż tego, co zrobiliśmy. Żałujemy zaniechania. Nawet jeżeli randka okazała się nieudana, to po jakimś czasie przestajemy tego żałować. Ale jeżeli nie zaprosiliśmy kogoś na randkę, po głowie długo może obijać się myśl, że powinniśmy

0: Mickiewicza i Shaya Davidaya pokazują nam coś jeszcze. Szczególnie trwałe są żale związane z naszym idealnym ja, z tym, kim chcieliśmy zostać, czego chcieliśmy spróbować, jakie marzenia zrealizować. Znacznie rzadziej dręczy nas to, że nie zrobiliśmy czegoś, co powinniśmy byli zrobić. 72% uczestników badań częściej wskazywało żale związane z tym, jacy chcieliby być, niż z tym, jacy być powinni, biorąc pod uwagę normy, zobowiązania i obowiązki. A gdy pytano o największy żal w życiu, aż 76% badanych wybierało niespełnione aspiracje. Innymi słowy, bardziej boli nas często nie to, że czegoś nie zrobiliśmy tak, jak należało, lecz że nie staliśmy się tym, kim mogliśmy się stać. Dlaczego? Obowiązki są zwykle dość konkretne. Wiemy, co należało zrobić i możemy w pewnym momencie uznać sprawę za zamkniętą. Z ideałami jest inaczej. Być lepszym rodzicem, napisać książkę, nauczyć się śpiewać, wyjechać, założyć własną firmę. Tu nie ma wyraźnej granicy ani momentu, w którym można powiedzieć wystarczy. Zawsze można było zrobić więcej, spróbować wcześniej, odważyć się mocniej. I dlatego Gilowicz zwraca uwagę na prostą rzecz. Nie warto czekać, aż pojawi się idealny moment albo wielka inspiracja. Czasem najlepszym sposobem, by ograniczyć przyszły żal, jest po prostu zacząć. Zwłaszcza, że często powstrzymuje nas nie realne ryzyko, lecz wyobrażenie o tym, co pomyślą inni. A inni zwykle patrzą na nas znacznie mniej uważnie, niż nam się wydaje. Podcast i blog naukowy Ekonomia Szczęścia. Projekt finansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 3.
1: Hurtownia Radia Afera.

Słuchajcie, słuchajcie, ja cały czas wam przypominam, że czekam na wasze odpowiedzi, bo do wygrania jest bon konsumpcyjny, że będziecie sobie mogli zjeść w Pyrabarze. A co należy zrobić, żeby taki SMS wysłać? Wysłać SMS-a na numer 7148, dodać słowo, tak zwany prefiks afera, swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie wraz z uzasadnieniem. A nasze pytanie konkursowe to... ulubiona potrawa z ziemniaków i pochwalę się trochę, powiem trochę prywaty, bo moja ulubiona potrawa z ziemniaków, nie licząc pyry z gzikiem, to zupa ziemniaczana mojego taty, taki kremik, aż ślinka pociekła, kremik, do tego grzaneczka i po prostu życie staje się piękniejsze, a przecież to tylko niby trochę ziemniaków. Koszt wysłania SMS-a to złotówka i 23 grosze, a na wasze odpowiedzi no czekam niespełna jeszcze 10 minut, więc dajcie się ponieść swojej wyobraźni.

Słuchajcie, niestety przychodzi taki moment w każdej tak naprawdę relacji mojej z mikrofonem, czy jakiejś innej, że nadchodzi czas pożegnań. No i niestety ten czas nadszedł i do nas. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za te 2 godziny. To był ostatni, przedostatni poniedziałek naszej wakacyjnej hurtowni, więc będziemy już się tak konkretnie żegnać dopiero za tydzień. No ale już niestety łezka w oku się kręci. Jakie to wspaniałe były 3 miesiące. Pamiętajcie, do zwycięzcy konkursu odezwę się poza audycją. Bardzo serdecznie gratuluję wygranej i liczę na to, że wszystko będzie smakowało. Za konsoletą była Agata Pelska, której bardzo serdecznie dziękuję. Wielkie brawa dla niej. No a przy mikrofonie był jakże skromny, jakże szczery i jakże otwarty na nowe relacje Edwin Edziu Przybylak. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Do usłyszenia już za tydzień. Mam nadzieję, że jesteście pozytywnie nastawieni na resztę tygodnia. No i pamiętajcie, że już za 4 dni piątek, więc nic dodać, nic ująć. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Czy Gen Z ma już za czym tęsknić?
3: Okazuje się, że tak.
2: Nostalgia lat 10. W każdy wtorek o godzinie 20.
3: Zapraszają
2: Olga
3: i Arek
2: z zespołu Madame Affaire.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Noc naukowców. Jedyna taka noc w Europie. Entuzjaści eksperymentów i nauki. Zarezerwujcie czas 25 września, by odwiedzić poznańskie uczelnie i instytuty naukowe. Zobaczcie, co robią naukowcy w swoich laboratoriach, by przez zabawę pokazać wam inne oblicza nauki. Szczegóły: www.nocnaukowców.pl. Partner strategiczny: Erste Bank Polska S.A. Partner wydarzenia: Gaz System S.A. Patronat medialny: Radio Afera. Noc naukowców. I wszystko jasne.
0: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
5: Najlepsza, inna niż wszystkie, grająca w innej lidze, drużyna sportowa prosto z eteru. Sporting Club Afera.
6: Turne po Poznaniu, Polsce, Europie i świecie. Od szachów szybkich po Formułę 1. Jedyny taki akademicki magazyn sportowy.
7: Godzina dla sportu weterana na antenie Radia Afera właśnie się rozpoczyna, bo minutę po 18 już mamy w poniedziałek 21 września. Agata Palska przy konsolecie realistorskiej jest, a przy mikrofonach zapraszają
2: Julia Włodkowska
7: i Michał Rogoziński. Zostańcie z nami do godziny 19.

0: 18.04, tak sobie myślę, że nasz konkurs, który dzisiaj mamy, jest swoistym spoilerem, bo jeśli ktoś żył pod kamieniem, nie był w Bydgoszczy w ten weekend, to może nie wiedzieć, ale PS Rzet Poznań pojedzie w barażu o Ekstraligę Żużlową. Do tego spotkania, które do tego doprowadziło, jeszcze wrócimy. Póki co my was na ten mecz barażowy zapraszamy. PS Rzet Poznań w niedzielę o godzinie 19.30 na Golęcinie zmierzy się ze Stalą Gorzów. To jest przedostatnia drużyna Ekstraligi. No i ja zwycięzca całego dwumeczu, bo później będzie jeszcze rewanż w Gorzowie, pojedzie w przyszłym roku w najwyższej klasie rozgrywkowej. Możecie być częścią tego wydarzenia. Podwójna wejściówka czeka pod numerem SMS-owym 7148. Koszt takiej wiadomości to złotówka i 23 grosze. W treści wpisujecie hasło afera, swoje imię i nazwisko, no i odpowiedź na nasze pytanie.
1: Jakiego żużlowca ściągnąłbyś lub ściągnęłabyś do PSŻ-u i dlaczego? Bardzo jesteśmy ciekawi, jakie będą odpowiedzi na te pytania. A ty, Michale, masz jakiś swój pik?
0: No, ja już żużlowca, którego chciałem w PSŻ-cie, to już zobaczyłem w PSŻ-cie. Chris Bomber Harris, najsłynniejszy brytyjski żużlowiec, gwiazda Grand Prix Challenge. On już kiedyś dla PSŻ-u pojechał. No, ale może wy macie inne propozycje, albo może chcielibyście Bombera z powrotem. No, to już jakby jest decyzja wasza. Czekamy do godziny 19 na wasze zgłoszenia, a tak jak mówiłem, do PSŻ-u przejdziemy jeszcze później, jeśli chodzi o finał. No, bo póki co o piłce nożnej sobie porozmawiamy. Chociaż wynik spotkania wczorajszego Lecha Poznań z Radomiakiem Radom bardzo żużlowy.
1: Zdecydowanie, tak. Chcielibyśmy, żeby PSŻ również w niedzielę takie wyniki nam przywoził.
0: 5-1.
1: 5-1, tak. Istny pogrom na bułgarskiej. Lech Poznań w 9. kolejce PKO Bank Polski Ekstraklasy wygrywa z Radomiakiem Radom.
0: Tak jest. To spotkanie wczoraj wieczorem, w tej całej ulewie, paskudnej pogodzie, no już takiej, nawet nie żyje się, no po prostu była niezachęcająca do czegokolwiek. No, ale piłkarze Lecha Poznań, w sumie nie wiem, czy pobudziła pogoda, czy pobudziło to, co się stało w pierwszej minucie, bo mówimy 5-1, to jeszcze dodajmy dla pełnego obrazu ten gol, ten jeden gol dla Radomiaka Radom padł w pierwszej minucie. Guillerme Luiz wówczas trafił, to był błąd całkiem spory Radka Murawskiego, no i błyskawicznie się to rozkręciło, no ale też błyskawicznie drużyna się otrząsnęła po stracie tej bramki, bo już w minucie trzeciej udało się wyrównać, to Pablo Rodriguez, a w minucie dziewiątej Patrick Wollemark wyprowadził kolejorza na prowadzenie 2-1. No i właśnie strzelec tego drugiego gola. O tym otrząśnięciu się mówił po spotkaniu.
2: Odpowiedzieliśmy doskonale na błąd z początku meczu. W piłce chodzi o to, jak zareagujesz, i my zareagowaliśmy perfekcyjnie.
0: No, czyli Lech już był na prowadzeniu i później tylko to prowadzenie powiększał. Lech Side Manage to minuta 401. No i ponownie Patrick Wollemark i Pablo Rodriguez, to połowa druga. Czego zabrakło w tym spotkaniu? No może ewentualnie występów młodzieży, bo Wojtek Szymczak czy Karol Dalikat nie zagrali w rezerwach, a tutaj całe spotkanie przysiedzieli na ławce mimo pewnego wyniku. No ale cóż, taka była decyzja Nilsa Frederiksena. Mówiłem o Radku Murawskim, że to jego błąd. Zresztą tych błędów indywidualnych też sporo było, na przykład w spotkaniu z Crystal Palace w czwartek, kiedy to Lech grał w Lidze Europy. No i do tych błędów indywidualnych odniósł się trener Nils Frederiksen.
2: Błędy są częścią piłki nożnej. Oczywiście możemy starać się ich unikać, ale one się przydarzają. Ten dzisiejszy poskutkował stratą gola, ale wiem, że w naszym stylu gry dużo ryzykujemy i dostajemy z tego większe nagrody.
0: Trzecie miejsce Lecha Poznań w tym momencie w tabeli Ekstraklasy, chociaż jedno spotkanie mniej rozegrane od Górnika Zabrze i Legii Warszawa. 6 zwycięstw, 1 remis, 1 porażka. Tak to zostanie na najbliższe 3 tygodnie. Bo za 3 tygodnie dopiero Lech Poznań zagra kolejne spotkanie. Oczywiście w międzyczasie przerwa reprezentacyjna. Jakieś pomysły na 3-tygodniowe wakacje tak na szybko? Jakbyś miała coś wymyślić piłkarzom kolejorza?
1: No na pewno jakieś spotkanie sparingowe by się przydało.
0: Okej, będzie sparing. A poza treningami? Bo wiem, że też wolne planuje trener Nils Frederiksen, gdzie być wysłała piłkarzy.
1: Kurczę, może na Wyspy Kanaryjskie?
0: O, i to jest na przykład dobra metoda. No to jakiś plan już mamy. No ale sami piłkarze też już tak bardziej na serio mówią, że odpoczynek się przyda. Tu Filip Jagiełło.
3: Wydaje mi się, że potrzebujemy trochę tej przerwy, bo mieliśmy natłok tych meczów, zagraliśmy chyba najwięcej ze wszystkich zespołów w Polsce. Fajnie będzie trochę odsapnąć od tych meczów, od tych podróży. Wiadomo, kochamy to, co robimy i chcemy jak najwięcej grać, ale czasami te parę dni wolnego też jest fajne.
0: Udany urlop być może przed piłkarzami, na pewno zasłużony według trenera Nilsa Frederiksena. On też się do tej przerwy odniósł.
2: Patrząc na ten okres w porównaniu do poprzedniego roku, jest znacznie lepiej. Zakwalifikowaliśmy się do Ligi Europy, w lidze notujemy dobre wyniki, no i zdobyliśmy Super Puchar Polski. Teraz dopiero czeka nas przerwa. Myślę, że to jest dobry start.
0: Też tak uważasz z perspektywy już nie człowieka z zespołu, jak nie jest Frederiksen, tylko patrząc z boku, że to jest dobry start?
1: Myślę, że to jest świetny start i również uważam, że piłkarzom przyda się odpoczynek przed dalszymi rozgrywkami.
0: No właśnie pytanie, czy ten odpoczynek będzie dobrze zaplanowany. Już nie mówię teraz o Wyspach Kanaryjskich, tylko o tym, że w Lechu nie ma trenera przygotowania motorycznego w tym momencie, bo dzisiaj z kolei kolejarz poinformował o tym, że ze sztabu odchodzi właśnie trener przygotowania motorycznego, Antonin Czepek. 5 ostatnich lat przepracował w kolejarzu, teraz... No właśnie, taka restrukturyzacja, tak byśmy to chyba nazwali, bo jego funkcję przejmie Łukasz Bortnik, który, tak to jest ładnie nazwany, trochę korporacyjnie, Head of Physical Performance, taką funkcję pełni. Teraz ma się zajmować też przygotowaniem motorycznym pierwszego zespołu. Jeszcze nie wiemy, czy na stałe, czy tymczasowo. No ale właśnie, temat takiego przygotowania, że piłkarze kolejarza nie dojeżdżają, w ostatnich tych 5 latach nie był jakoś mega często poruszany, że tam coś jest nie tak, no bo to jest taka rzecz, że jej się nie zauważa, jak jest okej, a jak jest coś nie tak, no to widać i no ja nie kojarzę za bardzo, więc chyba się sprawdzą.
1: Zgadzam się, ja też nie kojarzę, ale jestem zawsze za rozwojem, bo też tak mocno dyplomatycznie dyrektor sportowy Lecha opowiedział o tym, że ta decyzja nastąpiła, bo chcieliby po prostu w nieco inny sposób się rozwijać, jeśli chodzi o to przygotowanie motoryczne, więc być może po prostu pan Antonin, nie wiem, nie chciał się rozwijać tak wystarczająco w swojej dziedzinie i gdzieś tam może te metody po prostu już nie chciał tych takich nowatorskich metod stosować, jakie oczekiwaliby na przykład piłkarze Lecha czy też sztab.
0: Albo po prostu ta współpraca, bo właśnie trener, nowy trener Łukasz Bortnik, to jest stanowisko nowe, ono powstało tak z pół roku temu, no kilka miesięcy temu w każdym razie i teraz okazuje się, że osoba, która się zajmowała tym w inny sposób, inaczej to było nazwane, nagle z klubu znika. No więc może tu panowie się nie dogadywali. No my trochę dywagujemy, bo też nie mamy takich informacji. No fakt jest taki, że Lech w tym momencie trenera przygotowania motorycznego nie ma. No a skoro nie ma, no to co? 3 tygodnie wolnego.

0: znaleźliśmy żużlowy wynik przy meczu Lecha Poznań, no to taki prawie żużlowy wynik także przy spotkaniu Warty. Zaglądamy do pierwszej ligi. Zieloni mierzyli się w piątek z Puszczą Niepołomice, wygrali 3-2. Przy meczu żużlowym oznaczałoby to, że coś się w tym biegu działo, bo tylko dwóch zawodników dojechało do mety. A jak było na tym spotkaniu? Bo ty byłaś przy drodze na Miński w piątek.
1: Tak, tak. Miałam okazję być na tym meczu. No działo się dużo. Pomimo tego, że Warta była naturalnie faworytem tego spotkania ze względu na miejsce w tabeli, ponieważ Puszcza na ten moment jest ostatnia w pierwszej lidze, no to Zieloni wcale nie spodziewali się łatwego meczu i ten mecz łatwy nie był. Wynik też oczywiście mówi swoje, 3-2. Początek dla Poznaniaków był dobry, ponieważ w 6 minucie po faulu na Patryku Stanku sędzia skorzystał z VAR-u i podyktował rzut karny, który bez problemu wykorzystał Marcel Stefaniak. Natomiast niestety nie cieszyli się Poznaniacy zbyt długo tym prowadzeniem, ponieważ już w 11 minucie po zamieszaniu w polu karnym Andrzej Trubecha, piłkarz Puszczy Niepołomice, wpakował piłkę do bramki i wyrównał wynik. Po tej sytuacji tempo troszkę niestety spadło. Natomiast na pewno kluczowym momentem okazała się być kontuzja wcześniej wymienionego piłkarza, czyli Andrzeja Trubechy, jednego z kluczowych zawodników, strzelca pierwszej bramki gości, który ostatecznie musiał opuścić boisko. No i po tym coś się z Wartą stało takiego pozytywnego, że gdzieś tam zaczęli mocniej napierać i udało im się doprowadzić do kolejnego prowadzenia w tym meczu. W 44 minucie to Kacper Szymanek po dośrodkowaniu Patryka Kusztala zdobył bramkę i wszyscy myśleli, że będzie to tak zwana bramka do szatni, bo to 44 minuta. Jak bardzo gospodarze się mylili, ponieważ w ostatniej minucie doliczonego czasu goście, którzy nie wspomniałam wcześniej, są bardzo znani z dobrych, stałych fragmentów gry. Po jednym właśnie z tych stałych fragmentów zdobyli bramkę główką jeden z zawodników Puszczy Niepołomice zdobył bramkę i to okazało się być faktycznym golem do szatni, więc na przerwę piłkarze schodzili z remisem 2-2. Natomiast trener Zielonych, Maciej Tokarczyk, wypowiadał się po meczu, że wcale nie był zestresowany tym wynikiem i takiego spotkania się spodziewał.
2: Widziałem przebieg spotkania, te liczby, które mierzymy w trakcie spotkania, pokazywały nam to, że jesteśmy zespołem, który prowadzi grę, tworzy sytuację. Powiedziałem przede wszystkim, żebyśmy byli odważni, żeby ta odwaga była w nas. Ta odwaga to był klucz.
1: No i tak jak powiedział trener, tak też było, ponieważ od początku drugiej połowy Warta bardzo mocno naciskała na swoich rywali. No byli bardzo cierpliwi, grali po prostu swoje, że jeśli mogę tak kolokwialnie powiedzieć. To, co się zmieniło też między dwoma połowami, to otworzyła się bardziej prawa strona boiska, ponieważ wcześniej wszystkie ataki pozycyjne były gdzieś tam wykonywane tą lewą stroną. No i jak otworzyła się ta prawa strona, pojawiło się znacznie więcej takich prawie stuprocentowych sytuacji. Jedną z nich na przykład nie wykorzystał Aleksander Wołczek. Natomiast potem wydarzyło się coś bardzo kluczowego, ponieważ dwie żółte kartki otrzymał obrońca Puszczy, Konrad Kasolik, co jest ciekawe, ponieważ pierwszą żółtą otrzymał za opóźnianie gry. No i niestety potem za faul na Jakubie Apolinarskim ta druga żółta już spowodowała, że otrzymał czerwony kartonik i musiał opuścić pole gry. Goście zaczęli grać w dziesiątkę, a też ta akcja skończyła się tak naprawdę bramką zwycięską dla drużyny Warty, ponieważ właśnie wspomniany Jakub Apolinarski z bardzo ładnej, indywidualnej akcji strzelił tą zwycięską bramkę na 3-2 i posłuchajmy, co mówił właśnie Kuba o swoim strzelonym golu.
3: W pierwszej połowie bardzo zagęszczali, tak mi się wydawało, naszą stronę i to ciężko było nam się tędy przedostać, ale w drugiej połowie już to zdecydowanie lepiej wyglądało i się cieszę, że byłem taki bardzo cierpliwy, nie popełniałem jakichś głupich błędów, nie podpalałem się, tylko z biegiem czasu po prostu te przestrzenie się potwierały i byłem w stanie to wykorzystać.
1: No i Warta tego prowadzenia do końca meczu już nie wypuściła. Trener Zielonych Maciej Tokarczyk jest bardzo zadowolony z występu swojej drużyny. również posłuchajmy, co mówi o tym meczu.
2: Myślę, że tutaj wszystko zagrało, piłkarze nie pękli w robocie i nawet jak były te trudne momenty, gdzie dwa razy dosyć szybko to prowadzenie traciliśmy, dalej napieraliśmy, pokazywaliśmy jakość i dzięki temu zdobyliśmy tą trzecią bramkę. Myślę, że w pełni zasłużone zwycięstwo.
0: Ja zaglądam do tabeli. Warta Poznań na przerwę reprezentacyjną schodzi na trzeciej pozycji, czyli na szczycie tej strefy barażowej. 5 zwycięstw, 4 porażki, tak to wygląda w tym momencie. Oczywiście pamiętajmy, w tych 9 spotkaniach 7 wyjazdowych, więc Warta na papierze miała trudniej od zespołów w swojej okolicy tabeli, chociaż wiadomo, z czasem się to będzie nieco zacierało. No ale jeszcze chwilę temu mówiliśmy, no tam są 2-3 punkty nad strefą spadkową, a tu wystarczyło 2 razy w ogródku zagrać, żeby być bliżej ekstraklasy niż drugiej ligi. I tutaj Maciej Tokarczyk także się odniósł na pomeczowej konferencji prasowej. On mówi, że jest dumny z progresu swojej drużyny.
2: Bardzo się cieszę, że zdobywałem bramkę w końcówce meczu. Cieszę się, że nie ma takiego flashbacku z tych poprzednich spotkań, gdzie nie wykorzystywaliśmy jednej, drugiej, trzeciej, czwartej sytuacji. To ten nasz zespół troszkę gaz. Tutaj do samego końca graliśmy według planu.
0: Czy my szukamy jakiejś opcji wakacyjnej, bardziej budżetowej na pierwszą ligę, skoro już mówiliśmy o ekstraklasie?
1: No może Morze Bałtyckie w takim wypadku.
0: No to zimno trochę, nie?
1: Tak, ale tutaj trener na konferencji pomeczowej wspominał, że bardzo dokładnie już zaplanował to wolne dla swoich piłkarzy i też mają jakiś sparring w planie, więc myślę, że niestety, ale tutaj zostanie Jezioro Rusałka ewentualnie.
0: No, albo ewentualnie może w Bieszczady, bo później na Podkarpacie trzeba będzie jechać, to może uda się jakieś tam wolne w górach zahaczyć. No bo po przerwie reprezentacyjnej Warta zmierzy się ze Stalą Mielec. To spotkanie 11 października o godzinie 12. To jakby ktoś się chciał w połowie października na Podkarpacie wybrać, to akurat może takie wydarzenie wam polecimy.

0: Cudu nie było. Hunters PSZ Poznań, wicemistrzem Metalka z drugiej Ekstraligi Żużlowej. Mówiliśmy, że Lech grał w deszczu, to co powiesz o tym?
1: No właśnie. 27-51 to wynik wczorajszego rewanżowego spotkania finałowego. 72-96 wynik całego finału. No i to oznacza, że przed Poznaniakami jeszcze baraż z przedostatnią drużyną PG Ekstraligi, czyli Stalą Gorzów. Do tego spotkania jeszcze wrócimy. No ale mówiąc o tym, co wczoraj się działo w Bydgoszczy, no to potrzeba kontekstu, bo właściwie z góry było wiadomo, że sportowych argumentów PSZ będzie miał niewiele. Polonia przez cały sezon wygrała 16 spotkań z 18, dwa pozostałe to były remisy. I tak, jedno to był wyjazdowy półfinał z Orłem Łódź, potem przy sportowej w Bydgoszczy było 33-57, patrząc z perspektywy Orła, no czyli jakby niewiele to, ten remis zmienił. No a drugie spotkanie zremisowane to było to sprzed tygodnia na Golęcinie. No więc można się było spodziewać, że będzie podobnie. Bardziej można było liczyć w kontekście ewentualnego awansu na jakieś zdarzenia losowe, błędy samych bydgoszczan, bo tam presja była gigantyczna i to trzeba powiedzieć jasno. Polonia spędziła poza Ekstraligą 13 lat. Owszem, pierwsze były przeznaczone na spłacenie długów, uzdrowienie całej organizacji i kosztem ambicji sportowych. Z drugiej ligi Polonia wydostała się w 2019 roku, wtedy pokonała w finale, uwaga, PSZ Poznań. I to było to słynne odrobienie 28-punktowej straty. W Poznaniu było 59-31. Wszyscy jechali na fetę. Okazało się, że 29 punktów w tej Bydgoszczy zaledwie PSZ zdobył. No i po awansie była mowa o tym w Bydgoszczy, że środkowy poziom rozgrywkowy to jest tylko taki przystanek na szybkie przegrupowanie, a historia potoczyła się tak, że to był siódmy sezon z rzędu. A cztery ostatnie to już w ogóle Polonia była wymieniona w ścisłym gronie faworytów do awansu i wiecznie się jej coś nie udawało. No więc tak, scenariusz wpadki sportowej był mało realistyczny i można go było bardzo szybko skreślić, bo po pięciu wyścigach Polonia już prowadziła 23-7. Dwa punkty na rywalach się udało tylko zdobyć PSZ-owi. To był Ryan Douglas w biegu trzecim i Antoni Mencel w biegu czwartym.
2: Na tyle było siły dzisiaj. Polonia bardzo mocno zmotywowana. W sumie 4 lata dobijali się, jak to mówią, do 4 razy sztuka. Gratulujemy im tego awansu. No a my jeszcze 2 mecze, więc będziemy chcieli się pokazać jak najlepiej.
1: To są słowa Ryka Jóźwiaka, czyli trenera PSZ-u Poznań. Czyli tak, scenariusz sportowy odpada, ale dziwne rzeczy się działy na innych polach. Bo tak, mecz od początku rozgrywany był w takiej atmosferze pośpiechu, bo na okolice 17, mniej więcej 2 godziny po rozpoczęciu, był przewidywany ulewny deszcz. No właśnie, żeby zaliczyć spotkanie fazy play-off, potrzeba 12 wyścigów z 15, czyli całkiem sporo. No i tak naprawdę wyglądało to tak, że Skorpiony były takimi statystami w faktycznej walce Polonii z czasem i chmurą burzową i to takiej walce, w której gospodarze sami sobie wkładali kij w szprychy. I tu zaczęło się po wyścigu czwartym, bo wtedy regulaminowa przerwa na równanie toru, takie 7-8 minut, kiedy jeżdżą ciągniki, później polewaczka, no to zajęła jakieś 25 mniej więcej, a półgodzinna przerwa z winy organizatora jest podstawą do ogłoszenia walk overa, także to naprawdę była walka z czasem. I tu chodziło o to, że najpierw prac się w ogóle nie dało rozpocząć, bo kibice odpalili pirotechnikę, a gdy już ciągniki wyjechały na tor, no to stanęły, bo w jednym z nich uszkodziła się szyna równająca nawierzchnię i przeszli panowie i debatowali. Po kilkunastu minutach takich debat udało im się uruchomić pojazd, ale ta wbita, uszkodzona szyna zrobiła taki wielki kanion przez środek toru, no i trzeba to było jeszcze na szybko załatać, nadal mieszcząc się w tych pół godzinach. No, udało się to ubić jakoś. No, w każdym razie mecz pojechał dalej. Dziwnie to wyglądało, no ale dobra. Żużlowcy pojechali. Tylko, że potem pojawiło się całkiem sporo upadków. Wyścig szósty, wyścig ósmy, wyścig dziesiąty. No i tam był wszędzie taki sam scenariusz. Żużlowcy Polonii nieatakowani zapoznawali się z nawierzchnią toru. Zupełnie bez sensu. Istotne nawet nie były punkty, które w ten sposób potracili, no bo już dawno było pozamytane. Chociaż rzeczywiście w biegu dziesiątym PSZ odniósł swoje jedne zwycięstwo 4-2, a poza tymi wyścigami w niepełnym składzie tylko raz się udało zremisować. No więc jakiś sportowy zysk dla PSZ-u był. No ale każde takie zdarzenie torowe co powodowało? No dodatkową przerwę, a czarne chmury gromadziły się coraz bardziej, więc Skorpiony tak naprawdę nie były przeciwnikiem dla gryfów w ogóle. I to do tego stopnia, że po biegu ósmym, mimo tego, że matematyczne szanse jeszcze były, to trener Eryk Jóźwiak i jego sztab w ogóle zrezygnowali ze stosowania rezerw taktycznych.
2: Była pierwsza zmiana, Bartek, w tym biegu jakbyśmy coś tam hulali na naszą korzyść, to byśmy kontynuowali te zmiany taktyczne, ale było jak było i już dalej nie było sensu, po prostu daliśmy wszystkim pojechać, żeby każdy też miał przetarcie przed kolejnymi meczami.
1: Matematycznie wyglądało to tak, że PSZ stracił szansę na awans po wyścigu 11. Wtedy Bartosz Smektawa, Kasper Pludra przegrali 2-4 z Szymonem Woźniakiem i Aleksandrem Oktajewem. Było 23-403. No więc Skorpionów nie mógł uratować nawet scenariusz wygrania wszystkich biegów 5-0, ale mógł uratować scenariusz taki, że mecz będzie przerwany przez ulewę, a rzeczywiście już zaczynało kropić, więc gospodarze się wstrzymywali jeszcze z pełną fetą. No i co? Trzeba było po prostu na szybko odklepać ten 12 wyścig, dojechać do mety, no ale znowu, gospodarzom zabrakło wyrachowania i to tak na serio zabrakło, bo tu już tak bez żartów mogło dojść do tragedii. Bo w walce o drugie miejsce junior Polonii, Kacper Andrzejewski przeciął tor jazdy Dimitriego Berger, oni się szczepili na końcu prostej, no i noga Francuza utknęła między ramą a przednim kołem, nie pozwoliło mu się ewakuować z tego motocykla, no i po pierwsze Berger przeleciał przez kierownicę, a po drugie jak uderzył w tor z takim impetem, jeszcze mając kręcące się koło jakby przymocowane do siebie, tak to nazwijmy, no to odbił się na wysokość dobrego metra w górę, a co gorsza jeszcze, próbując ominąć to zdarzenie, Kamil Witkowski z pełną prędkością wjechał w bandę na wejściu w łuk, też się przewrócił. No, wyglądało to paskudnie, cały stadion zamilkł, no ale na szczęście prawdopodobnie skończyło się tylko na strachu.
2: Dimi poobijany, Kamila boli lekko noga, więc tam pewnie do niedzieli się wykuruje. Dimi pojechał na badania, zobaczymy. Czekamy na wyniki badań.
1: No i później ten pościg z czasem już wyglądał tak, że powtórka biegu bez udziału Berger oczywiście była formalnością. Podobnie formalnością był wyścig 13, który jeszcze udało się odjechać, no ale potem po krótkich naradach z zespołami sędzia zakończył mecz, zaliczył jego wynik, więc udało się dojechać, ale no właśnie trochę było przykro, szkoda mi było tych Bydgoszczan, bo było za późno, żeby oni mogli fetować na pełnym stadionie. No bo tak naprawdę część ludzi po tym 13 biegu już się samowolnie ewakuowała, tam w pobliżu jest galeria handlowa, miejsce, żeby się schować, to do tej galerii pouciekali Bydgoszczanie. No ale kto tego nie zrobił, to tak naprawdę stracił, bo przemógł całkowicie, bo nadeszło takie oberwanie chmury, że na przykład moje buty do teraz, prawda mówiąc, nie wyschły, dzisiaj musiałem w innych przyjść do radia, podobnie w innej bluzie. No i w tych warunkach jeszcze odbywała się dekoracja, prawda, czyli moment, który powinien być największym świętem. Jeśli chodzi o PSZ, już tak bardziej sportowo, to tylko trzech zawodników potrafiło pokonywać rywali. Mówimy o takiej skali dominacji, bo 9 punktów w 4 startach wywalczył Ryan Douglas. On został najskuteczniejszym zawodnikiem ligi i to już jest oficjalne. No ale poza tym dwukrotnie przed przeciwnikiem dojechał Antek Mencel, raz Bartek Smektała, więc całkowicie zasłużenie PSZ trafia do barażu, a tutaj jego przeciwnikiem będzie Stal Gorzów. No i to jest zespół, który w piątek w dramatycznych okolicznościach uratował w ogóle ekstraligowy byt. To było na ostatnim łuku ostatniego biegu po walce z włókniarzem Częstochowa, który nie wygrał żadnego meczu w tym sezonie, ale tutaj trzech żużlowców Stali odniosło urazy w trakcie tego spotkania i go nie dokończyło. No i paradoks polega na tym, że wcale środowisko żużlowe nie przesyła wyrazów współczucia, tylko wręcz przeciwnie, bo dwójka z tych trzech poszkodowanych ewidentnie, i to było widać na kamerach, straciła świadomość po swoich upadkach, ale nie zostało to w ogóle odnotowane w ich badaniach lekarskich. No tam chodzi o to, że są takie przepisy, że jeśli zawodnik ma wstrząs mózgu albo inny uraz głowy, dla bezpieczeństwa zawieszamy mu licencję na 10 dni, no a to oznacza, że nie pojechaliby w barażu. No więc tam padały głupoty o tym, że oni na przykład się nie ruszali, bo im piach do oczu naleciał i niczego nie widzieli. No generalnie historie absurdalne. No to się najprawdopodobniej skończy zawieszeniem lekarzy, którzy wystawili takie badania. No ale to jest jakby historia odrębna. Trener Erik Kuźwiak w tę dyskusję nie wchodzi, bo do barażu zamierza podejść tak jak do finału.
2: My się bawimy tym, cieszymy się, bo to jest wielki sukces dla klubu. Starcy w finale to już historyczne osiągnięcie dla PSZ-u. Teraz mamy baraże, więc też będziemy chcieli tam powalczyć o jak najlepszy wynik, a może i nawet o historyczny awans.
1: Pierwszy mecz barażowy w niedzielę o 19.30 na Golęcinie. My na ten mecz was zapraszamy w dzisiejszej audycji Sporting Club Afera. Podwójna wyjściówka na kogoś z was czeka. Wystarczy do nas napisać na numer 7148. To kosztuje złotówkę i 23. W treści trzeba wpisać hasło afera, oprócz tego twoje imię i nazwisko, no i odpowiedzieć na nasze pytanie. Pytanie, które Julia wymyśliła.
0: Powtarzam, jakiego żużlowca ściągnęłabyś do PSZ-u i dlaczego?
1: Jakiego?
0: No, moje to już jest troszkę niemożliwe, ale w sumie, no ja najbardziej chciałabym, żeby wrócił do żużla i najlepiej do Poznania Taibu Finden, więc być może jakaś tam akcja, taka jak u Wojtka Szczęsnego, nastąpi. Trzymam kciuki.
1: Tylko Wojtek Szczęsny trochę mniej połamany w trakcie swojej kariery, więc on mógł sobie pozwolić na powrót. Czekamy na wasze propozycje do godziny 19. Ja jeszcze tylko dodam ten mecz w niedzielę, a rewanż 4 października w Gorzowie.

0: My teraz w przeciwieństwie do Me and That Man o żadnych szatanach nie będziemy mówić, chociaż rzeczywiście odległość na przykład z Rata i tutaj od nas na hali na Morasko jest szatańsko duża, ale warto tam było być w sobotni wieczór.
1: Tak, to prawda, bo hala Ułam prawie odleciała. Wielkie święto siatkarskie w Poznaniu. Historyczny tak naprawdę mecz drużyny Fort Poznań w pierwszej lidze siatkarskiej mężczyzn, który skończył się zwycięstwem 3-1 z drużyną z Siedlec.
0: I teraz kronika historyczna. To jest pierwszy domowy mecz w historii Fortu. Drugi w ogóle, bo wcześniej był jeden wyjazd. Pierwszy mecz wygrany, bo wcześniej była porażka na wyjeździe 2-3. No i pierwszy sold out, bo rzeczywiście kibiców całkiem sporo. Jak na to, że Fort Poznań tak naprawdę markę dopiero buduje, no bo ciężko stworzyć wielką bazę kibicowską, jak się rozegrało jeden mecz w historii do tej pory. No to cóż, to chyba pokazuje, że rzeczywiście zapotrzebowanie na siatkówkę w Poznaniu jest.
1: Jest bardzo duże zapotrzebowanie, też grono siatkarzy amatorów w Poznaniu jest bardzo dobrze rozwinięte, więc absolutnie nie dziwię się, że i karnety, i wszystkie bilety na ten pierwszy mecz zostały wyprzedane.
0: Ty chyba sama rozpoczynałeś, prawda? Amatorski sezon siatkarski w ten weekend.
1: Tak, tak, tak. Tak było, ale nie był to najprzyjemniejszy turniej w moim życiu, więc może to jest na inny raz rozmowa.
0: Okej, okay, ale wynikowo, czy jakieś inne historie?
1: Wynikowo.
0: To jeszcze pół biedy. W każdym razie ważne, że wyniki przyjemne były, jeśli chodzi o to, co na Morasku się działo. 3-1 to mówiliśmy, 3-1, które oglądało cała masa kibiców, oczywiście na standardy tego, na co poznańskie hale pozwalają, czyli kilkaset osób. W każdym razie, zdaniem Mateusza Borkowskiego, MVP tego meczu, no to było całkiem godne przywitanie.
2: Hala wypełniona po brzegi. Nie spodziewaliśmy się, tak szczerze mówiąc, że to będzie tak wyglądało w pierwszym meczu. Było to niesamowite, jak nakręcaliśmy siebie z punktu na punkt, seta na set, co przyniosło piękny wynik.

0: powodu się mówi, że kibice to są siódmy zawodnik na boisku. Bardzo nas nieśli, słyszeliśmy to w każdym momencie seta, czy nawet jak mieliśmy taki przestój kilkupunktowy, to wiedzieliśmy, że kibice i tak są z nami, tam z tyłu słyszeliśmy.
1: No to chyba zna.
2: Chyba zna i chyba wykorzystał nawet w grze swojej.
1: No właśnie, a co udało się wykorzystać w grze, żeby ograć zespół Sydlec?
2: Głównie myślę, że tutaj blok obrona, czyli zdecydowanie poznańska drużyna miała wyższą skuteczność w ataku z obronionych piłek, w tak zwanym kontrataku, bo tutaj 53% przy tylko 20% tego udanego kontrataku gości. Też przyjęcie mieliśmy bardzo dobre, gubiliśmy blok, dobra skuteczność ataku. Tak naprawdę wszystko nam kolokwialnie mówiąc się działo, też w takim żargonie siatkarskim, poza pierwszym setem, który był troszkę takim może wstępem po prostu i gdzieś tam trzeba było się po prostu dograć, bo ten pierwszy set właśnie na przewagi 24-26 przegrany.
1: No ale zobacz, ostatnio były wygrane dwa pierwsze sety i się nie udało wygrać z Awią Świdnik.
2: Na to też jest przysłowie, kto wygrywa 2-0 i nie wygrywa 3-0, ten przegrywa 2-3.
1: No właśnie, a tutaj już po jednym secie się to wszystko pozmieniało, bo z 24-26 przegranego pierwszego seta urodziły się później zwycięstwa w trzech kolejnych partiach, 25-18 w partii drugiej. Tu już tak naprawdę od początku było prowadzenie, już od stanu 6-1 ta zaliczka była solidna. Później set trzeci wygrany do 23, tutaj już bardziej wyrównanie. No i set czwarty 25-16, no to tak od połowy mniej więcej byśmy powiedzieli, że Fort już tę przewagę sobie budował. Zadowolony z postawy swoich zawodników był trener Mateusz Grabda.
3: Zagrali na pewno dzisiaj kapitalnie, dobrze trenują w trakcie tygodnia, więc mówię, fajnie, że się to przełożyło na dzisiejszy mecz i wygrywamy, można powiedzieć, pierwszy mecz w tym sezonie i też pierwszy mecz, jeżeli chodzi o inaugurację sezonu w Poznaniu i też pierwszy mecz w ogóle Fortu Poznań jako klubu.
1: No to, tak jak mówiliśmy, historyczny moment. Ty mówiłaś o kontrataku, tak? O skutecznej kontrze jako najskuteczniejszym, najważniejszym elemencie. No to posłuchajmy teraz, jakich mocnych stron w swojego zespołu dopatrzył się trener Grabda.
3: Dobrze graliśmy w systemie blok obrona i jeżeli chodzi o przyjęcie zagrywki, wyglądało to na pewno przyzwoicie, więc na pewno to były elementy, które dzisiaj dobrze spełniały swoją funkcję.
1: No i można powiedzieć, sezon siatkarski pierwszoligowy otwarty, tego w Poznaniu od dawna nie było. Trzecie miejsce w tym momencie w tabeli, jeśli chodzi o Fort Poznań, chociaż tutaj ta tabela bardzo rozjechana jeszcze, bo niektóre zespoły już grały dwa razy, niektóre jeszcze nie zaczęły, także to różnie z tym bywa. Następne spotkanie wyjazdowe będzie w czwartek, to jest wyjazd, jak mówiłem, Awia Sędziszów Małopolski to jest rywal, a następny domowy mecz 3 października z Czarnymi Radom. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o siatkówkę, natomiast jeżeli chodzi o piłkę ręczną, tutaj dwa spotkania wyjazdowe mieliśmy w ten weekend. Najpierw od pań sobie zaczniemy. Na piłkę ręczną Poznań mierzyła się z AZS-em AWF Warszawa. 33-31 to wynik tego meczu dla poznanianek, dodajmy. Wynik niski, biorąc pod uwagę to, jaki ten mecz miał przebieg, bo tak naprawdę ostatni moment, kiedy rywalki realnie zagrażały zespołowi Amelii Chmielewskiej, no to było tak po około 20 minutach, kiedy to, czy nawet wcześniej trochę, bo w 14 minucie zrobiło się 9-7, później 9-8 dla zespołu AZS-u AWF. Później był 6-minutowy przestój bez jakiegokolwiek trafienia i od tego momentu, jak poznanianki zremisowały, później zrobiło 10-9, 10-10, no to już ta maszyna ruszyła. Do przerwy było 12-16. Później ta różnica jeszcze się powiększyła. Ona w pewnym momencie nawet osiągnęła 8 bramek. 20-28 to minuta 48. W końcówce się to zmniejszyło, ale bez większego zagrożenia dla zwycięstwa zespołu z Poznania. Także jeden z trzech niepokonanych zespołów to jest Enea Piłka Ręczna Poznań po dwóch kolejkach. No i to nas cieszy. Jeśli chodzi o następne spotkanie, no to będzie, chociaż nie jednym z czterech, przepraszam, bo jeszcze jest jeden zespół, który swoje spotkanie rozegrał tylko jedno. Dlatego nie ma dwóch zwycięstw, a jest jedno, jest niżej w tabeli. To jest Sambor Tczew, czyli właśnie najbliższy rywal. Ten mecz w niedzielę o 17. Z kolei, jeśli chodzi o panów, tutaj mieliśmy remis i rozstrzygnięcie w rzutach karnych. 33-33. Grunwald Poznań zremisował na wyjeździe z Miedzią Legnica. W rzutach karnych niestety porażka 2-4. Tutaj mówimy o pościgu. Musimy powiedzieć o pościgu, bo owszem, jak spojrzymy sobie na to,

to, że jako pierwszy taką poważniejszą zaliczkę zbudował Grunwald, tam było 4-7, w pewnym momencie później do przerwy był remis, no to tak byśmy powiedzieli, całe spotkanie wyrównane. Otóż nie, bo po przerwie to gospodarze z Legnicy zbudowali sobie zaliczkę, w pewnym momencie było 33-27 dla nich i w ostatnich 8 minutach tylko i wyłącznie zespół Grunwaldu potrafił trafiać do bramki, więc udało się wyrównać, zabrakło przełamania, no i to się skończyło jednym punktem, chociaż mogły być dwa albo trzy. No, w każdym razie Grunwald zdobył swój pierwszy punkt w tym sezonie, jest na miejscu 11 w tabeli, ale pamiętajmy, że to jest zespół, który trenuje na różnych halach, gra wszystkie mecze na wyjazdach, no bo szkoła podstawowa nr 72 przyniotana jest w remoncie. Także też następny mecz będzie wyjazdowy. Gwardia Koszalin to będzie najbliższy przeciwnik wojskowych w sobotę o godzinie 17:00, rzecz jasna, w Koszalinie.

0: Dimon i Zieleń przed momentem na antenie Radia Fera. Tej zieleni coraz mniej, sezon halowy się rozkręca, ale jeszcze trwa też sezon żużlowy i na ostatnie spotkanie tego sezonu was zapraszamy w niedzielę.
1: Tak, zapraszamy i mamy do rozdania dla was podwójną wejściówkę na ten niedzielny mecz, na baraż o Ekstraligę żużlową. Przypominam, będziemy drużyna poznańska PSZ Poznań będzie jechać z przedostatnią drużyną Ekstraligi Stalą Gorzów. Ten mecz w niedzielę o 19:30. Żeby otrzymać od nas takie wejściówki, musicie wysłać SMS-a na numer 7148. Jest to koszt złoty 23 z VAT-em. I w treści musicie napisać afera, podać swoje imię i nazwisko oraz odpowiedzieć na pytanie, jakiego żużlowca ściągnęlibyście do PSŻ-u i dlaczego.
0: A bramka SMS-owa o 18:59 się zamyka, także 9 minut niecałe jeszcze macie, żeby do nas napisać. My teraz już nie o żużlu, a o koszykówce, bo tak jak mówiłem, sezon halowy się rozpoczyna. No i takie wymarzone otwarcie koszkarskiego sezonu zanotował Enea Basket Poznań, który na oczach kompletu publiczności. Znowu mówimy o komplecie. Panie prezydencie, proszę nam dać większe hale. Enea Basket Poznań pokonał 96-75 AZS Politechnikę Opolską. To była inauguracja męskiej pierwszej ligi, podkreślamy. No właśnie, rywal nie był z najwyższej półki, to też trzeba zaznaczyć. AZS Politechnika raczej przymierzony do spadku, no ale takiego rozpoczęcia basket potrzebował jak tlenu, bo końcówka ubiegłego sezonu była bardzo nieudana. Do tego jeszcze przejdziemy. No i to rozpoczęcie bardzo szybko pokazało, że ono będzie lepsze, będzie łatwiej, będzie sprawniej, bo szybko też basket wyszedł na prowadzenie. Tak od stanu 3-4, czyli tak po 2 minutach mniej więcej tego meczu, 6 punktów z rzędu, zrobiło się 9-4, no i od tego momentu basket już ani przez moment w tym spotkaniu nie przegrywał. Ta przewaga jeszcze przed końcem pierwszej kwarty zdążyła na chwilę urosnąć do 10 punktów. Tam było 24-14, to się w końcu zmniejszyło do 24-16 i tak zostało zapisane w protokole jako wynik tej kwarty. No ale najważniejsze było to, że rzeczywiście ta zaliczka już jest taka dosyć bezpieczna. To już nie jest tak, że AZS Politechnika jest o krok. Ta przewaga mniej więcej się utrzymała w drugiej części meczu. Tam 2 punkty do tej zaliczki ostatecznie udało się dopisać, chociaż też momentami było nieco więcej, ale 46-36 to był wynik, który był na tablicy podczas długiej przerwy. No i to był zdecydowanie rezultat korzystny dla basketu, to było to, co zadowalało zespół Edmundsa Walejki. No i jeden z kapitanów, Michał Samsonowicz, jeden z rzucających, podkreśla, że udało się to wywalczyć dzięki temu, że zespół przez większość meczu kontrolował sytuację tak, jak chciał.
2: Tak jak jeszcze w pierwszej kwarcie, to jest pierwszy mecz, zawsze one są trochę nerwowe, powoli się każdy rozgrzewa, to później wydaje mi się, że z każdą minutą było coraz lepiej i coraz bardziej właśnie realizowaliśmy to, co sobie zakładaliśmy.
0: No i dzięki temu była taka impreza tam w tle, bo można było się cieszyć, było z czego.
1: Tak, zdecydowanie. No to jeszcze kolejny raz prosimy o większe hale, żeby jeszcze większe fety mogły być po zwycięstwach naszych poznańskich drużyn.
0: Albo jeszcze większy pogłos, jak to po tych wielkich halach będzie ta muzyka dniła. Wiadomo, że taka muzyka po wygranym meczu to raczej marszem żałobnym nie jest. Dobrze, wracając do spotkania, no to taki moment, w którym można było troszkę może zwątpić, nastąpił na początku trzeciej kwarty. Zwątpić w plan, bo nie zwątpić w to, co się dzieje na samym boisku i nie w sam wynik. Bo trzecia kwarta wyglądała tak, że już po mniej więcej 2,5 minuty basket wykorzystał limit fauli na tę trzecią kwartę. No i tak naprawdę kolejna minuta to już pokazała, z czym to się wiąże, bo dwukrotnie duet sędziowski dyktował 2 rzuty osobiste dla Politechniki. No ale te były masowo marnowane przez przyjezdnych. Nie tylko te, bo i próby z gry tak wyglądały, bo skuteczność na nim w którymś momencie spadła poniżej 30%. I długimi momentami tam po prostu nie wpadało nic. A to był efekt tego, że Patryk Stankowski, to kapitan basketu, to podkreśla, że udało się i taki był plan, żeby zagrać bardzo agresywnie w obronie. Owszem, to się wiązało z tymi rzutami osobistymi, no ale ile piłek przy tym udało się zatrzymać?
3: Taki jest nasz styl, to jest nasza wizytówka i to będzie egzekwowane w każdym meczu. To ma nam dawać zwycięstwo, pewność siebie. Pokazaliśmy tak naprawdę, nad czym pracowaliśmy, jak chcemy grać i cieszę się z tego.
0: A jak Opola nam nie wpadało, no to czasami też było tak, że wpadało, ale nie było to zaliczane. To ja muszę powiedzieć o jednej sytuacji, to była już czwarta Jorkiew Campbell, czyli zagraniczny zawodnik zespołu AZS-u Politechniki Opolskiej. On był faulowany, upadał i tak jeszcze jedną ręką, tak trochę z takiego koszyczka wyrzucił piłkę totalnie bez celowania, tak niby przypadkowo. To się działo gdzieś na połowie parkietu, no i okazało się, że rzucił w górę i przed siebie tak przypadkowo, że trafił idealnie do kosza. Punktów nie było, bo było po gwizdku, ale za to poznańska publiczność była pod wrażeniem, nagrodziła rywala brawami, także to też się ceni, że publiczność umie docenić. Był taki moment w czwartej kwarcie, że rzeczywiście trochę bardziej nerwowo mogło się zrobić, bo zespół gości zaczął odrabiać od stanu 74 do 54, zrobiło się 78 do 64, no ale wtedy trener Edmund Zwalejko wykorzystał przerwę na żądanie, no i sprawnie uspokoił sytuację, podkreśla to, docenia to Michał Samsonowicz.
2: To jest bardzo ważne, żeby umieć to robić, bo jak drużyna zaczyna przegrywać 20 punktami, a zostało niewiele czasu do końca, to tak naprawdę nie mają nic do stracenia i łatwo gdzieś tam się rozluźnić i też łatwo odrobić.
0: No ale sama końcówka na szczęście już bez takich przygód. No jedyną taką przygodą, takim powodem do delikatnego niepokoju może być sytuacja z jednym z obcokrajowców z poznańskiego zespołu, Santo Di Menotti. Został opatrzony po upadku, nie kontynuował już gry, no ale później już z uśmiechem rozdawał autografy, tylko że miał lód przyklejony do kolana. No ale mamy nadzieję, że będzie wszystko okej. Nie on był liderem. Liderami byli Devontae Blanton, czyli drugi obcokrajowiec. 16 punktów, 7 zbiórek, 9 asyst, a tak naprawdę to jeszcze bardziej, te statystyki nie do końca oddają, jak bardzo to był zawodnik, który uruchamiał te kontry Enea Basketu. No oprócz tego, jeśli chodzi o Polaków, Patryk Stankowski 19 punktów, Filip Siewruk 17 punktów i 8 asyst do tego. No więc mamy w Poznaniu, przynajmniej w porównaniu do tych najsłabszych drużyn, mamy zespół. Mamy zespół, który potrafi wygrywać, który przełamał sesję 11 porażek z końca ubiegłego sezonu. Więc Patryk Stankowski, który doskonale to pamięta, mówi: demony z ubiegłego sezonu już ostatecznie od nas odeszły.
3: Jest dosyć duża zmiana, jesteśmy wszyscy zdrowi, szeroka rotacja, wszyscy praktycznie punktowali dzisiaj, piłka nikogo nie omijała i dobrze, bo taki jest nasz cel gry.
0: No i zobaczymy, czy ten cel uda się realizować w kolejnych spotkaniach. Teraz basket czeka pierwszy wyjazd w sezonie do Krosna na spotkanie z tamtejszym miastem szkła. To będzie ta sobota, a z kolei 4 października, czyli niedziela w przyszłym tygodniu, to będzie mecz domowy ze Spójnią Stargard. Tyle na dzisiaj. Do zwycięzcy konkursu odezwiemy się za chwilę, no bo wy też jeszcze do 18.59 przez kilka SMS-y możecie do nas wysyłać, także poczekamy na ewentualne propozycje last minute na mecz PSZ-u ze Stalą Gorzów. Was dzisiaj zapraszamy. Tymczasem mówimy wam już do usłyszenia. Agata Pelska była przy konsolecie realistarskiej, a przy mikrofonach mówili do was
1: Julia Włodkowska
0: i Michał Rogoziński. Za chwilę już Aferytm. Miłego wieczoru.

0: Autopromocja.
1: Her Storie. Inspirujące kobiety, zakurzone biografie. Współczesne spojrzenie na realia sprzed lat. Poniedziałek, godzina 21.
0: Słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś i kiedykolwiek chcesz. Aplikacja Radia Afera na Androida i iOS. Włącz radio na żywo albo wróć do ulubionej audycji w naszych podcastach. Wejdź na www.afera.com.pl i kliknij w link do sklepu. Autopromocja.
2: Radio Afera, Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
3: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19.
4: Dorastałem z włączoną telewizją. Takie było dzieciństwo. Podwórko i telewizor. Telewizja była naszą dopaminą. Telewizja, landrynki, popcorn. Nie chcieliśmy dorosnąć. Tworzyliśmy podziemny krąg jak Brad Pitt i Edward Norton. Ojcowie nas kochali, ale nie zawsze potrafili nam to okazać. A my graliśmy swoje role, udając, że nie potrafimy płakać. Filmy ratowały nam życie, a od ekranów zaczynaliśmy iskrzeć. Puszczaliśmy krzywdy w niepamięć, królestwo pierwszych sitcomów i bajek. Kryminalny czwartek, teatralny poniedziałek, program Kocham Kino. Płaciliśmy abonament, ale nie płaciliśmy za miłość. Kochaliśmy się w Winonie Ryder, w Miliowowicz, Umie Turman i Liv Tyler. Kochaliśmy miłością bezgraniczną. 2001 rok, telewizja na żywo. A my czujemy, że coś

Siemanko, z tej strony Mateusz Karłowski, to jest Afert, czyli przegląd nowości muzycznych w Radiu Afera. My przechodzimy do pierwszego singla, który dzisiaj wam zaprezentowałem, gdzie Fish, Emadę, Tworzywo i Szczyl łączą siły w singlu Piruety. Jest to bardzo ciekawy utwór, ponieważ prezentuje on dwa pokolenia, Fish, Emadę, Tworzywo i Szczyla. Raper starszego pokolenia, raper młodszego pokolenia. Opowiadają o swoich problemach, o swoich różnicach, jak dorastali i dochodzą do pewnej konkluzji, że mimo różnic łączą ich te same problemy i muszą walczyć z tymi samymi przeciwnościami losu. Myślę, że bardzo fajne połączenie sił i uważam, że właśnie bardzo fajne też stylistycznie, ponieważ Szczyl ma bardzo ciekawy styl, trochę nie aż taki newschoolowy mimo wszystko, jak niektórzy raperzy współcześni, i z Fishem bardzo dobrze to się połączyło muzycznie. Mamy dzisiaj konkurs, klasycznie, jak w prawie każdym programie. Do wygrania jest podwójna wyjściówka na Festiwal Muzyki Dekadenckiej. Część druga, Karaluch, Zły Pan, 21:37, Anbor Suffer w klubie Pod Minogą. Aby wygrać wyjściówkę, wyślijcie SMS-a na 71:48. W treści wpiszcie afera, imię, nazwisko oraz odpowiedź na pytanie, dlaczego do was ma trafić ta wyjściówka, dlaczego wy akurat chcecie iść na ten koncert. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze razem z VAT i do wygrania jest podwójna wyjściówka, więc możecie zabrać swoją partnerkę, partnera, kolegę, koleżankę, kogo tylko chcecie. Na SMS-y czekam do godziny 20. My przechodzimy dalej, a na naszej liście ponownie Szczyl, tym razem razem z Bruno, zapowiada swój debiutancki, znaczy nie debiutancki, tylko kolejny album, i zapowiada go singlem Paranoia.

0: księżycem przełożę to życie na kolejny weekend.
1: Szczyl i Bruna w trzecim singlu zapowiadający jego najnowszy album pod tytułem Paranoia. No Szczyl naprawdę wystrzelił, bo w przeciągu miesiąca wydał trzy single, które zapowiadają jego kolejny album. Trzeci lub drugi, w zależności czy liczymy jego album 817 jako album, bo był to dosyć krótki album. No myślę, że można go zaliczyć jako album, ale miał tylko 28 minut, właśnie sprawdziłem. No i jeszcze dodatkowo ten utwór, który wyszedł w tym sam dzień co Paranoia, czyli Piruety razem z Fishem Ahmedem Tworzywo. Pewnie jest to jakieś takie marketingowe zagranie, żeby dotrzeć do większej ilości słuchaczy, ale ja myślę, że my tylko na tym zyskujemy, że są takie współprace. No i powiem wam, że się jaram totalnie. Przedwczoraj, dzisiaj, pojutrze odliczamy do premiery. 38 dni zostało. No a my powoli zbliżamy się do godziny 19.15, więc myślę, że to jest czas na stały punkt programu. Płytą tygodnia w Radiu Azyfera jest Chili Breeze i Mystyfikacje. Jest to zespół, który powstał w taki spontaniczny sposób, że narodziła się idea, żeby spontanicznie zacząć grać razem muzykę na festiwalu w Sielanka Fest, ale po próbach, po kilku spotkaniach przerodził się w pewną regularną formę spędzania czasu tych członków. I jest to muzyka, która jest wokół stylu takich jak elektronika, trip-hop, new jazz i muzyka alternatywna. Brzmi mega ciekawie, jak to przeczytałem, co ten zespół ma do zaprezentowania. To bardzo uderzyło to w moje gusta, iż no, brzmi to idealnie skrojone pode mnie, jeżeli lubię takie właśnie tematy, więc myślę, że nic, tylko posłuchać tego, jak to brzmi, bo zapowiedź jest świetna. Posłuchajmy Zdeformowany od Chili Breeze.

To był właśnie płyta tygodnia w Radiu Afera, czyli Chili Breeze is Deformowany. A jeżeli jesteśmy w tematach takich około elektroniczno-jazzowych, to Kacper Krupa, czyli członek zespołu Siema Ziemia, no i chyba teraz bardziej znany ze współpracą z Łony, z albumu Taxi, wydał swój album, kolejny album, drugi album już, solowy. No jest to trochę może zapowiedź z opóźnieniem, bo ta premiera miała swego czasu, ale nadal jest, myślę, że całkiem świeża. No i wydał on album pod tytułem Sekwa. Jest to właśnie bardzo fajny, taki trochę bardziej dojrzały album w porównaniu do jego debiutu i mega mi siadł, więc posłuchajmy sobie utworu Sekwa z wariacjami od Kacpra Krupy.

sekwa z wariacjami od Kacpra Krupy, czyli właśnie taki, no, taka typowa kariera solowa, bym powiedział, że mniej taka pod publikę, bardziej dla siebie. I ten utwór to bardzo dobrze prezentuje właśnie, jak to brzmi. A my przejdziemy dalej i kolejną karierę solową kolejnego jazzmena znanego na polskiej scenie muzycznej. Mam tu na myśli wuje HZG, który no, naprodukował się mnóstwo utworów, współtworzył mnóstwo projektów. Myślę, że przede wszystkim jest znany z zespołu EAPS i tym podobne, czy Półbłoto i tak dalej. No i postanowił wydać swoją debiutancką płytę solową. Płyta się nazywa Psiarnia i jest to hołd dla muzyki rave'owej, drum and bass'owej, mocne inspiracje właśnie muzyką elektroniczną. I mimo to, że wywodzi się on głównie z takiej właśnie z środowiska jazzowego, to tutaj prezentuje totalnie elektroniczny styl i posłuchajmy sobie utworu, który otwiera ten album pod tytułem Żółte papiery.

To był właśnie Żółte Papiery od HZG. No świetny, świetny myślę, że kawałek. A my przechodzimy dalej i teraz będzie, no muzyka często łączy się z kulturą, a kultura to również gry wideo. No i niedługo wychodzi no, legendarna gra, kolejna część legendarnej gry GTA 6. W związku z tym wychodzi ona 19 listopada. W związku z tym ukazał się singiel, który będzie soundtrackiem do tej gry. Singiel nagrał Young Lean, Future i Metro Boomin. Nazywa się That's It. To, co tak naprawdę mnie tak zainteresowało w tym wszystkim, to jak ta się też muzyka, myślę, że zmienia z czasem, że sobie przyglądałem dzisiaj utwory z GTA San Andreas, które było no, kilka lat temu wydane, kilkanaście już lat temu wydane, no to była tam muzyka różna, ale powiedziałbym, że dominująca to była taka trochę punkowa muzyka. Było też kilka takich oldschoolowych, hip-hopowych klasyków, typu właśnie, no właśnie jakichś takich Tupaków i tak dalej. Ale to było już bardziej widoczne w tych nowszych wydaniach GTA, na przykład właśnie GTA 5. No i teraz idziemy dalej i wyszło GTA 6. No i idą za trendami, gdzie w czasach, w których rap to nowy pop, podążają to trochę i myślę, że jest to ciekawe. I mamy taki newsfulową zapowiedź właśnie tego soundtracku, właśnie GTA 6 i na nim właśnie, tak jak mówiłem, Young Lean. Posłuchajmy sobie That's It od GTA.

0: That's it. Go get him, Lee.
1: To był właśnie Woodford, That's It, Young Lean, Fetcher and Metro Boomin. Na tym są jeszcze inne single, które zapowiadają ten soundtrack, który będzie zawierał aż 34 oryginalne utwory, dodającą właśnie energię tego nowego GTA. Między innymi na nich jest Travis Scott, Kate Richards, więc mówię, jest pewna taka zmiana w tych soundtrackach widoczna. Myślę, że jest to na pewno wielka premiera w świecie gier. Nie chcę się też jakoś tam wypowiadać, bo nie jestem jakimś ekspertem, ale po prostu przykuło to moją uwagę. I tyle. Myślę, że utwór całkiem ciekawy, tak jak mówię, w takim bardziej newschoolowym już stylu. No i tyle. No i my powoli będziemy zmieniać ten klimat taki może hip-hopowy, którym zaczęliśmy, teraz trochę wróciliśmy i zaczniemy tak w miarę płynnie to zrobić, będziemy to robić, ponieważ jest taki projekt jak Albo Inaczej. Dosyć myślę, że znany, ponieważ jest to projekt, który w swojej pierwszej iteracji miał na celu przedstawić covery utworów takich klasyków hip-hopowych w takim wydaniu nie hip-hopowym, z wielkimi gwiazdami. No i ten projekt ewoluował z czasem i teraz powstają single, które nie coverują tak naprawdę klasyków hip-hopowych, tylko współczesne utwory hip-hopowe przez gwiazdy, które nie są raperami. I tak jest w tym przypadku w najnowszym singlu Po co mi to, gdzie Dominika Płonka wzięła się za zeszłoroczny utwór Huberta Kropki. Dlatego posłuchajmy sobie tej aranżacji. Czekaj.

To była Dominika Płonka w jej interpretacji utworu Huberta, Po co mi to? No myślę, że to było całkiem ciekawe. A my przechodzimy teraz do mocno punkowej energii, gdzie zespół, który niedawno odkryłem, wydaje najnowszy album. Mam tu na myśli dosyć świeży zespół, ponieważ zadebiutował w zeszłym roku, Lambrini Girls. Jest to, mówię, takiej dobrej maści punkowa energia. I wydają nowy album, kolejny, No Refunds, który premierę będzie miał za 115 dni. No i zapowiadają go singlem Bang Bang Bang.

No, powiem wam, że lekka wtopa, bo przeniosłem jakiś inny utwór, jaki chciałem. Jakby generalnie to nie jest Bang Bang od Lumbrini Girls, ponieważ one prezentują taki właśnie punk, może trochę z elementami elektroniki, ale nie aż tak i dosyć późno zauważyłem, ale stwierdziłem, że a może pomyliłem single i słuchałem innego jednak, bo wyszły dwa, a jednak to nie jest to, więc może kolejny zagram następnym razem lepiej, przepraszam za to. A ja przypominam o tym, że dzisiaj jest do wygrania podwójna wejściówka na Festiwal Muzyki Dekadenckiej, część druga, Karaluch Zły Pan 21/37, Unborn Suffer, Pod Mi Nogą 26 września. Aby wygrać tą podwójną wejściówkę, wyślijcie SMS-a na numer 7148, w treści wpiszcie afera, imię, nazwisko oraz uzasadnienie, dlaczego do ciebie ma trafić ta wejściówka. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze razem z VAT. My przechodzimy dalej i teraz będzie rockowo. Mam tu na myśli zespół Pastry i ich kolejny singiel Nie tęsknię.

To był właśnie Pastry i Nie tęsknię, czyli właśnie myślę, że bardzo fajny utwór od tego gdańskiego, trójmiejskiego zespołu. A my na sam koniec naszego programu przygotowaliśmy Basię Małecką, która wydała swój nowy singiel pod tytułem Fall in Love With Me. Można powiedzieć, że na sam koniec spróbujemy się trochę właśnie z Basią odchamić. Oczywiście nie mam nic złego na myśli o wcześniejszych utworach, bo ja je wybrałem i bardzo je lubię. Po prostu mam na myśli, że Basia Małecka w porównaniu do reszty jest taka delikatną muzyką. Nie chcę użyć złego słowa tutaj użyć, ale po prostu na pewno w innym stylu, ale z wielką gracją. I dlatego posłuchajmy sobie tego singla Fall in Love With Me.

0: To była Basia Małecka w utworze Fall in Love with Me, zapowiadający jej pierwszy album autorski po bardzo dobrym albumie debiutanckim Agnieszka, który reprezentował utwory Agnieszki Osieckiej w wykonaniu Basi. Idzie ona dalej i tym razem będzie grała po swojemu jeszcze bardziej. Myślę, że jest to na pewno ciekawa artystka i już dosyć mocno się wybiła tym pierwszym albumem, bo ciężko, myślę, zrobić tak dobry album coverowy jak Basia i zdobyć taką rozpoznawalność. A Fall in Love with Me, myślę, że to potwierdza, że jest na pewno warta uwagi. My już kończymy nasz dzisiejszy aferytm. Wejściówka leci do Michaliny, która lubi takie smętne granie, a ja dziękuję za audycję. Realizował mnie jak zwykle Szymon Dopierała, ja to Mateusz Karłowski. Do usłyszenia niebawem, a ja zapraszam na kolejną audycję. Dzięki i na razie.
1: Aferytm pod palmami. Letni magazyn muzyczny Radia Afera. Wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe, muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady i zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku o 19. Autopromocja.
2: Jeden. Dwa.
3: We've all been blessed with wings of our own.
2: Trzy. I tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. Każdy poniedziałek o 22.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
4: Reklama.
6: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.
7: Kiedy skończy się to wycie?
8: Stary, zróbmy własny koncert.
9: Scena główna.
8: Razem tworzymy idealną setlistę.
9: W każdy poniedziałek o 20:00.

0: I tak zaczęliśmy troszeczkę niekonwencjonalnie tą scenę główną, gdyż zaczęliśmy od utworu i pewnie niektórzy mogą się domyśleć, co to był za zespół, ale jeszcze wam tego nie zdradzimy. Za mikrofonami są
1: Kuba Chojnacki
0: i Mikołaj Pikarzewicz, realizuje nas Szymon Dopierała. No a dzisiaj przenosimy się właśnie do Francji. Przenosimy się do Francji, parlons français, tak? I tak klimaty.
1: Oui, oui.
0: Oui, oui, oui, merci. Dokładnie.
1: Merci Mbappé, Kimpembe.
0: Baguette.
1: Baguette. No, przenosimy się do Francji. Ja tam byłem 2 tygodnie temu i już mam depresję po powrocie, ale właśnie trochę pod ten klimat taki francuski. Nie no, ten zespół akurat w ogóle nie brzmi jak Francja. To jest niesamowite, że kojarzy nam się akordeon, jakieś takie, nie wiem, ratatouille, muzyka z ratatouille, takie rzeczy z Francją, a tu nie. Zespół Gojira, metal, na początku nawet death metal, później takie lekko progresywne elementy. Mieliśmy Tula 2 tygodnie temu, omawialiśmy. No i ja tam powiedziałem właśnie, że u mnie tu z tych progresywno-metalowych nie jest w top 5 albo jest 5, zależy jak meszugę liczymy. Gojira jest, nie jest najwyżej, ale jak oni wchodzą na takie najwyższe właśnie rejestry, no to nie ma nic lepszego. I jest jeden utwór dzisiaj dla mnie zwłaszcza szczególny, bo zapomniałem nawet o tym top 3, ale to będzie top 1 dla mnie na pewno.
0: Rozumiem. Ale w ogóle jak słuchając Gojiry, to ma się takie właśnie wrażenie, że to jest zespół, który w tym momencie on tak naprawdę jest nowym wyznacznikiem tego, co się dzieje w metalu. Takie mam wrażenie, przynajmniej słuchając tego, że to jest taka nowa jakość, która wyróżnia się na tle wielu metalowych zespołów obecnie, mam wrażenie.
1: To znaczy, do mnie to dotarło, jak ich widziałem na żywo na Mystic Festiwalu, że to jest Metallica XXI wieku.
0: Okej.
1: Okay. To jest właśnie jakby...
0: Nawet śmiesznie, bo oni też byli supportem Metallica na trasie, nie? Więc
1: tak.
0: To tak stwierdzenie nawet bardzo pasuje.
1: Ale pod takim względem, że jakby popularnością żaden zespół już prawdopodobnie nigdy nie dojedzie do Metallica. Ale jeśli chodzi o to całe show, bo jeszcze raz, że były i tam ognie i w ogóle jakieś takie konfetti leciało, cała ta oprawa jest, przypominała mi właśnie, że to jest kompletne show, to nie jest tylko granie muzyki, ale ogólnie też wizualnie. Plus ten zespół się wyróżnia, na przykład od Mastodonu tym się różniam, że Mastodon gra bardzo gęsto i oni tam wypuszczają te akordy i bardzo często, ja już widziałem ich 3 razy na koncertach i tam jest taki problem na żywo, że jak nie ma dobrego nagłośnienia, to ten dźwięk się jak tak rozchodzi, to jest wszystko takie nieklarowne, a Gojira ma zawsze prosty, ale efektowny riff, i grają go niezwykle precyzyjnie. Ta prawa ręka, tak jak w Metallica jest Hetfield, wszystko trzyma. Tak Joe Duplantier tutaj też, razem z Mario na perkusji. Zresztą to jest tak, że te riffy często są powtarzane, a z kolei perkusja jest właśnie trochę tak przejmuje kompozycyjnie, bo naprawdę to, co tam Mario wyprawia, no to nie powiem może, że to jest pierwszy plan, albo w miksie oni są tak zbalansowani, ale jednak on tam jest gwiazdą.
0: Jest gwiazdą i to nawet słychać w każdym tym utworze Gojiry. To się pierwsze, co rzuca właśnie w uszy, to ta perkusja, ale też na pierwszych płytach mam wrażenie ten wokal Joe, to jest bardzo taki wręcz demoniczny. Ja mam wrażenie, że on tam tak bardzo kombinował w jakiś sposób zdeformować swój wokal, że doszedł do takiego punktu, że brzmi dosłownie jak jakiś Lucyfer.
1: Tak, zwłaszcza pierwsza płyta przede wszystkim i później to od Magmy, zwłaszcza na te 2 ostatnie płyty, trochę melodii zaczął więcej wprowadzać. Ale ta taka wielka trójka Gojiry to jest jednak From Mars to Sirius do L'Enfant Sauvage. Dla mnie to jest taki run 3 płyt z ich najlepszych.
0: Ale ty nadal nie wykluczasz tych 2 pierwszych płyt.
1: Nie, ja w ogóle muszę przyznać, że je przesłuchałem dopiero teraz, przygotowując się do audycji i byłem mile zaskoczony, ale to może za chwilę sobie o tym porozmawiamy. Teraz jeszcze posłuchajmy jednego utworu.

0: Ja ostatnio widziałem takiego śmiesznego mema właśnie, że ktoś mówi, mamy Godzilla w domu, po prostu grał na tym, na takim wysuniętym od drukarki, po prostu szybko tak, takie szesnastki i zaczął
1: To i później jeszcze tapping, nie?
0: Tak, jeszcze tapping. Dokładnie.
1: I to jest właśnie Gojira i oczywiście plastik w morzu, ratowanie wielorybów, bycie weganem.
0: Planeta też płonie.
1: Planeta płonie. Tak. Najpierw pierwsze dwie płyty omówimy sobie, bo to jest jeszcze taka nie do końca uformowana Gojira. Od trójeczki, od trzeciej płyty się zaczyna ta prawdziwa, ale już są naprawdę świetne utwory, albo inaczej, świetne riffy, świetne momenty, technicznie oni już są ograni, ale uważam, że jeszcze kompozycyjnie nie dojeżdżają.
0: Wiecie, jest to taki nieoszlifowany diament. Słuchać to i na Tega, i Cognita, i na The Link, że tam jeszcze to brzmienie właśnie Gojiry, ona się dopiero formuje i jeszcze oni szukają swojego nurtu i jakichś takich konkretnych struktur. Dużo jest tam powtarzalności takich właśnie czagowych riffów i death metalowego krzyczenia. Ale jednak tamte elementy już, które na przykład, czy pajączkowate riffy, czy jakieś takie mocniejsze, dziwne dźwięki się pojawiają, więc tam jakieś DNA już jest.
1: Taki ten scratch, powiedzmy, że ustawiasz kostkę i przejeżdżasz przez wszystkie struny, takie, to już się pojawia. Ja z tych pierwszych dwóch płyt mam tylko jeden utwór.
0: Okej.
1: Z debiutu mam Clone.
0: Ja z debiutu mam może taki bardziej deep cutowy utwór, bo On the B.O.T.A.
1: O, tego bym się nie spodziewał.
0: Taki bardzo pajęczkowaty riff tutaj jest na gitarze i podoba mi się ten basik na dole, bo on przejmuje całą tą ciężkość tego utworu i przejmuje taką atmosferę właśnie klaustrofobiczną i takiego niepokoju. Trochę mi się skojarzyło z Kornem w niektórych momentach i dlatego mi jakoś przypadło do gustu, a mam z The Link dwa utwory. Jeden utwór jest spokojniejszy, bo to jest Tori, który jest interludem.
1: To jest super utwór, tak. To jest super interlud.
0: To jest świetny interlud. Od razu jak go usłyszałem, to miałem takie, okej, musi się pojawić gdzieś w środku setlisty, żeby było takie przełamanie. I od razu utwór Indians, które przed chwilą właśnie usłyszeliśmy, też się u mnie pojawiło.
1: Ja lubię jeszcze, powiem tak, rozważałem z debiutu Space Time. Bo tam jest na końcu trochę taki riff, który później dopracowali w Backbone, ale druga część tego utworu jest naprawdę super. Z The Link ja bym chciał wyróżnić utwór Dawn, który kończy tę płytę. To jest
0: taka płyta bardzo etniczna, bo tam ten brzmienie jest dosłownie takie, ja bym powiedział, że takie wpływy wschodnie tam się pojawiają, ale też takie właśnie gdzieś jakieś słychać dziwne, czy tam jakby lutnia, czy jakieś takie flety, więc bardzo ciekawe instrumentarium tam się pojawia. Pomimo tego, że nadal to jest blisko tego pierwszej płyty brzmienia, to nadal tam coś jest ciekawszego.
1: Dawn jest takim prekursorem z kolei do Art of Dying dla mnie, tylko jest utworem instrumentalnym, ale mówię, no tu są jeszcze riffy świetne, które nie do końca się łączą. Uważam, że jeszcze nie opracowali sztuki przechodzenia między nimi. I wokale jeszcze nie zawsze wiedzą, kiedy je dawać, mam wrażenie, że jest ich mało, że to jest tak, ja tak czuję, że instrumentale były skomponowane i dopiero na to nałożyli wokal, bo musi jakiś być, ale niekoniecznie on właśnie jest taki dopracowany.
0: Też miałem takie wrażenie, że ten wokal był taki dawkowany, że taka bardzo mała dawka tego wokalu się pojawiała na tym albumie, ale nadal też te instrumentalia też nadal czułem, że to robią takie wrażenie i jednak w tej właśnie bardziej death metalowej części z pewnością dawało to jakiegoś kopa.
1: I druga płyta już tak brzmieniowo, jeśli chodzi o samą produkcję, uważam, że trochę przypomina From Mars to Sirius, bo ten debiut faktycznie brzmi jakby trochę jeszcze z lat 90., jakby Floryda, death metal i trochę tam defu słychać jeszcze, Chuck Schuldiner, a faktycznie już na tej druga płyta to już jest taka Gojira faktycznie, brzmieniowo tak jak na następnych płytach, ale jeszcze właśnie te kompozycje nie dojeżdżają, więc do tego na setliście nie mam niczego, ale to powiem tak, że to nie jest właśnie, nie pomijajcie tych płyt, nie róbcie mojego błędu, tylko naprawdę warto je przesłuchać, ale to jest taka setlista, że ja pierwszy mój draft jej miał 2,5 godziny, schodziłem usunąłem sobie takie, które no dobra, mogę jeszcze odpuścić i patrzę 2 godziny i każdy kolejny to był taki ból. Po prostu już naprawdę, ale zszedłem do tych godzina 30 trzymam ostatecznie.
0: Czasami tak trzeba jednak. Są takie momenty właśnie w scenie głównie, że trzeba po prostu wybierać. To są poważne wybory po prostu na tej setliście, tak?
1: No dobrze, no to teraz przechodzimy do tej trzeciej płyty, czyli uformowanej Gojiry.

0: Backbone z płyty From Mars to Sirius. No i tu robi się już Sirius.
1: To już jest poważnie gęsto. No i taki, właśnie, tak jak już mówiliśmy, że od tego albumu tak naprawdę już się rozpoczyna jazda bez trzymanki. To jest ta godziga, którą każdy uwielbia i każdy uwielbia słuchać. No i też przełom, bo jednak no, dzięki temu albumowi oni tak naprawdę zyskali taką już międzynarodową sławę.
0: Z tego, z tej płyty na początku chciałem mieć jakieś nawet chyba 6 albo 7 propozycji, chociaż nie jest to moja ulubiona ich płyta, co ciekawe, ale ostatecznie mam 4.
1: Ja mam 7.
0: Czyli masz jednak dominacja absolutna.
1: No, w moim przypadku jest to album, który naprawdę uwielbiam, jeśli chodzi o Gojirę. Nadal robi wrażenie po ilu już latach? 15 ponad. Ponad 15 lat.
0: Kiedy wyszło? 2005, czyli 21.
1: 21 lat, więc nadal robi to wrażenie. Ta produkcja jest tutaj świetna. Te riffy, które tutaj wymyślili, no to one są naprawdę na wysokim poziomie. No i te 7 utworów to jest ta lwia część mojej setlisty, jeśli chodzi o Gojirę.
0: Ale pewnie przede wszystkim pierwsza część tej płyty. Bo, dobra, Ocean Planet.
1: Tak, tak, to ja mam.
0: Też mam. Backbone.
1: Backbone mam.
0: Tak. Ty masz pewnie jeszcze Dragon's Dwell?
1: Tego akurat nie mam.
0: O, a to ciekawe. Ja też nie mam, akurat taki był strzał mój. Dobra, to ja jeszcze powiem. Ja mam The Heaviest Matter of the Universe.
1: To mam.
0: Oczywiście. I mam ten Flying Ways, chociaż powiem, że ja bym mógł akurat zrezygnować.
1: Okej, w moim przypadku Flying Ways jest to mój ulubiony utwór, jeśli chodzi o Gojirę. Uwielbiam ten riff, który tam się pojawia. Od momentu, jak go usłyszałem, to sobie przesłuchiwałem właśnie From Mars to Sirius i nadal cały czas sobie nuciłem ten riff, jak gdzieś chodziłem sobie na mieście czy gdziekolwiek. A jeszcze z utworów, jakie mam, to mam jeszcze From Mars na swojej setliście. From the Sky, to chyba nie miałeś From the Sky.
0: Nie miałem, ale jeszcze, chciałem mieć.
1: Mam From the Sky i jeszcze mam Unicorn, który co ciekawe mi otwiera koncert, to tak nietypowo. Żeby tak uśpić czujność i dopiero wtedy wchodzi The Heaviest Matter of the Universe.
0: Czyli ty już masz dwa takie utwory, które są właśnie takie spokojniejsze, bo oni zawsze na płytach dają właśnie te takie...
1: Tak, tak, więc ja je tutaj umieściłem jeszcze właśnie w honorowym pierwszym miejscu i w środku setlisty.
0: A nie masz Global Warming, które ja chciałem bardzo mieć. Szkoda, że żaden z nas nie ma, ale chyba się pojawił w propozycjach od słuchaczy, więc tak, tak. Dziękujemy wam. Było w ogóle zadziwiająco dużo.
1: Tak, i dziękujemy za te propozycje. Oczywiście na samym końcu audycji powiemy wszystkie.
0: Tak, tak, tak. No ale From Mars to Sirius na przykład tutaj jeszcze jest taka produkcja, bym powiedział, ona nie jest taka wielka. To jest takie brzmienie dosyć surowe. Dopiero z kolei od następnej płyty zaczyna się trochę takie bardziej wypolerowane brzmienie Gojiry. Nie wiem, czy się zgadzasz.
1: Tak, ale nadal jakby ten album ma charakter swój i ta surowość, która jest na tej płycie, to ma sens w kontekście tego, jakich tematów poruszają też w tekstach, ale i również te riffy są takie bardzo agresywne, bardzo ciężkie, więc ta surowość jest uzasadniona.
0: Ona tak industrialnie brzmi.
1: Tak, trochę tak, trochę tak.
0: Bo następna bardziej tak robotycznie z kolei.
1: Tam dużo efektów się pojawia.
0: Trochę efekty, jakieś syntezatory też wchodzą. A tutaj jeszcze jest takie właśnie trochę industrialne brzmienie. No dobrze, to przejdźmy do tej następnej płyty, która z kolei jest właśnie moją ulubioną Gojiry.

0: Toxic Garbage Island z płyty The Way of All Flesh. Ja tak sobie słuchając w ogóle utworów Godziggy, to miałem takie, Jezu, ale trzeba mieć kondychę, żeby zagrać na perkusji, bo to co tutaj robi Mario na podwójnej stopie, to jest naprawdę wyczyn. Ja mam wrażenie, że on ma takie dowalone łydy, że on po prostu siłowni nie potrzebuje. Jego siłownia to jest po prostu granie na perkusji.
1: W maratonie może uczestniczyć. To jest właśnie płyta, która trochę zwolni tutaj, postawili bardziej na groove i mam, ale znowu mam cztery propozycje z tej płyty, z czego tak, Ouroboros, który jest w moim top 3 utworów. Okay. To był pierwszy utwór Gojiry, który kiedykolwiek usłyszałem i ten tappingowy riff to od razu przykuło moją uwagę i to było coś zupełnie innego. Toxic Garbage Island, właśnie tutaj, który poleciał, też jest u mnie. Esoteric Surgery, bo to jest po prostu utwór, który nie bierze jeńców. Tam to jest dopiero nawalanka. Nie mam Vacuity, który pewnie masz.
0: Nie mam. Akurat powiem ci, że mam tylko jeden utwór z tej płyty. To cię zaskoczę. Wiem, że to jest twoja ulubiona, tak jak powiedziałeś, ale dwie część płyty zabrało mi przede wszystkim utwory z From Max to Sirius, więc troszeczkę mi miejsca zabrało. I ostatecznie z tej płyty mam A Sight to Behold, z racji na ten dziwny wokal.
1: Wow, to tego się nie spodziewałem.
0: Tak, akurat ze względu na ten dziwny wokal, który pojawia się dosłownie już w samym intrze. Jakiś chyba, ja mam wrażenie, że to jest jakiś wokaloid, po prostu nałożony na wokal Joe. I on to robi robotę, moim zdaniem. Ten refren naprawdę jest fajnie napisany.
1: Ale to właśnie w tym momencie coś sobie uświadomiłem, że ten czwarty utwór, który ja mam, ty go nie masz. Mm-hmm. The Art of Dying. Nie masz tego utworu.
0: Nie mam. Wstaję i wychodzę. No Kuba, no niestety. Nie mam tego utworu, nie mam niestety, bo jednak no nie zmieściłoby mi się już. Ja mam idealnie godzinę 30. Słuchaj.
1: No to jeszcze 5, no 5, to można by uciąć, nie? Ale słuchaj, to jest utwór na mój ulubiony Gojiry, najlepszy Gojiry moim zdaniem i proszę to zapamiętać, jak będzie kiedyś mój pogrzeb, ma polecieć ten utwór właśnie na moim pogrzebie, bo to, co tu się dzieje, jakby sam koncept, nie? Że ta sztuka umierania, ale no te riffy tam i to wprowadza w ten taki hipnotyczny stan. Ten utwór przechodzi przez fazy, jest właśnie długi, każdy riff jest po prostu niesamowity, jest to podróż największa, najbardziej progresywny ich utwór, a jak wiecie, jeśli słuchacie tej audycji, no to jest to, co ja lubię najbardziej, więc top.
0: Top. Wiesz, ja tego nie neguję, bo to jest naprawdę epicki utwór do przesłuchania i naprawdę bardzo dobry. No ale niestety nie pojawił się u mnie.
1: Ale zagrali to na żywo, jak tak, na Mystiku, jak ich widziałem, więc czułem się spełniony. No ale to jest top Gojiry moim zdaniem. Ale następna płyta jeszcze też jest taka właśnie dosyć solidna, no, bardzo solidna jest w tym ich top 3, także teraz coś z L'Enfant Sauvage.

0: Born in Winter to jest taki nietypowy utwór w ich dyskografii. Nie ma drugiego takiego, w którym jest to właśnie połączenie bardzo czystej sekcji, gdzie jest tapping i później jednak wchodzą, to jest super, że jednak wchodzą na takie ostrzejsze rejony. Ja ten utwór mam na swojej statyście.
1: Ja też mam. On jest taki bardzo zróżnicowany, bo z jednej strony jest tam taka mroczna delikatność, a z drugiej strony jest właśnie cięższe riffy się też pojawiają. I taki właśnie utwór, który nie jest typowo taki emblematyczny dla nich, bo jednak tutaj troszeczkę zmienili zasady gry i pokazali dwa oblicza w jednym utworze.
0: Wokalnie też do tamtego momentu zdecydowanie najlepszy występ Joe Duplantier.
1: Tutaj ten jego basowy wokal naprawdę pasuje do tej aranżacji.
0: Ile masz propozycji z tej płyty?
1: Dwie.
0: Tylko, czyli masz Born in Winter i pewnie tytułowy?
1: Tak, Le Vent Sauvage. Okay. Dokładnie.
0: To ja mam jeszcze The Axe.
1: Też mi się podobał ten utwór właśnie.
0: I on też nie bierze jeńców.
1: Tak, tak.
0: I The Gift of Guilt, który absolutnie musi być, jest w moim top 3, jak teraz tak myślę, bo tutaj historia, że na Mystic Festiwalu go zagrali i w tle jak grają, i to by musiało być na tym perfekcyjnym

0: te płyty, ale ma takie właśnie tam liście i to jest drzewo, no to ona się pojawia w tej animacji i to jest właśnie o tym, jak przekazujemy sobie z pokolenia na pokolenie ten, tutaj to jest nazwane darem, guilt, poczucie winy. Ale jest to, jakby nie będę opowiadał o tym, po prostu znajdźcie to sobie na YouTubie, wpiszcie Gift of Guilt, jakiś koncert z ostatnich lat i powinna być tam animacja. Natomiast to jest pełen pakiet takiego doświadczenia koncertowego, więc nie tylko muzycznie, chociaż też muzycznie jest super, ten tappingowy riff, ale, ale jak oni w połowie tego utworu zmieniają to, jest taki riff go i tam wchodzą. To są najlepsze momenty Gojiry w ogóle, jak to jest go i właśnie wchodzi beat. Co w ogóle też pokazuje, dlaczego jeden z powodów, dla którego ten zespół jest popularny w tym pokoleniu, bo my lubimy, znaczy to pokolenie lubi ten jak beat wchodzi, nie?
1: Jak jest taki drop, nie?
0: I ten zespół idealnie wie, jak zrobić drop.
1: Jest taki i po prostu idealnie ci wchodzi tak. Ten dropik, ale to jest bardzo solidny album nadal Gojiry, który też w ogóle, jak czytałem sobie koncepcję w ogóle tego krążka, to jest bardzo ciekawe, bo on się skupia jakby tekstowo wokół pojęcia wolności, ale i też wpływu społeczeństwa na ludzką naturę. I taki bardzo, no właśnie meta, wręcz temat, który tutaj naprawdę fajnie rozwinęli i to jeszcze jak mówisz z tymi właśnie wizualiami, to z pewnością naprawdę bardzo, bardzo dobrze korespontuje.
0: Goni nas czas, więc za chwilę dwie ostatnie płyty, teraz Silvera.

0: Silvera. I tu jest takie trochę zupgrade'owane brzmienie, bym powiedział. Gojiry, chociaż płyta Magma to była pierwsza, której wysłuchałem chyba w całości, bo pamiętam jak wychodziła. To była pierwsza, którą tak świadomie przyswoiłem i no źle trafiłem, bo to jest płyta, która jak dla metalowca, no to jest płyta właśnie, na której ten metal się obniżył.
1: No jest to taka płyta, która jest przystępna i łączy tą ciężkość, ale i też tę melodyczność tutaj się najbardziej pojawia na tej płycie, która do szerszej publiki najbardziej trafia, nie?
0: Mhm. Ale zresztą wygrali Grammy chyba wtedy. Tak. Eksplodowali mocno popularnością.
1: Tak, wtedy eksplodowali bardzo mocno, ale uważam, że tam są spoko utwory na tej płycie. Pomimo tego, że ona jest bardziej taka przystępna, to jednak nie traci tego uroku i nadal jest to fajnie skomponowane.
0: No ja mam utwór Silvera z niej i to jest jedyna moja propozycja.
1: Ja mam właśnie też Silverę, mam Magmę, czyli tytułowy utwór i jeszcze mam Stranded.
0: Spodziewałem się, że Stranded będzie.
1: No też taki, już można powiedzieć, że taki no, typowy, taki
0: hymn.
1: Hymn właśnie Gojiry.
0: Magma, fajnie to brzmi, jak oni ten riff z Magmy grają, wprowadzając Toxic Garbage Island, bo tak czasem robią, to faktycznie to na koncercie działa. Ale to jest ta płyta, na której są też najbardziej takie eksperymentalne utwory, bym powiedział, które zupełnie jakby przedtem czegoś takiego nie było w ich dyskografii. Oczywiście są też, nie wiem, Only Pain to jest bardziej taki typowy, ale czy tam Lowlands albo Yellowstone, to są utwory, które no, brzmią zupełnie jak coś innego, więc to jest taka nietypowa dla nich płyta. A później była jeszcze i do dziś to jest ostatnia Fortitude, z której mam zadziwiająco dużo propozycji, bo aż 4.
1: Ja też mam 4. Uwierzę, że też mam 4. I jednym z tych utworów jest na przykład jest Amazonia, która idealnie moim zdaniem bardzo fajnie odzwierciedla takie właśnie bagnistość i ten klimat taki jakbyś się po prostu przebijał przez dżunglę amazońską i to jest naprawdę świetnie tutaj ukazane w tym utworze. Mam jeszcze Another World, które jest w moim top 3, bo bardzo mi się podoba ten riff, który tutaj prezentują chłopaki. Kolejnym utworem, jaki mam, to jest Born for One Thing.
0: Też mam.
1: I jeszcze mam się to ułożone na setliście. Mam Born in Winter, Born for One Thing, nie? I potem jeszcze mam Into the Storm.
0: No.
1: Z tej
0: i też mam Into the Storm. Czyli z jednym tylko się nie zgadzamy, bo Amazonia to jest utwór, którego ja nie przepadam za nim, bo nie lubię tej skoczności właśnie tego bam. To jest ciekawe, bo jest to coś innego właśnie, czego nie było w ich dyskografii, ale po prostu to do mnie nie trafia. Do mnie właśnie
1: trafił ten klimat, to takie odzwierciedlenie właśnie tego przeciskania się przez jakieś chaszcze, przez taką dżunglę i to mi się bardzo spodobało, że oni potrafili tą atmosferę i ten klimat przełożyć na dźwięki.
0: To ja mam jeszcze Hold On, który chyba jest największym takim deep cutem z tych utworów, które ja mam. Bardzo lubię to, że ten utwór przechodzi przez różne fazy i jest trochę taki progresywny pod tym względem, ale tam są super riffy. Z takich utworów chyba jeszcze Grind jest właśnie takim utworem, Newfound. Mm-hmm. Newfound ma takie potężne riffy też, więc nad nim się zastanawiałem.
1: Ale w ogóle ta płyta też łączy tą właśnie przebojowość, że tak powiem, Magmy, ale i też są tutaj takie mocniejsze riffy, które nadal fajnie wchodzą.
0: Znaczy to jest trochę taki powrót do tego, co było, ale no nie wchodzi się nigdy dwa razy do tej samej rzeki, bo ta rzeka jest zawsze inna i tak samo Gojira nawet jak powróciła do rzeczy, które były przed eksperymentami na Magmie, no to te eksperymenty jednak widać, że uformowały i zwłaszcza wokalnie. Wokalnie jest to coś innego, jest więcej śpiewania, jest więcej tej melodii właśnie u Joe. No dobrze, no to jeszcze jedna tutaj przerwa muzyczna i później sobie jeszcze wasze propozycje przeczytamy, bo jest ich bardzo dużo.

0: Kuba, jeszcze zapomniałem powiedzieć, że moją setlistę dopełnia jeszcze Mea Culpa, którą zagrali na otwarciu Igrzysk Olimpijskich.
1: Tak. To było najlepsze z otwarcia tego kontrowersyjnego w tamtym, ale to był najlepszy
0: moment.
1: Najlepszy moment.
0: No. I utwór też świetny, dobrze. A teraz przechodzimy do waszych propozycji, które było od groma. Naprawdę dziękujemy wam za odzew i wasze propozycje, które się pojawiły. Nawet zespół Hamulec podesłał swoje propozycje. Dziękujemy wam, chłopaki, za to, że dorzuciliście coś od siebie do naszej audycji. I słuchajcie, od waszych propozycji stworzyliśmy playlistę, która ma... Jeżeli chodzi o runtime tego koncertu, to 2 godziny 15 minut.
1: Znowu łamiemy, tak jak w przypadku Pantery.
0: Tak.
1: Łamiemy tutaj zasady, no ale wszystko dla was.
0: Tak, więc powiemy szybko, co tu mamy. Mamy Levant Savage, mamy The Art of Dying, Flying Whales, Indians, Terra Incorporated, Wisdom Comes, Wolf Down the Earth, Toxic Garbage Island, Born in Winter, Global Warming, The Gift of Guilt, The Shant, Magma, Silvera, Backbone, Stranded, Grind, Amazonia, Vacuity, Lowlands, Born for One Thing, Love, Remembrance, Deliverance, Lizard Skin, Satan is a Lawyer, The Cell. Czyli 27 utworów.
1: Wiele propozycji widzę tutaj z pierwszej płyty też.
0: Tak.
1: I z pierwszych dwóch.
0: Tak, pojawiły się, więc jest reprezentacja dość duża.
1: No ale Polacy lubią metal. Lubią. Taki death metal właśnie w przypadku System of a Down, o tym mówiliśmy, że ten Slayer jednak to jest bardziej polski niż to System of a Down.
0: Trochę tak. Ale no dziękujemy wam za to, że tyle propozycji do nas przesłaliście. Oczywiście całą setlistę wrzucimy później do nas na social media.
1: Tak, a następny raz możecie nas usłyszeć już nie w poniedziałek, tylko w sobotę.
0: Tak, w sobotę od 22.
1: Ale jeszcze nie tę sobotę, tylko następną. Także dziękujemy wam za ten sezon wakacyjny sceny głównej, ale nie znikamy, będziemy właśnie w soboty. Także za mikrofonami byli
0: Mikołaj Piekarzewicz
1: i Kuba Chojnacki.

0: Stary, zróbmy własny koncert.
1: Scena główna.
0: Razem tworzymy idealną setlistę.
1: W każdy poniedziałek o 20:00.
2: Autopromocja.
3: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12:00.
4: Chcę powiedzieć je.
3: Notowanie w piątek o 20:00.
5: Skwierczy ci w głowie. Sprzężenia, hałasy, domysły. Co tam rzeczywiście siedzi pod kopułą? Jak internetowy buzzword wygląda w psychologicznych realiach? Dowiedz się prawdy w audycji Mózg Afera w każdy wtorek o 9:30.
2: Autopromocja. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
6: Herstorie. Inspirujące kobiety, zakurzone biografie. Współczesne spojrzenie na realia sprzed lat. Poniedziałek, godzina 21:00.
7: No i wybiła godzina 21:00. Bardzo miło mi znowu tutaj być, bo znowu miałam krótką przerwę. No i tutaj za mikrofonem oczywiście niezmiennie Nina Frąckowiak, a za konsoletą Szymon Dopierała. Bardzo, bardzo mi miło, tak jak powiedziałam, znowu tutaj wrócić do was, bo już się stęskniłam, ale okazuje się, że to będzie właśnie ostatnia audycja z Herstory. Także może tak trochę zrobię wstęp mniej oficjalny, trochę bardziej nauczona właśnie audycją z Edziem. Trochę zrzucę tutaj jakiekolwiek takie oficjalne narracje. Chciałam powiedzieć, że to była cudowna, fantastyczna przygoda i mam nadzieję, że jeszcze więcej będzie takich audycji z mojej strony, że opowiem o różnych innych ciekawych osobistościach, o wspaniałych kobietach, które miały ogromny wpływ na mnie i na pewno na setki innych ludzi. No, ale chciałam też zacząć od takich trochę, nazwałabym to, ogłoszeń parafialnych, bo zanim przejdę do dzisiejszej bohaterki, chciałam powiedzieć o wydarzeniach, które miały miejsce albo będą miały miejsce. Jako naczelna feministka i wielka fanka popkultury, znawczyni amerykańskiej literatury i tak dalej, chciałam powiedzieć o tym, że niedawno zmarła Gloria Steinem, jedna z najwybitniejszych amerykańskich dziennikarek, kobiet, które miały ogromny wpływ na rozwój feminizmu, na scenę polityczną w Ameryce, i czytałam jej książkę Moje życie w drodze. Jest to naprawdę cudowna, cudowna pozycja, więc serdecznie zachęcam ludzi, którzy interesują się właśnie dziennikarstwem, Ameryką, tym podłożem polityczno-społecznym w takich latach 60. tak naprawdę do teraz. Także z takich trochę mniej przyjemnych właśnie tutaj informacji. A poza tym to właśnie dowiedziałam się dzisiaj i myślę, że mnóstwo z nas również, że będzie miało miejsce cudowne wydarzenie, a mianowicie Patti Smith wystąpi na Openerze w przyszłym roku i jest to dla mnie naprawdę niesłychana niespodzianka i może będzie to trochę egocentryczne z mojej strony, ale myślę, że jest to jakiś taki trochę może mój mini prezent na urodziny, które będę miała jutro, ale może to nie jest najważniejsze i nikogo za bardzo nie obchodzi, że ja mam jutro urodziny, bo urodziny będzie miała Joan Jett, o której miałam audycję jakiś czas temu, oraz Nick Cave, czyli takie naprawdę niesamowite perełki ze świata muzycznego. Ale przejdźmy teraz może już do tematu dzisiejszej audycji. Słuchajcie, co by było, gdyby muzyka nie miała żadnych granic? Gdyby piosenka mogła być jednocześnie teatrem, tańcem, filmem, poezją i opowieścią? Mieliśmy taką audycję, mieliśmy audycję o Ewie Demarczyk i tam już trochę mogliśmy liznąć właśnie takie połączenie różnych cudownych kombinacji, zwłaszcza właśnie poezji i takiego teatru. Ale co gdyby artystka nie chciała dopasować się do tego, czego oczekuje od niej przemysł muzyczny, tylko postanowiła stworzyć swój własny świat? No i dziś w Herstoriach przeniesiemy się do Wielkiej Brytanii i poznajemy kobietę, która zrobiła dokładnie to, o czym powiedziałam. Jej nazwisko to Kate Bush. Jest to piosenkarka, kompozytorka, producentka, tancerka i autorka niezwykłych historii. Albo raczej Hair Story. Artystka, która w wieku zaledwie 19 lat trafiła na pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów z własnoręcznie napisaną piosenką. Artystka, która zamiast nagrywać kolejne utwory według zasad rynku, zaczęła przesuwać granice tego, czym w ogóle może być muzyka popularna. No i wiele lat później jej piosenka z 85 wróciła na szczyty listy przebojów dzięki serialowi Stranger Things, docierając do zupełnie nowego pokolenia słuchaczy. To jest historia Kate Bush, więc przesłuchajmy pierwszej takiej sztandarowej piosenki Kate, czyli Wuthering Heights.

To było Wuthering Heights, piosenka, z którą ja akurat też mam takie skojarzenie, bo właśnie zrobiłam taki wstęp, w którym opowiedziałam o tym, że ten taki boom znowu na Kate Bush się pojawił w tym wieku, właśnie za sprawą serialu, ale ja właśnie mam z Kate Bush już takie wspomnienia z maleńkości, bo pamiętam właśnie, jak wspólnie z rodziną robiliśmy ognisko i właśnie moje siostry tańczyły do tego utworu, bo właśnie Wuthering Heights ma takie cudowne dwa teledyski. Jeden właśnie z Kate Bush w cudownej białej sukni, a drugi w takim czerwonym ubraniu, gdzie tańczy właśnie na takich wzgórzach. I pamiętam, że moje siostry właśnie tak próbowały odtworzyć właśnie ten układ taneczny z tego teledysku i już tak właśnie moje takie zalążki tej sympatii do Kate Bush właśnie narodziły się wtedy. No i jest to dla mnie bardzo miłe wspomnienie. Piosenka oczywiście zainspirowana cudowną powieścią Wichrowe Wzgórza. No ale przejdźmy może do takich już konkretów. Kate urodziła się 30 lipca 1958 roku w Bexley Heath w hrabstwie Kent niedaleko Londynu. Dorastała w muzykalnej rodzinie. Jej ojciec był lekarzem i pianistą amatorem, a matka zajmowała się tradycyjnym tańcem irlandzkim. Kate miała również dwóch starszych braci, Johna i Paddy'ego, którzy sami grali na różnych instrumentach. Muzyka była więc obecna w domu Kate od najmłodszych lat. Kate szybko zaczęła pisać własne piosenki, nie chodziło jednak tylko o śpiewanie. Interesował ją także ruch, taniec, teatr i sposób opowiadania historii poprzez ciało, co właśnie, tak jak wspomniałam, możemy zauważyć w jej cudownych teledyskach. W wieku nastoletnim zaczęła pobierać lekcje tańca i pantominy. I właśnie ta mieszanka muzyki i tańca i teatru stała się później jednym z najbardziej charakterystycznych elementów jej twórczości. Ale zanim Kate Bush stała się gwiazdą, była po prostu nastolatką zapisującą kolejne pomysły na piosenki i miała ich naprawdę dużo. W połowie lat 70. jej muzyka trafiła do człowieka, który mógł otworzyć jej drzwi do profesjonalnego świata muzycznego. Był nim David Gilmour, gitarzysta Pink Floyd. Gilmour usłyszał nagrania młodej Kate i zainteresował się jej talentem. Co ciekawe, Kate nie była wtedy początkującą osobą bez własnego pomysłu. Miała już dziesiątki napisanych piosenek. Gilmour pomógł jej nagrać profesjonalne demo i umożliwił kontakt z wytwórnią EMI. W wieku około 16 lat Kate podpisała kontrakt, ale na swój debiut musiała jeszcze poczekać. Wytwórnia uznała, że jest bardzo młoda, dlatego zamiast natychmiast wypuszczać ją na rynek, dała jej czas na rozwijanie umiejętności. Kate wykorzystała go m.in. na naukę tańca, pantomimy i pracę nad własnym stylem scenicznym. I właśnie dlatego, kiedy w końcu pojawiła się na scenie, nie była kolejną młodą wokalistką. Miała już własny pomysł na to, kim chce być. A teraz przesłuchajmy kolejnego cudownego utworu Kate Bush, czyli Babuszka.

Mamy rok 1978, a Kate ma 19 lat. Na rynku pojawia się jej pierwszy singiel Wuthering Heights, który był inspiracją powieści, tak jak wspomniałam, Emily Brontë, Wichrowe Wzgórza. To nie był typowy popowy przebój, bo Kate stworzyła piosenkę z niezwykłym wysokim wokalem i teatralną interpretacją, a mimo to wydarzyło się coś ogromnego. Wuthering Heights dotarło do pierwszego miejsca brytyjskiej listy przebojów. Kate Bush stała się pierwszą kobietą, która osiągnęła pierwsze miejsce na brytyjskiej listy przebojów z samodzielnie napisaną piosenką. Jej debiutancki album The Kick Inside również odniósł sukces, ale najważniejsze było coś innego. Kate pokazała, że można wejść do świata popu i jednocześnie odmówić grania według jego typowych zasad. Kate Bush nie chciała być wyłącznie osobą stojącą przy mikrofonie. Chciała kontrolować cały spektakl. Muzykę, ruch, scenografię, światło, obraz. Sposób, w jaki opowiadana jest historia. W 1979 roku wyruszyła w swoją pierwszą i przez długi czas jedyną dużą trasę koncertową, The Tour of Life. Było to widowisko łączące muzykę, taniec, pantomimę i elementy teatru. Kate używała podczas koncertów specjalnie skonstruowanego mikrofonu nagłownego, dzięki któremu mogła śpiewać i jednocześnie swobodnie się poruszać. Rock and Roll Hall of Fame opisuje ją jako pierwszą artystkę, która wykorzystała taki typ mikrofonu podczas występów scenicznych. To dziś może się wydawać czymś całkiem oczywistym, ale wtedy takie rozwiązanie było bardzo nietypowe. A teraz przesłuchajmy Cloud Busting. Thank you.

Ale za każdym razem, gdy pada deszcz, pojawiasz się w mojej głowie jak przebłysk słońca. Po prostu wiem, że wydarzy się coś dobrego, ale nie wiem kiedy. Samo wypowiedzenie tego mogłoby sprawić, że to się wydarzy. Uwielbiam Kate Bush za jej cudowne, romantyczne teksty, za tę całą oprawę, za ten chórek, za niesamowite takie budowanie napięcia i dedykuję tę piosenkę, może i ten konkretny wers, wszystkim zakochanym, zwłaszcza w te jesienne, smutne pory. No bo właśnie też pada. No ale dobra, może przejdźmy znowu do historii i zejdźmy właśnie na ziemię, bo kolejne albumy pokazywały, że Kate coraz bardziej odchodzi od klasycznego popu. W 1980 ukazał się album Never Forever. To właśnie z tego albumu pochodzi między innymi wcześniej słyszana przez nas Babuszka. Kilka lat później pojawił się album, który dla wielu osób stał się najważniejszym dziełem w jej karierze. Był to Hounds of Love z 1985. I to właśnie w tym albumie znalazło się cudowne dzieło, czyli Running Up That Hill, o którym wspomniałam, że wybiło się właśnie wraz z wybiciem się popularności Kate Bush w XXI wieku przez serial Stranger Things. No ale również Cloud Busting, który właśnie usłyszeliście, no i tytułowe Hounds of Love. Album pokazał, jak daleko Kate potrafiła przesunąć granice produkcji muzycznej. Eksperymentowała z syntezatorami, samplami, nietypowymi dźwiękami i sposobami nagrywania. Rock and Roll Hall of Fame wskazuje właśnie na jej pionierskie wykorzystanie samplingu i nietypowych brzmień w latach 80. i 90. I tutaj dochodzimy do jednej z najważniejszych piosenek Kate Bush, czyli właśnie wspomniane już wielokrotnie Running Up That Hill. Utwór został wydany w 85. jako część albumu Hounds of Love. W swojej muzycznej warstwie opowiada o próbie zrozumienia drugiej osoby i o tym, jak trudno czasami naprawdę zobaczyć świat z jej perspektywy. Ale historia tej piosenki nie zakończyła się w latach 80. No wręcz przeciwnie, minęły dekady, no i mamy nagle 2022, a Running Up That Hill zaczęło zdobywać kolejne miliony słuchaczy dzięki, no, Stranger Things właśnie. Piosenka ponownie trafiła na szczyty list przebojów. A w Wielkiej Brytanii osiągnęła pierwsze miejsce, stając się numerem jeden wiele lat po swoim pierwotnym wydaniu. Był to także wyjątkowo długi odstęp między kolejnymi numerami jednej tej samej artystki. Kate sama mówiła wtedy o ogromnym zaskoczeniu spowodowanym tym, jak utwór został odebrany przez nowe pokolenie. I myślę, że właśnie na głośnikach wielu z nas właśnie Running Up That Hill leciało.

Słuchajcie, piosenka, która, tak jak wspomniałam, była napisana w 1985 i nagle właśnie nowe pokolenie, nastolatkowie słuchają ją niemal 40 lat później i to pokazuje, że dobra muzyka nie zawsze ma datę ważności. I tak właśnie słuchając sobie tego cudownego utworu, zaczęłam właśnie myśleć o takich piosenkach, które może tak wróciły po jakimś dłuższym czasie właśnie na takie listy przybojów. Stały się znowu takim boom i ciężko mi było do końca znaleźć coś w mojej głowie przynajmniej. No właśnie, na pewno właśnie ta Kate Bush z Running Up That Hill. Też myślałam o Fleetwood Mac Dreams, ale powiem wam, że moja lista jest dość krótka. Myślałam też o wcześniej omawianej przeze mnie Dolly Parton i Jolene, ale tak właśnie sobie wyobrażam, że jednak te powracające piosenki przede wszystkim mają taką swoją nową młodość na TikToku i często po prostu osoby, które nawet nie są z tej bańki muzycznej co ja, ale zasłyszą jakąś tam parusekundową fragment danej piosenki, to już tak zaczynają kojarzyć. No i właśnie mam wrażenie, że Kate Bush jest taką artystką, której te piosenki tak odżywają na nowo, bo na przykład właśnie Running Up That Hill albo Army Dreamers to są takie bardzo powracające piosenki Kate Bush i często też trendujące właśnie w jakichś TikTokowych filmach. Także myślę, że to jest jeden z tych plusów właśnie TikToka i tej takiej formy parusekundowej, bo można odświeżyć te cudowne niektóre hity. No ale jedną z ważniejszych rzeczy w twórczości Kate Bush jest jej wyobraźnia. Bo jej piosenki nie opowiadają wyłącznie o niej samej. Nie są takie autobiograficzne i wyłącznie, bo Bush często stworzyła i tworzyła postacie. No i sięgała po literaturę, widać u niej właśnie to zafascynowanie, to sięganie do tego świata właśnie książek, po historię, mitologię, filmy, relacje międzyludzkie, tematy społeczne, a czasami po prostu dziwne, takie surrealistyczne obrazy. W jej twórczości można znaleźć inspiracje, między innymi literaturą oczywiście Emily Brontë, a także bardzo różnymi formami sztuki. No i dlatego trudno jednoznacznie powiedzieć, do jakiego gatunku należy Kate Bush, no bo zawsze musimy wymienić te kilkadziesiąt podgatunków muzycznych, czy jest to, nie wiem, art pop, może art rock, jakiś pop eksperymentalny, muzyka teatralna, nie wiem, elektronika. No i powiedziałabym, że prawdopodobnie trochę wszystkiego. No i Rock and Roll Hall of Fame określa jej charakterystyczny styl jako awangardowy art pop i podkreśla, że łączyła muzykę z tańcem, teatrem i filmem. Tak, myślę, że nie ma co szufladkować Kate Bush i wielu innych artystów, bo zazwyczaj właśnie z tej szufladki wychodzą. A jeszcze właśnie opowiadając wam o Hounds of Love, to oczywiście nie mogłam ominąć tytułowej piosenki tego albumu, więc przesłuchajmy sobie ją teraz. It's in the trees. It's coming.

historii Kate Bush jest jeszcze jeden bardzo, bardzo ważny element oprócz tej eksperymentalności. Jest także niezależność. W czasach, kiedy przemysł muzyczny był w ogromnym stopniu kontrolowany przez mężczyzn, o czym dość często wspominam w moich audycjach, no to młoda wokalistka mogła łatwo zostać sprowadzona do roli wykonawczyni cudzych pomysłów. Ale Kate Bush poszła w przeciwnym kierunku. Pisała własne piosenki, współtworzyła ich produkcję, projektowała swoje występy, tworzyła choreografię, pracowała nad teledyskami i z czasem coraz mocniej przyjmowała kontrolę nad procesem powstawania muzyki. I właśnie dlatego jej kariera jest ważna nie tylko z punktu widzenia muzyki, ale też pokazuje, że artystka może być jednocześnie wykonawczynią, autorką, producentką i reżyserką własnej wizji. I to jest dokładnie ten sam przypadek, o którym wspominałam z Dolly Parton, która była po prostu businesswoman, była taką rzemieślniczką i wszystko po prostu sama tworzyła, także to jest naprawdę godne podziwu i w to uwielbiam. A teraz właśnie zagramy wspomnianą przeze mnie wcześniej piosenkę, która miała właśnie swoje takie nowe lata młodości dzięki TikTokowi, czyli Army Dreamers.

Jej albumy pojawiały się w dużych odstępach czasu i to również stało się częścią jej legendy. Kate nie próbowała być cały czas obecna w mediach, nie musiała co roku wydawać nowej płyty, nie musiała być nieustannie na scenie. Jej twórczość miała pozostawać wtedy, kiedy miała coś do powiedzenia. I teraz chciałam właśnie puścić piosenkę, o której wspomniałam właśnie, czyli This Woman's Work.

To była Kate Bush i This Woman's Work, czyli bardziej właśnie taka melancholijna, smutniejsza Kate Bush. Właśnie w tej piosence śpiewa: powinnam płakać, ale nie mogę tego okazać, powinnam mieć nadzieję, ale nie mogę przestać myśleć. Myślę, że ta właśnie, ten anturaż tej piosenki ukazywał te emocje. Słuchajcie, mamy, tak jak wspomniałam, ten cudowny album, czyli The Sensual World, w którym jest właśnie This Woman's Work. No ale, tak jak wspomniałam, twórczość Kate Bush trochę tak zawisnęła na włosku. No ale, tak jak wspomniałam, jej twórczość miała powstawać dopiero wtedy, kiedy ona czuła, że ma coś do powiedzenia, chce coś nagrać, coś zrobić. No i powróciła na scenę w 2014 roku i wtedy wydarzyło się coś niezwykłego, bo Kate wróciła na scenę po wielu latach przerwy. W Londynie odbyła serię koncertów

zatytułowanych Before the Dawn, a bilety wyprzedały się błyskawicznie. Koncerty nie były jednak zwykłym powrotem wokalistki, bo były wielkim widowiskiem teatralnym. Kate po raz kolejny połączyła muzykę, choreografię, scenografię i narrację, czyli dokładnie te elementy, które były obecne w jej twórczości od początku. A teraz chciałabym, żebyście przesłuchali ze mną mojego ukochanego albumu właśnie Kate Bush, czyli Daydreaming, a konkretnie utwór chyba najpopularniejszy w ogóle z tego albumu, czyli Suspended in Gaffa.

przy tym wejściu miałam wspomnieć, że jest to również ulubiona płyta mojego dzisiaj realizatora, czyli Szymona. No, The Dreaming jest absolutnie cudownym arcydziełem i właśnie ta piosenka jest też niesamowita i po prostu czuję ciarki, uwielbiam modulację głosu Kate, uwielbiam te efekty. Właśnie Szymon też zauważył, że ten album to jest świetna po prostu perkusja, no i te różne dźwięki, syntezatory, o których wspomniałam, no Kate jest po prostu przekminiaczem, jeżeli o to chodzi. No ale jeszcze tak z takiego trochę historycznego punktu widzenia, no to właśnie ten wpływ Kate Bush na muzykę jest bardzo ogromny. No, jej twórczość inspirowała masę artystek i artystów. No i wśród wskazanych jako jej tacy, powiedziałabym, muzyczni następcy znajdują się m.in. Björk, Fiona Apple, nawet Lady Gaga. No i jest oczywiście, są to bardzo różne artystki. Różnią się stylem, no, epoką, sposobem tworzenia, jakimś takim, też powiedziałabym, sposobem wyrażania siebie, ale łączy je jednak takie przekonanie, że ta muzyka popularna może być czymś więcej niż takim zestawem piosenek, że łączą również tę taką sceniczność, to jak łączą pewne elementy, odgrywają taką rolę, powiedziałabym. No i Rock and Roll Hall of Fame wskazuje, że Kate Bush właśnie jako jedna z artystek pokazały, że pop może być jednocześnie eksperymentalny, teatralny i bardzo osobisty, więc nie jest taki zaszufladkowany w takie dość, powiedziałabym, no może nie, że takie surowe, przykre jakieś takie skojarzenia, ale właśnie może być czymś więcej niż się wydaje nam wszystkim. I w 2023 roku Kate została wprowadzona do Rock and Roll Hall of Fame, o którym dzisiaj bardzo, bardzo dużo mówię. I jest to jedno z najważniejszych wyróżnień w historii muzyki popularnej, no bo sama artystka przyzna, że była tym zaszczytem po prostu ogromnie zaskoczona i nie pojawiła się jednak osobiście na ceremonii, ale w swoim podziękowaniu wspomniała m.in. o swoim dziecięcym podziwie dla Eltona Johna i o tym, jak bardzo muzyka inspirowała ją od najmłodszych lat. No i to piękny moment w historii jej kariery. Dziewczynka z południowego Londynu, która jako nastolatka pisała własne piosenki i po dziesięcioleciach została oficjalnie uznana za jedną z najważniejszych postaci historii rocka i popu. A teraz chciałabym puścić może jeszcze jedną piosenkę z albumu The Dreaming, o ile zdążymy, Szymon, czy zdążymy? Dobra. Będzie to Sad in Your Lap.

To była oczywiście Kate Bush, a ja muszę się z wami już żegnać. Było mi bardzo miło prowadzić dla was wszystkie herstorie, które tylko mogłam. Oczywiście za mikrofonem Nina Frąckowiak, a przed konsoletą realizatorską Szymon Dopierała. A teraz kończymy dzisiejszą audycję o Kate Bush piosenką Oh, To Be In Love, jako zapowiedź właśnie zbliżającej się po mojej audycji Franka, czyli 50 881 piosenek o miłości. Także już może zanurzmy się w ten romantyczny i zakochany klimat.

0: Her Storie. Inspirujące kobiety, zakurzone biografie. Współczesne spojrzenie na realia sprzed lat. Poniedziałek, godzina 21.
1: Autopromocja.
2: Jest, gdzie jestem?
3: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
4: Maneno, czyli słowa, którymi zabiorę was w podróż na Zanzibar.

0: Autopromocja. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
1: Jeden. Dwa. We've all been blessed with wings of our own. Trzy. I tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. W każdy poniedziałek o 22:00.

Dobry wieczór, ja nazywam się Franciszek Dębicki, a to jest 50 881 piosenek o miłości. Dzisiaj będę się sam realizował, albo przynajmniej będę próbował pod okiem Szymona jak zwykle, ale dzisiaj może być różnie. Pierwszy mój taki debiut. A zaczęliśmy utworem Mezzo, Aniele, razem z Liberem. Utwór z roku 2003 i co ciekawe, następne dwa kawałki też będą z 2003. Dzisiaj w takim stylu zaczynamy naszą miłosną audycję, a potem nastąpi lekkie zamieszanie, lekka zmiana klimatu, ale to na razie nie spoileruję, na razie nadal w tym stylu. Posłuchajmy kawałku od trzeciego wymiaru. Dla mnie masz styla.

Dla mnie masz styla od trzeciego wymiaru. Ja tutaj wcześniej leciał utwór Aniela od Mezo, teraz Dla mnie masz styla, obydwa kawałki z 2003 roku. Ja powiem tylko, że dobry rocznik, bo wtedy się urodziłem, ale też te dwa kawałki zawsze jakoś tutaj, jak chyba nigdy nie puściłem ich, nie obok siebie. Bardzo mi się ze sobą zgrywają. A teraz, żeby zostać w tych klimatach, taki utwór bardzo, bardzo typowy, jeśli po rozstaniu, chyba mnóstwo osób słuchało tego kawałka po jakimś rozstaniu, a mówię tutaj oczywiście o kawałku od 1.8L, Jak zapomnieć.

18L z kawałkiem Jak Zapomnieć. No więc tak, trzy kawałki już poleciały, wszystkie z 2003 roku. Jak mówiłem, bardzo dobry rok dla muzyki i w ogóle dla świata. Ja tutaj o tym kawałku co chciałem powiedzieć, to, że istnieje cover tego utworu w wykonaniu Maryli Rodowicz. Bardzo ciekawa kwestia dla osób lubiących eksperymentować z dźwiękami, polecam przesłuchać. Nie wiem, czy jest dobry, czy nie, to już zostawiam waszej ocenie. Mówię tylko, że on istnieje. A mi ten kawałek się kończy z... trochę ze śmieszną sytuacją teraz z perspektywy czasu, ale właśnie jak gdzieś tam byłem w gimnazjum, jakieś przeżywałem wakacyjne rozterki miłosne, to mój ówczesny przyjaciel i co bardzo fajny, nadal się przyjaźnimy, mój najlepszy przyjaciel, wysłał mi ten kawałek i mówił, że mu tam pomógł w jakichś jego rozterkach gimnazjalno-miłosnych. Ja już nawet nie pamiętam, o co dokładnie chodziło, tylko pamiętam właśnie ten moment tego wysłania tego utworu. Tak, a teraz zmieniamy lata, przechodzimy o 3 lata później, ale będzie artysta, którego już mogliśmy dzisiaj usłyszeć. Będzie to Mezo. Mezo nie będzie sam, będzie razem z Kasią Wilk, więc mówię tutaj oczywiście o utworze Sacrum. Posłuchajmy.

Mezo i Kasia Wilk śpiewają Sacrum. Ja tutaj powiem wam, moi drodzy słuchacze, że dla mnie takim sacrum właśnie jest ta audycja 50 881 piosenek o miłości i ta godzina w tygodniu, gdzie mogę się z wami tą muzyką dzielić. Właśnie o miłości. I tutaj też a propos tej kwestii, to jak już zapowiadałem te 13 tygodni temu, jak się zaczynały dopiero lato i wakacje, że to jest na razie audycja taka na wakacje eksperymentalna, zobaczymy co dalej. I już w tym tygodniu mam dla was wiadomość, że będzie kontynuacja 50 881 piosenek o miłości. Może do tej horyzontalnej liczby dobijemy kiedyś, natomiast nastąpi zmiana godziny. Bo będzie to wtorek o północy, czyli tak naprawdę z poniedziałku na wtorek, czyli w sumie za 2 godziny by było, ale to będzie za tydzień i 2 godziny. Ja zapraszam do słuchania, wiem, że pora trochę późna, ale mówię wam, będzie warto, ja tutaj dla was będę. No a tak jak nastąpi zmiana godziny w audycji miłosnej, teraz następuje drastyczny, ale to drastyczna zmiana klimatu, bowiem przejdziemy do Prince'a i usłyszymy utwór Purple Rain.

Purple Rain, oczywiście w wykonaniu Prince'a. Kiedyś jak puściłem Nothing Compares to You w wykonaniu Sinéad O'Connor, to się zastanawialiśmy tutaj wspólnie z Szymonem i z Tymkiem, który będzie miał audycję zaraz po mnie, z czego Prince więcej pieniędzy uzyskał, czy właśnie z tantiemów z Nothing Compares to You, czy z Purple Rain. I tutaj chyba nasze zdania poszły w stronę Nothing Compares to You. A teraz zagramy utwór też napisany wspólnymi siłami trochę, bo to jest utwór napisany pierwotnie przez Bruce'a Springsteena, który nie dokończył tej piosenki, ją zostawił gdzieś tam w studiu i jego producent, tutaj realizator w studiu, pokazał ten utwór Patti Smith, która w tym samym studiu też nagrywała swój album, no, która zrobiła z tego kawałka ogromny hit. Więc tak, posłuchajmy Because the Night, a posłuchajmy tego utworu dlatego, że Patti Smith będzie w Polsce za rok na openerze. Więc tak, posłuchajmy Because the Night, Patti Smith.

Because the Night, Patti Smith. Ja tutaj ten kawałek miałem przyjemność usłyszeć na żywo, ale właśnie w wykonaniu Bruce'a Springsteena. Jestem ciekawy, jak to by zabrzmiało w wersji Patti Smith. Być może mi się uda pojechać do Gdyni i to przeżyć. Mam nadzieję, że wam również, bo no bo Patti Smith jest artystką jedyną w swoim rodzaju. A teraz, jeśli mówimy o artystach jedynych w swoim rodzaju, to przejdziemy do też takiego artysty, który jest jedynym w swoim rodzaju. Przejdziemy do Iggy Popa. Iggy Pop jest artystą jedynym w swoim rodzaju. Czy to razem ze The Stooges, czy po prostu jego swojej solowej karierze, czy po prostu z rzeczy, które robił w ramach przyjaźni z Davidem Bowie. A teraz posłuchamy utworu, który wykonał razem z piosenkarką Kate Pearson, a jest to utwór Candy.

Iggy Pop z kawałkiem Candy i z Kate Pearson na damskim wokalu. Bardzo ładna piosenka miłosna. Mi ona kojarzy się z Bawarią. Nie wiadomo czemu, w sensie ja wiem czemu, wy nie wiecie czemu. Jak właśnie jechałem do Włoch z rodzicami, gdzieś tam byliśmy na noclegu na Bawarii, to ten utwór poznałem po raz pierwszy. To było lata temu. Większość utworów, które tutaj wam puszczam, no to zawdzięczam to, że je znam właśnie dzięki moim rodzicom. A teraz utwór, który jakby sam poznałem, no ale no oczywiście zespół nie sam, tylko przez rodziców. Zagram wam teraz kawałek Black Sabbath, ale nie bójcie się, nie będzie ostro i metalowo. Będzie balladowo i rockowo. Będzie to najpiękniejszy kawałek od Sabbathów, przynajmniej dla mnie, i myślę, że też najpiękniejszy, który dzisiaj usłyszymy, albo jeden z dwóch, bo teraz patrzę, co jeszcze przygotowałem na koniec. A mówię tutaj oczywiście o

Changes od Black Sabbath. Przepiękny, przepiękny utwór. Kiedyś katowałem go na okrągło. Tak, a już powoli zbliża się godzina 23, a więc koniec 50881 piosenek o miłości. No i też koniec ich w formie letniej ramówki, czyli właśnie tutaj o tej godzinie 22 do 23. Zapraszam was wszystkich, drodzy słuchacze, o północy we wtorek, w nocy po prostu z poniedziałku na wtorek, czyli jak już wspomniałem, za dokładnie tydzień i jedną godzinę oraz tam 13 minut. Tak, a ja nazywam

zakończenie od początku w ogóle planowałem, że na koniec tutaj tej serii tych 13 audycji puszczę jeden konkretny utwór Doorsów. Tutaj już można się powoli spodziewać, co to będzie za kawałek. Powiem, że to chyba mój ulubiony kawałek, a zdecydowanie jeden z dłuższych kawałków w repertuarze Doorsów. Bowiem odsłuchamy go już do samej godziny, do końca 23. No więc tak, ja nazywam się Franciszek Dębicki, dzisiaj się sam realizowałem, pod okiem tutaj Szymona dopierały. Pozdrawiam was serdecznie i do zobaczenia za tydzień i jedną godzinę. Hej, a teraz posłuchajmy utworu The Doors, The End.

0: been blessed with wings of our own. 3. I tak dalej. 50 881 piosenek o miłości. W każdy poniedziałek o 22.
1: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie. Autopromocja. Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17.30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja Twojemu życiu i zdrowiu.
2: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player.
1: Autopromocja.
3: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, w każdy poniedziałek o 23.00 w Radiu Afera. Dobranocka. I w ten sposób, i w tym dokładnie stylu mamy godzinę 23.01. Zaczynamy dobranockę. Dobry wieczór.

Mateusz Powęzowski przy mikrofonie, oczywiście w tym jednoosobowym, ale dosyć jednak chyba szczęśliwym składzie. Ta godzina następna minie. Oczywiście ostatnia godzina pierwszego dnia tygodnia. Zawsze miło jest skończyć ten początek. No i jakoś trzeba ten koniec zacząć, więc zaczynamy od The Dumplings, bo to dziś obchodzimy rocznicę premiery albumu Raj właśnie i od tytułowego utworu umieszczonego na miejscu drugim na płycie zaczęliśmy sobie. Jeszcze kilka utworów zagramy z tego albumu, dwa dokładnie. No i poza tym będzie kilka nowości, takich już trochę antenowo wam znanych zapewne, ale także no, będą dwie nowości, które myślę, że zaskoczą. No, dla mnie to były rzeczy, które absolutnie będę musiał zagrać. No i tak się przecież w końcu stanie. Dobrze, jeszcze raz i dwa polecimy z płyty Raj. To była naprawdę dla mnie przynajmniej dosyć przełomowa płyta. Nie mówię, że w historii muzyki, ale w historii mojej to na pewno, bo to był jeden z pierwszych albumów w pełni elektronicznej muzyki, dosyć mocnej, znoszącej znamiona dyskoteki, który od początku do końca naprawdę pokochałem, naprawdę bardzo, bardzo blisko mojego serca on leży. No i tak się czasami, gdy wracam do tego albumu, no tęskno się robi za The Dumplings. Chciałbym, żeby jeszcze kiedyś u nas zagrali. No dobrze. Dwa utwory, jak wspomniałem, za chwileczkę. Na początek taki jeszcze chyba nawet mocniej dyskotekowy.

Nieszczęśliwa. To oczywiście z albumu Raj, tak jak już zresztą wspomniałem. To 21 września 2018 roku. To był ten rok, w którym mogliśmy wreszcie po raz pierwszy usłyszeć ten album. I nie ma przypadku w tym absolutnie, że zdobył on rok później z nagrody Fryderyka w kategorii album pop alternatywny. No, tu nie ma właściwie złego utworu, jakiejś pomyłki, niczego takiego. Numer 6 przed chwilą na naszej antenie. No to teraz pójdziemy sobie o numer dalej.

I Frank. To jest utwór numer 7 na płycie z kolei z płyty Raj. The Dumplings. Bardzo nisko się kłaniamy i dziękujemy za ten album, bo no bez niego to zupełnie, zupełnie inaczej by wyglądała ta mapa muzyki polskiej. No i na pewno mojej muzyki. To teraz urodzinowo. Tak samo jak urodziny płyta, no to tak samo urodziny człowiek.

Ten młody człowiek, który tutaj śpiewał, obchodzi 54 lata. Liam Gallagher ze swojej póki co ostatniej płyty. Ostatniego albumu, no właśnie, jako Liam Gallagher, czyli Come On You Know. I mam nadzieję, że na jakiś czas to będzie faktycznie ostatnia rzecz, jaką usłyszymy od niego solowo. Bo ja po prostu mam nadzieję, że już za niedługo, za jakieś kilka może lat, no, usłyszymy po prostu coś bliższego Oasis. Coś najlepiej tak, żeby obaj spotkali się w tym samym studio, no i tak coś razem pograli, żeby z tego coś wyszło. Taką głęboką nadzieję żywię. No a póki co możemy sobie tylko wspominać płyty, no i wspominać też koncerty.

jest coś takiego szczególnego w tych wykonaniach live utworu Slide Away. Coś takiego bardzo szczególnego, bo tam zawsze bardziej na wierzch wychodzi ta fraza I don't know, I don't care, I just want you to take me there. Bo ona jest jakoś tak magicznie śpiewana przez Noela Gallaghera. No i jest też coś znamiennego w tym, że ten utwór, jedna z wersji tego utworu, jedno z nagrań koncertowych, no na nim widać praktycznie w czasie rzeczywistym rozpad zespołu Oasis. Tak bardzo ciekawie to po prostu wygląda na żywo. Wkurzony, zdenerwowany, zasmucony Liam Gallagher gdzieś w tle, gdy no właśnie tę frazę śpiewa. Teraz przejdziemy sobie bezpośrednio do zapowiedzi już całych albumów tutaj. Dwa bardzo znane, dosyć istotne zespoły no całkiem niedawno zaprezentowały swoje nowe odsłony, zapowiedzi nowych albumów. I tak się składa, że oba zespoły po dwa. To, że są to zespoły z zupełnie innych bajek, no to już co innego.

Utwór nosi tytuł Around the Sun, a wykonawców kojarzycie. Może nie z głosu, bo głos tutaj no nieco inny niż do tego, co, do czego nas przyzwyczaili. To był pierwszy utwór na płycie, za chwilę utwór numer 2, a sam album ukaże się dopiero 30 października i odkryliśmy dopiero 2 z obecnych na niej 14 utworów, nienazwanych jeszcze poza pierwszym i drugim, czyli Around the Sun oraz Breakout. No i myślę, że po tym drugim, no to już wszystko będzie jasne, bo to będzie moment, w którym głosy już będą takie, jakie znamy.

No i teraz już chyba wszystko jasne. To oczywiście Yellow i album Time Lab, który ukaże się no, za miesiąc z haczykiem, za miesiąc i 9 dni, no, tak, za miesiąc 8 dni, no i te godziny już tutaj będziemy liczyć nieco lżej. Tak, 30 października. Warto zapisać, że po 6 latach od ostatniego albumu zatytułowanego Point duo wraca. Wracają zarówno Boris Blank, jak i Dieter Meier do tworzenia, do grania i do płyty, no właśnie, do płyty Time Lab. No dobrze, jeśli chodzi o te nowe wydania, no i tu, no i właśnie, tu jestem postawiony w trochę niewygodnej pozycji, no bo no będzie, ale nie. Będzie nowe wydanie, będzie nowa płyta za niedługo na półkach od zespołu WW. Jednakże nie bez powodu ten album zatytułowany jest 1986, ponieważ to są nagrania, no, nagrania archiwalne, nagrania, których jeszcze nie słyszeliśmy, gdzieś wykopane w czeluściach archiwów Polskiego Radia. No i jak sam Wojciech Waglewski powiedział, na tyle fajne, że postanowili je opublikować i może nawet zagrać. No więc z albumu 1986, utwór numer 1.

Arka to tytuł pierwszego singla zapowiadającego album, no tak lekko 40 lat opóźniony. Zdarzały się chyba dłuższe oczekiwania, tak mi się wydaje, ale no to jest oczekiwanie, którego nikt się nie spodziewał, a jak się okazuje, chyba bardzo wielu z nas takiego czegoś

lat temu stwierdziło, że nie warto, nie ma co tego grać. Dobrze, że zdanie zmienili. Znamy nawet tytuły. Nie będę wymieniał, bo nie ma to z większego znaczenia. Dowiemy się w swoim czasie. W swoim czasie mam na myśli, kiedy już będzie na półkach, będzie można spokojnie ten album kupić, ale no, to nie będzie album instrumentalny. On w części instrumentalny jest, bo o tym też Wojciech Waglewski mówił. Nie wiem, niewykluczone, że będzie to nawet głównie instrumentalny album, ale no, tekst też się zdarza. Też się zdarzył i tak będzie na utworze, który album będzie zamykał.

po raz pierwszy dźwięki zespołu WW z płytą WW. Tak nieprzypadkowo, nie widać tego, ale ja tę koszulkę z okładką tej płyty mam na sobie dzisiaj. To taka ciekawostka bardziej niż cokolwiek istotnego. Ale jak się okazuje, w tym też roku miały miejsce nagrania do płyty, która, no, jeśli chodzi o brzmienie, to tutaj bardzo bliskie jest już snopowej załce. Ciekawe, bardzo jestem ciekaw niesamowicie, jak będzie brzmiało już pełne wydawnictwo. 16 października, nie tak długo. Nie tak długo i będziemy mogli wszystko usłyszeć. Teraz przejdziemy sobie do nowości. Nie aż takich świeżych, że jak ciepłe bułeczki, bo płyta ma już miesiąc, ale jako że jest naszą płytą tygodnia, to postanowiłem, że zaprezentuję. Zaprezentuję utwór, który jest duża szansa, że trudno będzie zagrać w takiej normalnej rotacji, no bo to 6 minut, trochę nawet ponad grania. Więc postanowiłem, że tutaj utwór bonusowy, utwór 12 na płycie Chili Breeze i płycie zatytułowanej Mixtyfikacja.

błagam cię, coś bym pozmienił, ale siebie myślę, że nie. Myślę, że nie.

Utwór Sny w wersji live od Chilly Breeze. Nasza płyta tygodnia. Tylko zaznaczam. Teraz jeszcze jeden ciekawy utwór od nowego kolektywu, na którego czele stoi nijaki Rubens, ale projekt nosi nazwę Perseidy i jest z założenia projektem instrumentalnym. Oto ich pierwszy singiel zatytułowany Summer Fade.

Summer Fade. Ten zacierający się obraz przemijającego lata. Lata, które nam właśnie tak powoli umyka i zmyka. Ono się kończy, audycja się kończy. Za tydzień Szymon Dopierała będzie prowadził dobranockę. Ja udaję się na króciutki urlop, ale potem już wracam do regularnego nagrywania. Za uwagę przez ostatnią godzinę tego poniedziałkowego wieczoru. Dziękuję wam bardzo. Tymoteusz Powęzowski, kłaniam się nisko sprzed mikrofonu i konsolety. No i cóż, do usłyszenia za 2 tygodnie ze mną, za tydzień z Szymonem Dopierałą. No i tym samym mówię wam wszystkim dobrej nocy. Trzymajcie się w tym, mam nadzieję, w miarę spokojnym tygodniu. Dobranoc.

0: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23:00 w Radiu Afera. Dobranocka.
1: Radio Afera. 98,6 MHz. Nocnik na 98,6.

ogień jak Ed Sheeran. Patrzę na ogień jak na wiral. Bo z ogniem tak to bywa, że kiedy tak wywija się, o czasie zapomina. Patrzę na ogień jak Ed Sheeran. Patrzę na ogień jak na wiral. Bo z ogniem tak to bywa, że kiedy tak wywija się, o czasie zapomina.